0: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy nasz spacer po domu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a oprowadzi nas kierownik tej instytucji, pan Michał Kłosiński. Warto przypomnieć, że pod koniec czerwca 2018 roku ta placówka, ten dom Mikołaja Kopernika został oddany po wielomiesięcznym i gruntownym remoncie, prawda?
1: Tak, to był dosyć duży, nawet nie tyle remont, ale modernizacja i budynku z samego obiektu zabytkowego i oczywiście budowa nowej, zupełnie nowej wystawy stałej. To jest jeszcze tego rodzaju historia, że sam proces tej modernizacji to był fragment, powiedzmy, około roku, ale przygotowania do tego zadania, one się odbywały dużo, dużo wcześniej. I nie chodzi tu tylko o przygotowanie projektu, o wszelkiego rodzaju formalności, o nie wiem, akceptację samego projektu z konserwatorem zabytku, bo też tego typu tutaj miały miejsce z tego typu sprawy, ale samo przygotowanie merytoryczne wystawy, ta treść, która jest dzisiaj obecna na wystawie, to trzeba było rzetelnie, gruntownie przygotować i ten czas całkowity na przygotowanie i powstanie tego projektu był znacznie, znacznie większy niż tylko ten rok czasu.
0: No dobrze, to mamy małe wprowadzenie. Myślę, że możemy zacząć od pierwszego punktu, co tutaj się znajduje.
1: Tak, jesteśmy w pierwszej sali naszej wystawy stałej. Zaczynamy od piwnicy. W ogóle jeszcze może tym, którzy nie byli u nas, a przede wszystkim torunianom, wspomnę, że obecnie wchodzimy do Muzeum Kamienicą nr 17. To ma, tak jak wszyscy wiemy, nasze muzeum ma siedzibę w dwóch budynkach, w kamienicy nr 17 i w kamienicy nr 15. Jak stoimy twarzą do tychże budynków na ulicy, to widzimy, że jeden dom jest z bardziej taką znaczniejszą fasadą, a drugi jest nieco mniejszy. I to jest bardzo też ciekawa historia związana z jakby określeniem tych domów jako domów przynależących do rodzinnych Mikołaja Kopernika, bo oba te domy mają jakąś swoją historię związaną właśnie z rodziną Kopernika. Pamiętajmy, że jeszcze do lat 60. to ten mniejszy budynek był uważany za ten, który przynależał do rodziny Koperników. Natomiast te badania i profesora Tomasza Jasińskiego i profesora Krzysztofa Mikulskiego w drugiej połowie XX wieku, tak można określić, zdecydowanie potwierdziły, że to kamienica numer 15, ta większa, jest tą właściwą kamienicą, która należała do rodziny Koperników. I przez lata wchodziło się do tej wielkiej kamienicy, tam było główne wejście. Teraz zmieniliśmy nieco tą samą logistykę zwiedzania. Wchodzimy do kamienicy mniejszej, ale ma to związek tylko i wyłącznie z tym, żeby usprawnić ruch turystyczny w samym obiekcie. Tak więc zaczynamy od kamienicy nr 17 i to jest takie podmatwana topografia, bo schodzimy do piwnicy i jesteśmy w piwnicy już tej kamienicy właściwej, kamienicy nr 15 w starej, gotyckiej, 15-wiecznej piwnicy sklepionej kolebkowo. I co więcej, przenosimy się, tak jak tutaj można, zwiedzający, którzy wejdą do tej pierwszej sali, przeniosą się w taki kosmiczny świat czasów pradawnych. Bo tu jeszcze może słowem wstępu wspomnę, że na naszej wystawie są takie trzy wątki jakby się przeplatające. I to było świadome założenie od samego początku, że nie tylko sama postać Kopernika jakby na tej wystawie powinna być obecna. Sama kamienica, jej wnętrza, jej jakby aspekt życia materialnego, życia kulturalnego, czasów późnego średniowiecza też jest dosyć istotny i te wątki też są na tej wystawie dosyć mocno, bym powiedział tak, eksploatowane, wypuklone, czyli mamy życie, kultura materialna późnego średniowiecza, sam Mikołaj Kopernik jako główny bohater wystawy, a dodatkowo jeszcze do tego nauka, szeroko rozumiana nauka i ta pierwsza sala, właśnie przenosząca nas w czas pradawnych, już tutaj powiem otwarcie, pradawnych obserwatoriów astronomicznych, bo taki ma tytuł, ta sala przenosi nas właśnie w ten okres jakby takiego pierwszego zauroczenia się kosmosem przez ludzi, takiego świadomego, kiedy spoglądamy ponad głowami na dzisiejsze rozgwieżdżone niebo, to możemy sobie wyobrazić, że i ludzie w czasach naprawdę bardzo dawnych, odległych od dnia dzisiejszego, również spoglądali w to niebo i zadawali sobie to pytanie, prawda, gdzie my jesteśmy, prawda, w jakim miejscu tego wszechświata my jesteśmy, czym w ogóle jest ten wszechświat, prawda, jakie jest nasze, nie tyle nawet miejsce w tym wszechświecie, ale znaczenie, takie podstawowe, filozoficzne pytanie o nasz byt, prawda, w tym wszechświecie. Tak więc ta sala ma za zadanie jakby powodować w nas tą refleksję, przenosić nas do, nie tyle nawet do samych tych czasów pradawnych, ale do tego podstawowego pytania, kim my jesteśmy w tym wszechświecie, jakie jest nasze miejsce, rola w tym ogromnym uniwersum, które w jakiś stopniu jest dla nas nie, też w pewnym sensie niezrozumiałe, mimo że my tak dużo wiemy o tym wszechświecie, ale ogrom tego wszechświata przecież nas w jakiś sposób też, no może i fascynuje to przede wszystkim, ale też przeraża tą wielkością w tym, że my tak do końca go przecież też nie rozumiemy.
0: W radiu tego nie widać, ale przed nami właśnie tutaj w tej pierwszej sali, od której rozpoczyna się całe zwiedzanie, są monitory. Co możemy na nich zobaczyć?
1: Tak, to wspomniałem o tych pradawnych obserwatoriach dawnych, czyli z jednej strony to jest to, że mówimy o dawnych, o tych pierwotnych, pierwszych obserwacjach, a tu już jest ten konkret, bo to są te aspekty, te narzędzia multimedialne, które na tej nowej wystawie stałej w wielu miejscach się znajdują i one są takim pomocnym z naszej strony, ze strony muzealników, narzędziem przekazywania wiedzy, dopowiadania wiedzy, która jest treścią danej części wystawy. Tutaj możemy się dowiedzieć bliżej o tym, jak takie najstarsze pradawne obserwatoria odnaleźliśmy, czyli pierwsze obserwacje w Egipcie, w Chinach, w dawnej Mezopotamii, w Polinezji, w Meksyku, w Peru i w dzisiejszym Kazachstanie. To jest takie obserwatorium Arkaim, bardzo ciekawe, do dzisiaj jeszcze nie do końca jakby w pełni pod względem archeologicznym odkryte. I tutaj możemy się dowiedzieć w sposób taki bardziej zaawansowany treściowo o tych obserwatoriach coś więcej, prawda? Jeżeli kogoś zainteresuje ten temat, to ma tę możliwość i może poświęcić te kilka minut na właśnie dowiedzenie się dużo więcej o na przykład o jak wyglądały obserwacje w starożytnym Egipcie, albo jak wyglądały obserwacje w starożytnej Mezopotamii, w Babilonie. To wszystko jest też zlokalizowane pod wielką kulą ziemską, która się obraca i które te obserwatoria na naszym globie są zaznaczone, prawda? To też możemy je zlokalizować w taki dosyć wizualnie ciekawy sposób w tym miejscu, w którym one się kiedyś znajdowały i do dzisiaj można je archeologicznie też odkrywać.
0: Tu trzeba podkreślić, że nie tylko jest możliwość zwiedzania czy oglądania w polskiej wersji językowej, ale także w innych.
1: Tak, to od razu zaznaczę, że wszelkie treści na wystawie są w trzech językach prezentowane. To jest oczywiście język angielski i jest też język niemiecki, czyli wszelkie treści multimedialne, które są na różnego rodzaju monitorach, projektorach. Wystawie towarzyszy też aplikacja multimedialna, znaczy na smartfony, którą można pobrać przy kasie. Można ją pobrać też wcześniej z naszych stron internetowych, a w kasie po zakupie biletu ją odblokować w pełni. I na tej aplikacji również możemy się dowiedzieć czegoś więcej o wystawie. Może ona nam towarzyszyć przy zwiedzaniu. Ale są też tradycyjne opisy sal, opisy, podpisy obiektów i one również są, już od razu powiem, w trzech wersjach językowych, w języku polskim, w języku angielskim i w języku niemieckim.
0: Czy aplikacja, o której pan mówił, ona jest bezpłatna?
1: Tak, ona jest bezpłatna, ale tak jak powiedziałem, ona jest do pobrania i w sklepie Apple'a, i w sklepie Google'a na Androidy i na inne systemy operacyjne w sposób bezpłatny, natomiast ona jest wtedy w takiej wersji nieco uproszczonej, a po zakupie biletu otrzymujemy kod QR, którym można odblokować tą aplikację i wtedy jest pełny dostęp do niej tutaj już na miejscu w domu Mikołaja Kopernika.
0: Powiedział pan o tym, że jest możliwość zwiedzania, powiedzmy, w różnych wersjach językowych. Czy to oznacza, że tutaj też turyści z różnych stron świata przyjeżdżają do was i zwiedzają? Jak to wygląda?
1: No, zdecydowanie. Ten przegląd, przekrój zwiedzających jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki. To są oczywiście turyści anglojęzyczni, ale to jest język międzynarodowy dzisiejszego świata i są zarówno z Ameryki Południowej, zarówno cała Europa generalnie. Kiedyś byłem jeszcze osobiście, jak tutaj zacząłem pracować na przełomie lat 90. i 2000, to oczywiście dominującą grupą obcojęzyczną była grupa niemiecka, prawda? To też po otwarciu granic, taki też nurt tych wycieczek sentymentalnych, ale to już od dłuższego czasu jakby się bardzo mocno wyrównało i jest wielu Hiszpanów, jest wiele też osób z Azji nas odwiedza i to są i Japończycy, i osoby z Chin, Z Australii też bywają zwiedzający, tak więc naprawdę ten przekrój zwiedzających jest no, bardzo, bardzo szeroki.
0: Dobrze, myślę, że możemy przejść do kolejnego pomieszczenia. Tutaj widzimy przed sobą kaski. Jak możemy skorzystać z tego miejsca? Czego możemy dowiedzieć się?
1: W ogóle powiem, że przechodzimy do kolejnej sali, która jest poświęcona już z kolei starożytnej Grecji. To ma też swoje uzasadnienie w takim założeniu scenariuszowym, założeniu narracyjnym, bo w pierwszej sali byliśmy w tych początkach odkrywania wszechświata, prawda? W tych pierwszych takich obserwatoriach, które ludzie konstruowali, żeby próbować ten świat w jakiś sposób zrozumieć. Ale oczywiście ta nauka w czasach pradawnych nie była tak rozwinięta jak już w starożytnej Grecji, kiedy pojawiają się pierwsze modele teoretyczne, to jest już ten czas takiego myślenia naukowego, jakie my dzisiaj rozumiemy, prawda? Jest stawiana jakaś teza, jest próba weryfikacji tej tezy, jest próba przeprowadzenia eksperymentu, który by w sposób taki namacalny potwierdzał to, co w sposób teoretyczny umysł potrafi wymyślić. I tutaj właśnie w tym sensie poświęcamy tę salę w całości starożytnej Grecji. Są prezentowane, jest wybranych 7 postaci, które są bliżej widzom przedstawione. To jest między innymi Ptolemeusz, jest Arystarch, jest Hypatia, taka ciekawa uczona z Aleksandrii. Ale są też te kaski, o których tutaj pani wspomniała, które się rzucają w oczy, jak przechodzimy do tej sali. I z kolei w tych kaskach mamy takie narzędzia VR, gogle z rzeczywistości virtual reality, kiedy te kaski można założyć na głowę i przenosimy się właśnie w tej rzeczywistości wirtualnej do też starożytnej Grecji. Tam jest wybranych 5 scen, kiedy te postaci, o których tutaj wspomniałem, jak Ptolemeusz czy Hypatia tutaj nam się bardziej stają bliższe, bo my przenosimy się do ich pracowni, do terenów, w których oni żyli i w których pracowali, i ta rzeczywistość wirtualna jest naprawdę fantastycznym narzędziem. Ona jest dla wielu młodych, ale nie tylko młodych ludzi, już na tyle obecna w grach komputerowych, prawda? Widzimy, jak można tą rzeczywistość zbudować w taki sposób graficzny, która to rzeczywistość w dużym stopniu nie odbiega od tego, co możemy w rzeczywistości zobaczyć. I tutaj jest podobnie, że naprawdę mamy takie wrażenie, kiedy w sposób namacalny, bym powiedział, przenosimy się do czasów, prawda, hellenistycznych i z tymi postaciami prawie że obcujemy, będąc obok nich.
0: Przed nami kolejna sala. Myślę, że możemy się przemieścić i teraz troszeczkę o niej porozmawiać. I to właściwie chyba nie ostatnia.
1: Nie ostatnia. Może na chwilę zamilczę, bo słyszymy w tle, to jest głos lektora w oryginale czytającego Boską Komedię Dantego. Ta Boska Komedia Dantego nam tutaj towarzyszy, bo przeszliśmy do kolejnej sali, która jest ilustracją czasów średniowiecza. Czasów, w których, no, trzeba wspomnieć o tym, Mikołaj Kopernik rodzi się w czasach późnego średniowiecza. On w tej rzeczywistości się kształci. To jest ta rzeczywistość, którą zastał i w której wykrystalizował się jako świadomy człowiek. I tutaj właśnie, próbując ilustrować te czasy średniowiecza, odwołaliśmy się do Boskiej Komedii Dantego, która jest takim bardzo ciekawym utworem, w jakiś sposób w pełni ilustrującym to średniowiecze. To jest utwór oddający nie tylko taką filozoficzną naturę średniowiecza, ale też taką myśl, bym powiedział, właśnie astronomiczną, którą przemyca Dante w tym utworze. Świadomie czy mniej świadomie, to już to zostawmy, ale te kręgi piekielne, po których przemieszcza się wraz ze swoimi towarzyszami, to jest zapożyczone z traktatów astronomicznych w dużej mierze. I to była ta wiedza, która gdzieś krążyła. Z drugiej strony jest to świat oczywiście teocentryczny, gdzie Bóg jest takim podstawowym punktem odniesienia. No i w dużej mierze jest to świat geocentryczny, bo ta filozofia zobrazowanie uniwersum nas otaczającego wówczas dominowała. Takie jest to średniowiecze, tak Kopernik taki świat zastał, ale za chwilę przejdziemy do kolejnej sali i to już będzie właśnie dosyć świadome zagranie, że przenosimy się do czasów renesansu, czasów odrodzenia. I tutaj chyba najlepszą ilustracją tych, właśnie tego, co powiedziałem, tego przełomu, który się dokonuje w naszym w rozumieniu rzeczywistości otaczającej, tego rozumieniu świata, to są odkrycia geograficzne. My też świadomie się do tych odkryć geograficznych odwołujemy. Tutaj przypominamy cztery takie główne postaci związane z odkryciami geograficznymi. To jest oczywiście Krzysztof Kolumb, to jest sama kwestia odkrycia nowych lądów, odkrycia Ameryki. To jest też Vasco da Gama, to jest Magellan, czyli kwestia opłynięcia Ziemi, prawda? Wypłynięcia z jednego punktu i dotarcia do tego samego punktu. A więc okazuje się, że Ziemia jest kulista. Te pierwsze teorie, które jeszcze przez Pitagorejczyków były wysuwane, które również są zawarte w traktacie samego Kopernika i które też również frapują Kopernika, zostają udowodnione empirycznie, prawda? Żeglarze potrafią nam powiedzieć, że no faktycznie Ziemia jest okrągła. Inaczej się tego nie da się przejść obojętnie wobec tego faktu, kiedy się z jednego miejsca wypłynie i mijając różne lądy, dopływa się do tego samego miejsca, jakby mówiąc tak kolokwialnie, z drugiej strony, prawda? No to się staje już właśnie taką oczywistością. Tu jest druga część tej sali. Cały czas jesteśmy w piwnicy i w tej sklepionej, kolebkowo ceglanej, 15-wiecznej części tej kamienicy 15, w której mówiliśmy. I teraz widzimy tutaj ponad nami, stąpamy po mapie Ptolemeusza, ale tej mapie świata dawnej, z czasów starożytnych, która w średniowieczu również była bardzo często w różnych rękopisach przemalowywana, przerysowywana. I tu widzimy, jak ten świat jeszcze czasów średniowiecznych był wyobrażany. A więc mamy Azję, gdzieś tam Chiny, prawda, majaczące. Już Afryka nie jest jako oddzielny kontynent. Tej wiedzy jeszcze nie ma. No i oczywiście nie ma nowego lądu, a więc widzimy, jak ten świat jest ograniczony. I on w pewien sposób jest... Znaczy ta płaskość Ziemi, to już zostawmy jakby te poglądy, prawda, że Ziemia jest na siedmiu krokodylach położona, rozpostarta jako ten wielki jeden taki placek. Tak jak sobie powiedzieliśmy, początek XVI wieku, jakby te argumenty na kulistość Ziemi stają się coraz bardziej obowiązujące. I tutaj takim świetnym dowodem jest z drugiej strony pokazywany przez nas Atlas Mercatora, który to już jest, powiedzmy uczciwie, czasy po Koperniku, znaczy może nie aż tak dużo, bo to jest 1575 rok, a więc no około 30 parę lat po śmierci Kopernika. Tak więc przepraszam, 1453, no tutaj jest 75, 22 lata po Koperniku, ale co jest najważniejsze? Widzimy już, prawda, nowe lądy rozrysowane, i Amerykę Północną, i Amerykę Południową, widzimy wydzieloną Afrykę, Europę i Azję, i ten świat już przypomina nam świat, który my znamy. No już nawet nie tyle znamy go z tej współczesnej kartografii za pomocą różnego rodzaju kolejnych odkryć, prawda, żeglarskich, ale przede wszystkim my dzisiaj dobrze znamy ten widok z różnego rodzaju zdjęć satelitarnych, prawda, które nam w dosyć jasny sposób ukazują, jak ta Ziemia, właśnie kulista Ziemia wygląda. A więc ta druga połowa XVI wieku, widzimy, że już ten obraz świata jest bardzo zbliżony do tego, co się działo, do tego, przez jak my rozumiemy współczesny świat. Tu jeszcze pokazują, to są bardzo ciekawe obiekty, bo tu już się pojawiają pierwsze obiekty, które prezentujemy na wystawie. To jest dosyć cenny model z naszych zbiorów, pochodzący z końcówki XIX wieku, model Santa Maria, czyli statku, którym Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. On został zbudowany w 1892 roku, a więc na 400-lecie odkrycia Ameryki, a więc no, z tego faktu jest bardzo interesującym i cennym obiektem.
0: Ja dodam tylko, że była to pierwsza odsłona zwiedzania domu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Oprowadzał nas Michał Kłosiński, kierownik tej instytucji. Kolejne odsłony także będą pojawiały się na naszej antenie i będziemy wracać tutaj do domu Mikołaja Kopernika. Do usłyszenia. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Po reklamie.
9: Toruński kalejdoskop.
10: Toruński kalejdoskop.
9: W Radiu Gra.
11: Marta Manerowska, dzień dobry. Na stronie Wojewódzkiego Szpitala Zespolnego w Toruniu możemy przeczytać takie zdanie. Maj należy do pielęgniarek i położnych. I to jest prawda, bo za nami 5 maja Międzynarodowy Dzień Położnej, a 12 maja obchodzony był Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Z tej okazji odwiedziliśmy właśnie tę lecznicę i rozmawialiśmy z Anną Szytniewską, koordynatorem do spraw pielęgniarstwa, z Magdaleną Lewandowską, pielęgniarką koordynującą oddział kliniczny kardiologii intensywnej terapii kardiologicznej, a także z Karoliną Krajewską, położną koordynującą oddziałem położnictwa właśnie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Przypomnijmy teraz rozmowę, która pojawiła się na naszej antenie w programie Toruński Kalejdoskop 10 maja. Na początek pytanie do pani koordynator. Ile pracuje pielęgniarek i położnych w waszym szpitalu?
12: Obecnie w szpitalu zatrudniamy około 900 pielęgniarek i położnych. Mamy położnych około 150, a pozostałe to są pielęgniarki i pielęgniarze, ponieważ w naszym zespole mamy już dużą grupę mężczyzn, jeżeli chodzi o pielęgniarki.
11: Czy to jest trudny zawód? Jakie są największe wyzwania? Może któraś z pań odpowie.
13: Tak, jest to na pewno trudny zawód. Zawód wymaga przede wszystkim pogłębiania wiedzy medycznej, uzupełnienia różnych kwalifikacji w różnych dziedzinach pielęgniarstwa, bo tak jest rzeczywiście, że bardzo doceniamy się jako koleżanki wzajemnie w różnych swoich dziedzinach i konsultujemy, no, z racji tego, że chcemy naszą pracę wykonywać jak najlepiej, jak najwięcej pomóc pacjentowi. No, wymaga też takiego filtrowania też różnych problemów, bo jesteśmy, najczęściej towarzyszą nam takie cechy empatyczne, wrażliwości dużej, więc też, żeby to tak się nie mocno na nas nie obciążało, to więc musimy zachować taki dystans, żeby mimo wszystko też mieć, czerpać radość z życia.
11: Jest to niewątpliwie stresująca praca.
13: Tak, jest stresująca. Trzeba często zachować zimną krew i znaleźć się w najróżniejszych sytuacjach.
11: A jakimi cechami powinna wyróżniać się taka dobra, można powiedzieć, idealna, przykładowa pielęgniarka? Później zapytam o położną.
12: Pielęgniarka powinna przede wszystkim być cierpliwa. Powinna znaleźć czas dla pacjenta, powinna poświęcić mu jak najwięcej czasu i wszystkie czynności, które wykonuje, musi zrobić z przemyśleniem. W zawód pielęgniarki to chciałabym tylko jeszcze dopowiedzieć to, co mówiła koleżanka. Zmienia się, ponieważ w związku z tym, że medycyna nie stoi w miejscu, pielęgniarki muszą przez cały czas uzupełniać swoją wiedzę, pogłębiać tą wiedzę, uczyć się, więc czas, który poświęcamy na pracę, musi być też podzielony czasem, w którym musimy zgłębiać naszą wiedzę. Jeżeli chodzi o cechy pielęgniarki, to tak jak mówiłam, cierpliwość jest bardzo istotna, ale ciepło i taki stosunek do pacjenta pozytywny. Ktoś, kto nie lubi ludzi, ktoś, kto ma z tym problem, nie może być pielęgniarką.
11: Teraz pani Karolina Krajewska, która jest położną.
14: Jeśli chodzi o zawód położnej, na pewno takim najtrudniejszym aspektem jest ta odpowiedzialność za dwa życia. Położna opiekuje się i ciężarną, i płodem, ale także po porodzie noworodkiem. Na pewno jest to taki czas bardzo emocjonujący, cały ten czas związany z rodzicielstwem, z porodem, z połogiem. I na pewno tutaj nie może zabraknąć bardzo dużej empatii. Należy wytworzyć z pacjentką taką jakby więź i bez tego ta praca byłaby bardzo trudna.
9: Toruński kalejdoskop.
10: Toruński kalejdoskop.
9: W Radiu Gra. Toruński kalejdoskop.
10: Toruński kalejdoskop.
9: W Radiu Gra.
11: Słuchajcie, Radia Gra, wracamy do naszej rozmowy. Z nami jest teraz pani Karolina Krajewska, położna koordynująca pod oddział położnictwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Pani Karolino, jakie są najbardziej takie pozytywne momenty w tej pracy? Ma pani może jakieś miłe wspomnienia?
14: Osobiście bardzo cieszę się, że pracuję na takim oddziale radosnym, trzeba przyznać, w głównej mierze. I większość tych momentów to tak naprawdę początek nowej rodziny, radosne chwile dla nowej rodziny, rodzi się nowe dziecko, ale także właśnie powstaje rodzina, także te wszystkie elementy, mimo że często są trudne i nie wszystko od początku jest bardzo łatwe. To miło jest uczestniczyć w tym tak naprawdę narodzeniu.
12: Ja może powiem o tym, pracowałam bardzo długo na sali operacyjnej jako pielęgniarka anestezjologiczna i każdy zabieg, który był wykonany u pacjenta, kiedy widzieliśmy, że to był taki zabieg, który przynosi ulgę pacjentowi i na pewno z tego tytułu pacjent będzie w doskonałej kondycji, przynosi zadowolenie. Wiele radości mieliśmy na oddziałach, kiedy pracowałam w oddziale, kiedy rodziny odbierały pacjentów zadowolonych, kiedy stan się pacjenta poprawiał, a czasami były to bardzo trudne sytuacje. Pracując na intensywnej terapii zdarzały się przypadki. W pierwszym zderzeniu z pacjentem wydawałoby się, że prawie będzie to pacjent, który być może nie będzie chodził, który nigdy nie będzie na przykład wracał do swoich wcześniejszych obowiązków. Pamiętam dziewczynę, która wróciła do nas po pół roku, przyszła nas odwiedzić i myśmy jej po prostu nie poznali. Była w tak doskonałej kondycji, że nam było trudno w to uwierzyć, jak świetnie była później zrehabilitowana, ale ten początek zaczął się u nas.
11: Ja może tylko dopowiem, bo w radiu tego nie widać, tylko słychać. Pani Anna Szytniewska mówi teraz jakby z perspektywy koordynatora do spraw pielęgniarstwa. Pani już teraz nie pracuje na oddziale, tylko bardziej zajmuje się taką pracą administracyjną.
12: Tak, ja zajmuję się pracą administracyjną. Jestem koordynatorem do spraw pielęgniarstwa. Zajmuję się też przyjmowaniem absolwentów do pracy, nowych pracowników.
11: Mam teraz pytanie do pani pielęgniarki koordynującej oddział kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, pani Magdalena Lewandowska. Pani Magdo, czy ten zawód zmienił się na przestrzeni lat? Pani zawsze pracowała na kardiologii?
13: Tak, większość lat swojej pracy zawodowej, czyli 37 lat pracy, większość poświęciłam tutaj dziedzinie kardiologicznej. Kiedyś nie mieliśmy możliwości wyboru, czym żeśmy się pasjonowali, czy co dla nas było takie najbardziej w naszych zainteresowaniach. Tak przydzielone byłyśmy jakby tam, gdzie było wolne miejsce do pracy, ale rzeczywiście na tym oddziale można było wszystkie pasje połączyć, bo nie tylko jest to niezwykła radość do ratowania życia ludzkiego, bo to jest też coś, co nas jako pielęgniarki cieszy i daje nam ogromną satysfakcję, ale też mogliśmy nabyć tutaj wiele umiejętności. My jesteśmy członkami zespołu terapeutycznego, samodzielnie podejmujemy wiele trudnych decyzji i to też daje nam taką satysfakcję w tej pracy, a ta radość ratowania życia ludzkiego, no to chyba już jest ponad wszystko najważniejsza.
9: Toruński kalejdoskop.
10: Toruński kalejdoskop.
9: W Radiu Gra. Toruński kalejdoskop.
10: Toruński kalejdoskop.
9: W Radiu Gra.
11: Pani Karolina Krajewska, położna koordynująca oddział położnictwa. Pani Karolino, od ilu lat w zawodzie?
14: W zawodzie pracuję od 12 lat.
11: A jak wygląda taki standardowy dzień pani pracy? Albo pracy położnej, bo pani też ma pewnie taką pracę bardziej administracyjną, ale no podejrzewam, że też taką czynną, więc pani łączy te dwie funkcje. Ale jak przychodzi położna na dyżur, jak to wygląda?
14: Tak naprawdę każdy dzień niesie ze sobą coś innego, ale jest wiele punktów, które są rutynowe. Zaczynamy dzień od raportów pielęgniarskich, żeby zapoznać się ze specyfiką pacjentów. Później w naszym oddziale mamy dwie wizyty. Jedna wizyta to wizyta położnicza do pacjentek po porodzie, a druga to wizyta pediatryczna. Neonatolodzy badają wtedy noworodki. Później w ciągu dnia przyjmujemy pacjentki po cięciach cesarskich, towarzyszymy w kangurowaniu, przyjmujemy pacjentki po porodach, sprawdzamy ich stan ogólny, położniczy. Bardzo dużo czasu poświęcamy na pomoc laktacyjną i tak naprawdę naprawdę dzień i noc u nas za bardzo się nie różnią, bo nasz oddział jest na tyle specyficzny, że u nas w nocy się nie śpi. Noworodek nie rozróżnia dnia i nocy. Musi jeść co 3 godziny albo i częściej, także no, oddział położnictwa tętni życiem przez całą dobę.
0: Generalnie praca pielęgniarki czy położnej to jest w różnych godzinach, bo to nie jest tylko w dzień, tylko w nocy, prawda? Jak się do tego przyzwyczaić?
13: System pracy zmianowej i no to rzeczywiście jest jedno z obciążeń zdrowotnych dla pracowników w ochronie zdrowia. No ale myślę, że też tutaj można się przyzwyczaić do wszystkiego. Czasami można mieć na przykład weekend w środku tygodnia. No także wszystko niesie też ze sobą plusy.
0: I często też się w święta pracuje pewnie.
13: No niestety, to jest tak. To jest, ale w święta się pracuje. No myślę, że też coś za coś niesie to za sobą, nawet dodatkowe uposażenie. Ale myślę, że już ci, którzy wybierają zawód w ochronie zdrowia, no to już muszą się liczyć z takim systemem zmianowym.
0: A ja tak sobie myślę, że to jest zawód bardzo niedoceniony społecznie.
15: Tak, to prawda. Przez wiele lat te zawody były bardzo niedocenione finansowo. Natomiast od pewnego czasu, od kilku lat ustabilizowała się siatka płac i w tej chwili osoby zatrudnione na umowę o pracę zarabiają godne pieniądze. Jeżeli mają dobre wykształcenie, specjalizacje, to są osoby z wysokimi kwalifikacjami i w tej chwili możemy powiedzieć, że zarobki w zawodzie pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego już są dobre.
0: Pani koordynator, mogłaby Pani wytłumaczyć? Najpierw osoba, która chce jakby się kształcić, musi iść na studia, a później są właśnie jakieś specjalizacje. Jak to wygląda?
15: Tak, to jest... System nauczania się zmienił, tak jak wcześniej mówiła już koleżanka o tym. W tej chwili pielęgniarki położne nie są już po liceum, czy wcześniej położne po studium pielęgniarskim. Mamy w tej chwili licencjaty pielęgniarstwa, które trwają 3 lata. Po licencjacie pielęgniarka położna otrzymuje prawo wykonywania zawodu i daje już to uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Ona może być przyjęta do pracy. W tym samym czasie może zaocznie kończyć tytuł magistra. I wówczas po 5 latach uzyskuje tytuł magistra. Pielęgniarka i położna może przystąpić do specjalizacji po 2 latach pracy. To podnosi również jej kwalifikacje. Staje się specjalistką w dziedzinie wybranej, dziedzinie pielęgniarstwa czy położnictwa i wówczas spełnia jak gdyby już najwyższe kryteria, jeżeli chodzi o wykształcenie pielęgniarskie. Oczywiście pielęgniarki mogą pójść wyżej, mogą przystąpić do doktoratu, mogą zajmować różne stanowiska na uczelniach. Zresztą nasze koleżanki z naszego szpitala pracują nie tylko w szpitalu, są również wykładowcami, są też liderkami, jeżeli chodzi o nauczanie i przygotowywanie personelu. Nasze pielęgniarki są też osobami, które odpowiadają za staże pielęgniarskie wtedy, kiedy mamy słuchaczy pielęgniarstwa czy położnictwa. Także łączymy zawód pielęgniarki i łączymy też niejednokrotnie zawód dydaktyki.
9: Toruński kalejdoskop.
10: Toruński kalejdoskop.
9: W Radiu Gra. Toruński kalejdoskop.
10: Toruński kalejdoskop.
9: W Radiu Gra.
0: Wracamy do naszej dzisiejszej rozmowy z paniami pielęgniarkami i jedną z pań z położnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Pani koordynator do spraw pielęgniarstwa, może do pani takie pytanie. Czy brakuje w ogóle pielęgniarek i położnych? Może czy w waszym szpitalu, czy tak ogólnie na pewno pani ma taką wiedzę? Czy młode osoby, no bo to nie tylko kobiety, chociaż przeważnie decydują się na tę drogę zawodową?
15: Tak, nadal brakuje nam przez cały czas pielęgniarek i położnych. Przyjmujemy każdego roku dużą liczbę absolwentów, bo w ostatnich latach przyjęliśmy do szpitala około 200 osób, które były absolwentami i nadal mówimy o braku. Natomiast w całej Polsce brakuje pielęgniarek i położnych w związku z tym, że przez pewien czas wygasły licea pielęgniarskie i wówczas nie było możliwości kształcenia pielęgniarek było tylko kilka uniwersytetów, gdzie były wydziały pielęgniarstwa. W tej chwili sytuacja poprawiła się, bo powstało wiele szkół, które kształcą pielęgniarki i położne, natomiast braki kadrowe uzupełniamy, ale są nadal odczuwalne i myślę, że w tym roku po ukończeniu licencjatów będziemy przyjmować nowych absolwentów do naszego szpitala.
16: Jeżeli chodzi o wątek mężczyzn w tym zawodzie, jak to właśnie jest u Was w szpitalu? No na pewno przewaga kobiet, ale czy panowie coraz chętniej się decydują na tą pracę?
15: Bardzo zmienił się ten zawód i w tej chwili od wielu lat mamy dużą grupę mężczyzn. Jest coraz większa liczba mężczyzn, pielęgniarzy, którzy chętnie podejmują ten zawód, a my ich chętnie przyjmujemy, dlatego że praca pielęgniarki to jest praca, która wymaga wielu cech, ale też wymaga siły i panowie są nam bardzo w tym przydatni, a poza tym zespoły męsko-żeńskie, jak obserwujemy, lepiej się dogadują, współpraca jest zdecydowanie lepsza i sprawdza nam się to przez cały czas.
16: Wróćmy jeszcze do takich dobrych, można powiedzieć idealnych cech pielęgniarki, jakie by pani wskazała?
15: Więc cechą, którą chciałabym przede wszystkim tutaj przedstawić, to jest umiejętność współpracy. Dyżury pielęgniarskie, zazwyczaj te, które są w szpitalach, na oddziałach, to są 12-godzinne i jest czas, kiedy spędzamy z sobą bardzo dużo czasu. Zespoły są ogromne, problemów jest bardzo dużo, więc umiejętność współpracy jest tutaj bardzo istotna, żeby praca była wykonana jak najlepiej.
16: Pielęgniarka to taka osoba, która bezpośrednio jest przy pacjencie. Lekarz oczywiście też, ale to chyba ta osoba na takiej pierwszej linii na oddziale, prawda?
13: Tak, mam wrażenie, że nawet, że czasami jesteśmy dla pacjentów najważniejsze. Takie wyjątkowe, bo pacjenci potrzebują naszej obecności, zainteresowania, uśmiechu, cierpliwości i pomocy w rozwiązaniu ich bezpośrednich problemów, a problemów, wiadomo, ludzkich jest bardzo dużo i zdrowotnych z tym związanych. Więc nie tylko oczekują takiego profesjonalizmu w naszych działaniach typowo medycznych, ale przede wszystkim takiej właśnie osoby, która czuwa nad ich bezpieczeństwem.
16: To na koniec naszej rozmowy chciałabym poprosić Panie o życzenia z okazji Waszego święta. Maj to w ogóle taki miesiąc dla Was.
15: Ja życzyłabym wszystkim pielęgniarkom życia bez trosk, takich zawodowych, domowych i przede wszystkim chciałabym życzyć im dużo satysfakcji z pracy, bo to jest osiągalne wtedy, kiedy będziemy tą pracę lubić, kiedy jesteśmy z pacjentem i kiedy potrafimy z sobą współpracować.
13: Tak, ja też życzę takiego docenienia tej kluczowej roli, jaką pielęgniarka i pielęgniarze odgrywają w systemie ochrony zdrowia, żeby czuły się koleżanki dowartościowane i szczęśliwe z tego, co robią.
14: A ja życzę bardzo dużo wytrwałości, zwłaszcza w czasie tych ciężkich dyżurów i traktowanie ich mimo wszystko jako korzyść dla siebie, dla własnego doświadczenia. A życzę jak najwięcej oczywiście tych dyżurów przyjemnych i łatwych.
16: My się dołączamy do życzeń. Wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia, dużo cierpliwości i siły. Pani Anna Szytniewska, pani Magdalena Lewandowska i pani Karolina Krajewska z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Dziękuję i do usłyszenia.
13: Dziękuję bardzo.
9: Toruński kalejdoskop.
10: Toruński kalejdoskop.
9: W Radiu Gra.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Po reklamie.
8: Marta Manerowska, dzień dobry, a przed nami kolejna odsłona zwiedzania domu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Mówiliśmy już sporo na naszej antenie o pomieszczeniach, które znajdują się w piwnicy tej kamienicy. Oprowadza nas po tej instytucji pan Michał Kłosiński. Teraz znajdujemy się w kinie. Proszę powiedzieć, jak tutaj możemy skorzystać ze zwiedzania?
9: To kino jest alternatywną ofertą w naszej w tym, co można spotkać w domu Mikołaja Kopernika. W kinie prezentowane są trzy filmy. To jest, od razu wspomnę, też kino 4D, to znaczy obraz jest wyświetlany w 3D, ale dodatkowo są jeszcze ruchome fotele, które dodają ten bodziec mechaniczny, bodziec ruchowy podczas seansu, podczas oglądania filmu. Są trzy prezentowane w ofercie naszej, są trzy filmy. Pierwszy to jest film Wszechświat. To jest taka 20-minutowa opowieść od czasów powstania Wszechświata do dzisiejszego stanu, do dzisiejszych czasów, w tym sensie, jak my dzisiaj rozumiemy, prawda, ile my wiemy o tym Wszechświecie i w jaki sposób, i co my o nim wiemy. Oczywiście w 20 minut nie da się wszystkiego powiedzieć o Wszechświecie, ale w miarę jest to taka skondensowana informacja o tym, jak ten Wszechświat nas otaczający jest skonstruowany, czym on jest w ogóle, ale przede wszystkim, to bym chciał bardzo mocno podkreślić, co jest bardzo ciekawa ta wizualna strona tego filmu, bo obrazy wyświetlane na wielkim ekranie, to jest ekran około 4x7 metrów i dosyć blisko widza zlokalizowany, co w takim standardzie kinowym może nie jest jakimś komfortem, ale tutaj to troszeczkę mieliśmy inne założenie i z kolei obraz wyświetlany w formule 3D robi niesamowite wrażenie, dlatego że po prostu czujemy się, że niemalże te galaktyki wyświetlane na ekranie mamy na swoim, na twarzy, prawda, na czole nosie, bo ona tak, prawda, wychodzi z tego ekranu i nas jakby pochłania, prawie że jest, odczuwamy naprawdę to takie wejście w ekran, w tym sensie robi to niesamowite wrażenie i tym bardziej polecam wizytę właśnie, jeśli już nie na samej wystawie stałej, to przede wszystkim w kinie 4D, to szczególnie jest oferta dla Torunian bardzo ciekawa, jeżeli nie ma jakiegoś pomysłu na weekend, czy na popołudnie, szczególnie w czasach sezonu, bo od maja do października jesteśmy otwarci do 18. Zapraszamy do kina. Można sobie znaleźć tutaj odpowiednią godzinę na satysfakcjonujący nas spektakl i skorzystać z tej naszej oferty. Czyli tak, film Wszechświat i dwa takie bardziej tradycyjne filmy, ale również zrobione w technice 3D. Pierwszy to jest Mikołaj Kopernik w Toruniu, czyli taka tradycyjna opowieść o tych czasach, które młody Kopernik spędził w Toruniu. I ostatni film, Poprzednicy i następcy Kopernika, a więc to jest taka opowieść o uczonych, którzy również ten problem tą zagadkę, jak świat jest zbudowany, jak wszechświat jest zbudowany, podobnie jak Kopernik, próbowali się z nią mierzyć i to są postacie zarówno przed nim, jak i po nim, którzy już można powiedzieć tak, doszlifowywali całą teorię heliocentryczną. Kepler, Newton, Galileusz, te wszystkie postaci w tym filmie są obecne i też kilka zdań na ich temat jest powiedziane.
8: Skąd pomysł, aby wprowadzić nowe technologie kino do tak zabytkowej kamienicy? To jest dość nietypowe rozwiązanie.
9: Znaczy, jak wszyscy pamiętają, w tym miejscu znajdowała się ta tradycyjna makieta, która, muszę powiedzieć, też cieszyła się wielkim powodzeniem i uznaniem, mimo że czas biegł, makieta była taka sama, jak powstała w latach 70., ale ona naprawdę cieszyła się uznaniem. cóż to była ta makieta? To było stare miasto zbudowane, prawda, w formie właśnie takiej tradycyjnej makiety i na tym starym mieście odgrywał się pokaz światło-dźwięku wyświetlający dla mnie poszczególne fragmenty miasta i odbywała się opowieść na slajdach. To naprawdę się cieszyło powodzeniem, no ale to niestety było też ciśnienie czasu, że coś trzeba zrobić, żeby to bardziej uatrakcyjnić w sensie wizualnym, a więc to kino 4D daje nam takie możliwości, że tu już mogliśmy wejść w ten XXI wiek taką w pełnym tego słowa znaczeniu. No i to kino 4D było takim jakby naturalnym pomysłem. To kino 4D daje nam tego rodzaju też możliwość, że w przyszłości możemy się rozwijać. Mogą być inne filmy prezentowane, bardziej rozbudowane i to nam daje taką możliwość, że już tej sali w całości nie będziemy musieli przebudowywać, ale tylko, prawda, skupimy się wtedy na tym kontencie multimedialnym, który jest wyświetlany i być może za jakiś czas też nowe filmy w tej naszej ofercie się pojawią.
8: Dobrze, to zwiedzamy dalej. W radiu nie widać, ale słychać. Proszę powiedzieć, co znajdujemy tutaj w kolejnych pomieszczeniach. Czy tutaj dowiemy się trochę o rodzinie Mikołaja Kopernika?
9: Tak, dowiemy się o rodzinie, a zanim powiem

0: Nie tylko miejscem mieszkania, prawda, z samej rodziny z Koperników, ale też była takim miejscem prowadzenia handlu, miejscem prowadzenia biznesu, który dawał utrzymywanie tej rodzinie, zresztą nie tylko rodzinie Kopernika, ale też również innym rodzinom mieszczańskim w Toruniu, które bogaciły się na prowadzonym handlu. Tutaj w tej pierwszej sali po wyjściu z piwnicy, to jest też ten świadomy zabieg, rozpoczynamy opowieścią o rodzinie Mikołaja Kopernika. Tam mówiliśmy o takich aspektach historycznych, od czasów pradawnych do czasów renesansu. Tu z kolei mówimy już konkretnie o samym Koperniku, a tutaj z kolei o rodzinie Mikołaja Kopernika. Możemy podejść do takiego multimedialnego stanowiska, które, słyszymy liście takie rozpościerające się, które przedstawia nam bliżej drzewo genealogiczne rodziny Kopernika, więc możemy na tym drzewie odczytać, prawda, odnaleźć rodziców Barbary i Mikołaja Kopernika, który przybył do Torunia z Krakowa, ożenił się z Barbarą. Można trochę więcej dowiedzieć się o samych rodzicach Barbary, Łukaszu Wacenrodę starszym. Możemy się dowiedzieć też o rodzeństwie samej Barbary Kopernik i oczywiście o rodzeństwie już samego naszego bohatera, głównego bohatera wystawy, Mikołaja Kopernika, a więc ta czwórka dzieci, prawda, która ten dom gdzieś tutaj po tym domu się, prawda, tutaj pałętali, mówiąc w cudzysłowie, czy bawili się na podwórzu, są tutaj obecni, to jest i Katarzyna, i Barbara, no i oczywiście brat Andrzej.
1: Czyli Mikołaj Kopernik miał brata i dwie siostry.
0: Tak, z Andrzejem był bardzo blisko związany, bo zarówno z nim jedzie na studia, później będziemy jeszcze o tym mówić, do Krakowa, jest z nim we Włoszech. Obaj byli, przyjęli niższe święcenia kapłańskie. Co więcej, jeśli chodzi o siostry, to Barbara również była związana z kościołem, była z zakonnicą, a tylko Katarzyna Kopernik wyszła za mąż i można powiedzieć, ten ród Koperników był kontynuowany właśnie za sprawą Katarzyny Kopernik.
1: O rodzinie już trochę się dowiedzieliśmy. Myślę, że możemy przejść dalej. Co tutaj znajdziemy w tych kolejnych pomieszczeniach kamienicy Mikołaja Kopernika?
0: Dalej jeszcze jesteśmy w części oficynowej i tutaj, jak Państwo będziecie w tej sali, możecie zobaczyć, jest taka ogromna gablota, ale przede wszystkim robi wrażenie ilość obiektów, która jest tutaj prezentowana, zabytków. I to jest to miejsce, w którym chcieliśmy jak najwięcej tych zabytków, które mieliśmy w magazynach, które mieliśmy na różnych częściach też wystaw, w innych miejscach, pokazać tu, w tym miejscu, jako ilustracja kultury materialnej późnego średniowiecza, czyli takie wyobrażenie tego, jak ci ludzie żyli, prawda, jak żyła rodzina Kopernika, jak młody Kopernik, prawda, będąc tym dzieckiem, które w Toruniu przyszło na świat, w Toruniu się wychowywało, jakie przedmioty go otaczały i te przedmioty oryginalne, bo w większości wykopane pochodzące z wykopalisk z terenu Torunia są na tej w tej wystawie obecne. Tutaj wspomnę dwa słowa o instrumencie multimedialnym, który towarzyszy temu pokazowi, bo on jest bardzo ciekawy, interesujący i pomocny. To jest taka multimedialna mapa mówiąc w cudzysłowie, starówki Torunia, ale to jest stare miasto Torunia i nowe miasto Torunia. I na tej mapie możemy odnaleźć wszelkie zabytki, które są prezentowane w tej gablocie, ponieważ jest to taki materiał archeologiczny dosyć bogaty. On jest podzielony na tworzywo, z którego był wykonany, czyli z jednej strony jest to ceramika, jest metal prezentowany, jest prezentowana skóra, jest prezentowane drewno i te poszczególne zabytki możemy właśnie w sposób taki w tej kategorii materiału odnaleźć i widzimy na mapie poszczególne fragmenty, gdzie one zostały odkopane, a to Rabiańska 64, a to Podmurna, a to gdzieś okolice ratusza. I z kolei, jeżeli znajdziemy dany obiekt, który gdzieś jest tam prezentowany na wystawie, to możemy jeszcze więcej o tym obiekcie się dowiedzieć z bardzo dokładnym zdjęciem, z historią jego odnalezienia, z opisem takim rzetelnym obiektu. A więc widz dostaje taką pigułę informacyjną o tych wszystkich zabytkach, które są prezentowane na wystawie. Ja tylko wspomnę o jednym obiekcie, który jest bardzo ciekawy z naszych widzów. zawsze, kiedy mam okazję tutaj widzieć zwiedzających, cieszy się z znaczącą uwagą. To jest taki mały bucik skórzany, który został tutaj wykopany na Rabiańskiej. On został w Szambie znaleziony, a więc świetnie się zakonserwował i oczywiście zawsze powstaje

0: to pytanie, czy mógł być to bucik, być może jakiegoś kolegi Mikołaja Kopernika, być może samego Mikołaja Kopernika, tego do końca nie wiemy, ale no, muszę podkreślić, że on się cieszy niegasnącą uwagą, właśnie ten obiekt w tym miejscu w naszej gablocie.
1: Zanim przejdziemy do kolejnego pomieszczenia, nasuwa mi się takie pytanie, co może zaskoczyć widzów czy zwiedzających, którzy no, chodzą po tych pomieszczeniach kamienicy? Czego możemy się dowiedzieć poza tymi no, oczywistymi sprawami? Czy jest coś, co nas zaciekawi?
0: Ja myślę tak, weszliśmy do kolejnej sali i to jest odpowiedź też na pani pytanie, bo właśnie weszliśmy do tylnego traktu i z jednej strony słyszymy taką muzykę z epoki w tle, ale z drugiej strony to jest naprawdę ciekawie odtworzone miejsce życia rodziny mieszczańskiej czasów późnego średniowiecza. To jest ten tylny trakt, czyli główna część prywatna, w której gromadziła się rodzina, gromadzili się ci właściciele kamienicy. Oczywiście to jest to miejsce zajmowane przez rodziców Mikołaja Kopernika, jak i przez całą rodzinę, ale właśnie ten aspekt odtworzenia, tu naprawdę przenosimy się w pewnym sensie do czasów z epoki. Jest suto zastawiony stół w taki sposób przygotowany, jakbyśmy przed chwilą, prawda, pożegnali tutaj biesiadników, którzy przy tym stole zasiadali i konsumowali z wieczerzą. Jest, no to przyznam się, odtworzone łoże. Łoża z tego czasu się nie zachowały, a więc jest to rekonstrukcja, ale też dająca nam obraz, jak takie pomieszczenie, ta część prywatna mogła wyglądać. Jest zrekonstruowany piec, ale z oryginalnych kafli. Czyli te kafle tutaj są z terenów Torunia pochodzące i możemy taki piec późno-średniowieczny zobaczyć, jak on wyglądał. Te kafle są w nieco innej konstrukcji niż znane nam kafle, bo są to kafle gruszkowe, które do środka jakby są zwieńczone w środku i oddawały ciepło z otwartej powierzchni, a więc to jest nieco inny typ kafla, przepraszam, niż ten tradycyjnie spotykany. Mamy też małżeństwo w strojach, które dla niektórych bardzo takich znawców historii sztuki jest od razu odczytywane z konkretnego obrazu, prawda? Są to postacie stworzone, ale nam przede wszystkim chodziło o tworzenie mody, o tworzenie stylistyki ubioru właśnie czasów późnego średniowiecza, a więc takie bogate małżeństwo mieszczan tutaj jest pokazane. Mamy mnóstwo naszych oryginalnych obiektów, które są rozmieszczone w miejscach, prawda, swojego naturalnego prezentowania. Są to albo różnego rodzaju przedmioty rzemiosła artystycznego, misy z ciekawymi wyobrażeniami, czy to zwiastowania, czy Adama i Ewy. Mamy dresuar, taki właśnie mebel czasów późnego średniowiecza do dosyć takich, bym powiedział, prywatnych rzeczy. I mamy dużą szafę, ta szafa zresztą już wcześniej była znana, w pięknym gotyckiej stylistyce powstała, dosyć takich naprawdę imponujących rozmiarów i która nadaje temu wnętrzu naprawdę taki charakter właśnie tych czasów późnego średniowiecza. Tutaj zostały otworzone też takie okienice wewnętrzne, one nadają charakter tego wnętrzu właśnie czasów dawnych i to spojrzenie na podwórze, na oryginalny mur, też 15-wieczny, który jako jeden z nielicznych w Toruniu też się zachował, no nadaje takiego kolorytu właśnie tych czasów dawnych, bo tu naprawdę można się poczuć, że jesteśmy w czasach młodości samego Mikołaja Kopernika, który gdzieś tutaj, prawda, albo po zjedzeniu tego śniadania czy wieczerzy gdzieś ucieka do swoich kolegów i razem mają jakieś ważniejsze sprawy, prawda, niż tutaj pomaganie rodzicom w ich prowadzeniu tego wielkiego biznesu, jakim był handel dalekomorski. Jesteśmy teraz w Wielkiej Sieni. Co ciekawe, w części tej Wielkiej Sieni był zlokalizowany kąt kuchenny i on jest no, w pewnym sensie troszeczkę zrekonstruowany, ale w dużym stopniu też jest oryginalna tkanka architektoniczna tego kąta się zachowała, bo jeżeli spojrzymy w górę, to naszym oczom ukaże się no, niesamowity obraz, prawda, takiego okopconego ciągu kominowego, który przez lata był użytkowany i kto wie, być może te najstarsze partie sadzy, która jest na tych cegłach, oryginalnych cegłach XV-wiecznych, ta sadza jest widoczna, może one są właśnie z czasów młodości Mikołaja Kopernika. Same palenisko jest zrekonstruowane, ale z kolei naczynia liczne, które tutaj widzimy, zarówno te ceramiczne, jak i cynowe, są naczyniami oryginalnymi z naszych zbiorów i tutaj możemy się przekonać, jak właśnie wyglądało to przygotowywanie potraw. Tym bardziej, że w samej wystawie za chwilę jeszcze, znaczy na galeryjce, widzowie będą mieli możliwość zajrzenia do spiżarni, do takiej prawdziwej spiżarni, no nie tylko czasów średniowiecznych, bo przypuszczam, że takie spiżarnie występowały i w starożytności, i też w czasach późniejszych, ale możemy się przenieść do tych czasów późnego średniowiecza w tym sensie, że zobaczyć te warzywa, które były wówczas, prawda, konsumowane, które były obecne i których się używało. Co więcej, to też trzeba podkreślić, że te warzywa w dużej mierze i dzisiaj są obecne, jak, nie wiem, groch, czy fasola, czy różnego rodzaju zboża, różnego rodzaju przyprawy. To tylko na marginesie podkreślę, że nie dziwne, że dzisiaj wielkim powodzeniem cieszy się to odkrywanie tych kulinariów, tej kultury kulinarnej czasów dawnych. I my też to staramy się w naszej kamienicy czynić. A teraz weszliśmy do pomieszczenia, które jest kantorkiem kupieckim. Ten kantor kupiecki został tutaj odtworzony tak, jak mógł wyglądać w czasach dawnych. Również towarzyszą mu oryginalne obiekty z naszych zbiorów, między innymi bardzo interesująca waga szalkowa z przełomu XVI i XVII wieku, ale też dawne już z czasów Kopernika, ojca Kopernika, też skrzynie skarbony, prawda, w których mogły być gromadzone różnego rodzaju kosztowności, a przede wszystkim pieniądze, które były potrzebne w tego rodzaju handlu Kopernika. O, w tle widzimy pewien dialog, który się odbywa. On jest czytany w oryginale z dokumentów handlowych, które zachowały się w naszym archiwum, a które też w pewnym stopniu dotyczą samego ojca Kopernika, bo to też jest, trzeba o tym wspomnieć, że sam Kopernik prowadził różnego rodzaju interesy. To trzeba też uczciwie powiedzieć, że już pod koniec życia wiodło mu się troszeczkę gorzej, zresztą był zmuszony do sprzedaży tego domu i wiemy też, że rodzina już w latach 80. XV wieku przeniosła się do kamienicy przy starym rynku 36, a kto wie, może jeszcze dużo, dużo wcześniej się do tej kamienicy przenieśli. Tego nie rozstrzygniemy. Natomiast jesteśmy w tej wielkiej sieni, czyli w tej części, tu już przejdziemy, wyjdziemy z kantora kupieckiego i ponownie jesteśmy w wielkiej sieni, czasami zwanej też wysoką sienią. I tylko tutaj dwa słowa powiem, że to jest to główne reprezentacyjne miejsce tego domostwa, czyli to jest ta kamienica numer 15. Widzimy duże drzwi, które już na samym początku wspomniałem, były tym głównym wejściem kiedyś, a teraz to wejście biegnie przez kamienicę 17, ale tu pamiętajmy, że z ulicy było wejście do Wielkiej Sieni i to była ta część reprezentacyjna w tym sensie, że właściciele takiego domostwa, ci mieszczanie, mieli też swoje powinności publiczne, powinności miejskie. Oni się angażowali w życie i polityczne, i społeczne miasta w dużym stopniu. Sam ojciec Mikołaja Kopernika był długoletnim ławnikiem, a więc też ten aspekt aktywności społecznej u niego występował. Sam jego dziadek, Łukasz Wacenrode, przecież prawie otarł się o burmistrza miasta. Był bardzo też zaangażowaną politycznie postacią swojego czasu, a więc ci mieszczanie to też byli świadomi politycznie obywatele miasta, dawnego miasta Torunia, które było samorządne, które samo się rządziło i miało bardzo daleko posuniętą autonomię właśnie w sensie takim politycznym, społecznym i gospodarczym.
1: Była to druga część rozmowy i oprowadzania po domu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a oprowadzał nas Michał Kłosiński, kierownik tej instytucji. Oczywiście do kolejnych punktów i pomieszczeń w domu Mikołaja Kopernika będziemy jeszcze wracać na naszej antenie. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy kolejną część zwiedzania po domu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a oprowadza nas Michał Kłosiński, kierownik tej instytucji. Teraz weszliśmy nieco wyżej. Gdzie my się znajdujemy, panie Michale?
0: Tak, znajdujemy się w tak zwanej białej sali. Białej sali dlatego, że wybielony jest strop tej sali i ona od tego względu jest przez nas i już od dłuższego czasu określana. A jest to sala pierwszego piętra, tak zwana świetlica tylnego traktu, ale pierwszego piętra. To jest sala, która została zaadoptowana do celów mieszkalnych gdzieś w okolicach drugiej połowy XVI wieku, czy też pierwszy do końca nie jest też jasne, ale w na przełomie XVII i XVIII wieku ona została ozdobiona w stylistyce właśnie tego czasu przełomu XVII-XVIII wieku, a więc takiej stylistyce klasycystycznej. I ta stylistyka się zachowała do dnia dzisiejszego, chociaż wiemy z odkrywek, że właśnie takiej małej odkrywki na ścianie polichromii wici roślinnej, że wcześniej była inaczej ozdobiona. Ale ponieważ dzisiaj ta stylistyka klasycystyczna jest dominująca, taka nowożytna stylistyka, to wystrój tej sali od razu jakby naprowadził nas na to, że to musi być pewien pokaz naszych przyrządów naukowych, które gromadzimy w domu Mikołaja Kopernika, które stanowią naszą naprawdę dosyć rozbudowaną kolekcję instrumentów naukowych czasów dawnych. I taka prezentacja tutaj ma miejsce, a więc znajdują się takie dwie duże, atrakcyjne, dosyć wizualnie gabloty, w których tego rodzaju, wszelkiego rodzaju instrumenty prezentujemy. Prezentujemy różnego rodzaju cyrkle, kątomierze, zegary przenośne, zegary równikowe, cyrkle. Jeśli mówimy o cyrklach, od razu powiem o najcenniejszym instrumencie, który jest na tej sali prezentowany. Nie jest to niestety instrument Kopernika, ale jak wiemy, same instrumenty Kopernika nie zachowały się do czasów po dzisiejszych. Natomiast w takim najbardziej zacnym miejscu prezentowany jest cyrkiel Jana Heweliusza, innego astronoma, wielkiego kontynuatora, następcy też Mikołaja Kopernika, astronoma pochodzącego z Gdańska, który to podarował ten instrument toruńskiemu gimnazjum akademickiemu i w tymże gimnazjum on do dnia dzisiejszego się zachował nienaruszony w naprawdę w świetnym stanie. A co więcej, pełne instrumentarium samego Heweliusza spłonęło, bo on miał wielkie obserwatorium na dachach kamienic w Gdańsku, i które zresztą pięknie zilustrował też na kartach swoich wielu ksiąg, ale które niestety, tak jak wspomniałem, spłonęło, nie zachowało się do dnia dzisiejszego i ten cyrkiel jest jedyną taką pamiątką po Janie Heweliuszu, a więc go prezentujemy. Jeśli chodzi o instrumenty Kopernika, to one w rekonstrukcjach też są prezentowane na tej sali, bo jest astrolabium globusowe, które też możemy dowiedzieć, jak działało. Tu może dwa słowa tylko powiem o właśnie tych narzędziach multimedialnych, które towarzyszą wystawie, bo to było bardzo ważne, że o tych instrumentach w sposób na ekranach dotykowych nie tylko możemy coś przeczytać, ale też możemy dowiedzieć się, jak one działały. Możemy też obejrzeć film, prawda, który nam dosyć w taki bardzo rzeczowy sposób pokazuje, jak korzystać z tego typu instrumentów, a przede wszystkim też o...
2: narzędziem służącym do pomiarów astronomicznych.
0: A więc lektor nam tłumaczy, jak działał ten instrument, jak on był zbudowany i do czego służył. Tak więc to jest dosyć ważne, bo to daje taką wyobraźnię zwiedzającemu widzowi, z czym mamy tutaj do czynienia. I na sam koniec jeszcze powiem, część instrumentów jest też w kopiach prezentowanych jako przyrządy do takiej ręcznej, prawda, manipulacji, tak, że można sobie spokojnie samemu zobaczyć, jak taki cyrkiel działał.
1: Przechodzimy dalej.
0: Tak,
1: i co tutaj
0: dalej
1: widzimy?
0: Może przejdziemy już do części magazynowej, tak kierujemy się w najwyższe partie samego domu. I od razu powiem, że możemy pójść jeszcze wyżej. Może to nie będzie wcale zasadne, że pójdziemy na samą górę i to już są części kamienicy, partie kamienicy, które wcześniej były dla zwiedzających niedostępne. Tak więc, jak wspominaliśmy na początku, że jesteśmy w nowej odsłonie wystawy, to efektem właśnie tej modernizacji jest to, że możemy w te partie kamienicy się tutaj dostać, tak jak zwiedzający, i te części kamienicy również zwiedzić. To jest właśnie to wejście. Jesteśmy
1: na samej górze. A przypomnę, że zaczynaliśmy naszą wycieczkę od piwnicy.
0: Dokładnie tak, ale ci wszyscy, którzy przed domem Kopernika kiedyś się znajdowali i się znajdą, sobie mogą wyobrazić, jak to jest wysoka kamienica.
1: Jak wysoko my się znajdujemy, proszę powiedzieć?
0: No to jest około 16-17 metrów od poziomu ulicy. Jesteśmy prawie pod samą kalenicą. Ale co najważniejsze, jesteśmy w takiej szklanej klatce, która pozwala nam w ogóle w tej części się przebywać, bo jesteśmy w tak zwanej partii więźwy kamienicy. I ona nam tutaj, będąc w tej klatce, widzimy też na zewnątrz, co za tymi szklanymi szybami się znajduje. I widzimy, że to była ta część magazynowa, więc mamy taką ilustrację tego, jak tego różnego rodzaju produkty były tutaj przechowywane magazynowane, a z drugiej strony na samej wierzbie widzimy oryginalną wierzbę drewnianą z czasów 15-wiecznych. A przede wszystkim na wierzbie odgrywa się spektakl, krótki spektakl 3-minutowy, multimedialny, przenoszący nas w tą opowieść, kiedy młody Mikołaj Kopernik pierwszy raz, prawda, spoglądał w niebo, odkrywał właśnie te rozgwieżdżone, piękne sklepienie niebieskie.
1: Teraz zeszliśmy nieco niżej. Co my tutaj widzimy?
0: Tak, ale cały czas jesteśmy w tej części magazynowej domu mieszczańskiego, a więc możemy przede wszystkim dowiedzieć się, jakimi towarami handlowano w czasach dawnych, jakimi towarami handlował sam Mikołaj Kopernik. Zobaczyć oryginalne plastry miedziowe, które zachowały się z tak zwanego statku Miedziowiec. Zostały odkryte na dnie Zatoki Puckiej, bo został odkryty ten wrak w latach 70. Właśnie na dnie Zatoki Puckiej. Mamy też dostęp do są takie bardzo ciekawe prezentery, takie szuflady ekspozycyjne, w których zgromadziliśmy dla naszych zwiedzających kilkanaście dokumentów związanych i z samym Mikołajem Kopernikiem, i z Toruniem. To są dokumenty świadczące o tym, jak to życie materialne, kulturalne, znaczy przede wszystkim materialne, gospodarcze dawnego Torunia wyglądało. Są też takie stanowiska multimedialne, gdzie można usiąść i troszeczkę, jeżeli mamy czas, posłuchać i pooglądać. O, tutaj podchodzimy do takiego jednego...
3: W bibliotece znajdował się w tym czasie księgozbiór jednego z
0: tutaj opowiadamy między innymi, czym była Hanza. Tu w tym momencie jest mówione o tym, jak wyglądało szkolnictwo przy kościelne. Właśnie Kopernik uczęszczał do takiej szkoły przy katedrze świętych Janów, ówczesnym kościele świętych Janów. Jak rozgrywało się życie kulturalne i naukowe też zakonu, bo pamiętajmy o zakonach mendykanckich, które wówczas w Toruniu były bardzo prężne i silne, o zakonu franciszkańskim i dominikanów w dwóch częściach miasta, które bardzo, bardzo mocno oddziaływały na miasto. Dowiadujemy się, czym była Hanza, czym były miasta hanzeatyckie, jak te związki wyglądały, czym była Rada Miejska, Ława Sądownicza, o której już wcześniej wspomniałem. A więc wiele takich aspektów związanych z kulturą, historią tego dawnego, średniowiecznego Torunia. I to można powiedzieć też, to jest przestrzeń, która wcześniej nie była prezentowana, którą się udało właśnie przystosować do celów ekspozycyjnych i wydaje mi się, że wyszło to bardzo, bardzo dobrze, bo jak się znajdujemy w tej przestrzeni, to naprawdę oko cieszy z tego względu, że widzimy tą oryginalną tkankę tego domu, prawda? Możemy się uderzyć też głową o belkę. Owszem, w miejscach tam, gdzie to jest konieczne ze względów BHP, wieszaliśmy takie oznaczenia żółto-czarne, ale gdzieniegdzie można tą belką się, prawda, głową spotkać z belką, ale to dobrze, bo przenosimy się w taki namacalny sposób, dotykamy historii, prawda? Dotykamy czasów dawnych i przenosimy się do XV wieku w takim sensie, że na pewno zapamiętamy, prawda, ten dom w taki namacalny też sposób. Ale teraz będziemy się żegnać z tą oryginalną kamienicą 15. W tym sensie żegnać, że jesteśmy na, prawda, tej drugiej kondygnacji i przechodzimy z powrotem do kamienicy numer 17, czyli do tej drugiej kamienicy, która sąsiaduje z kamienicą 15. Tu jest właśnie takie przejście na poziomie drugiej kondygnacji i tematycznie teraz opuściliśmy Toruń wraz z naszym bohaterem Mikołajem Kopernikiem. To jest 1491 rok, kiedy Mikołaj Kopernik wyjeżdża na studia do Krakowa, zapisuje się na Akademię Krakowską wraz z bratem Andrzejem, o czym już wcześniej wspomnieliśmy. I właśnie my opuściliśmy tą część magazynu kamienicy numer 15, tej oryginalnej przy ówczesnej ulicy Świętej Anny w Toruniu zlokalizowanej, a teraz jesteśmy w drugiej kamienicy i tu już jest opowieść o samym Mikołaju Koperniku, tak więc będziemy schodzić w dół. To jest tak zwana sala krakowska, wspomniałem o Akademii Krakowskiej, tu możemy też spotkać Kalimacha, wybitnego uczonego czasów Jagiellonów. Widzimy też Kazimierz, bardzo ciekawie odtworzony właśnie z ilustracji Kroniki Świata Hartmana Szedla i będziemy szli w dół. Tu po drodze mijamy też, to jest taki tylko sygnał, Bardzo ciekawą też polichromię, którą nam przygotowała, znaczy malowidło na ścianie, artyści plastycy, którzy przy tej wystawie współpracowali, które jest ręcznym pismem Kopernika, prawda, odzwierciedlonym na tej sali, ale to ma za zadanie ilustrować taki wątek, prawda, też translatorskich zainteresowań Mikołaja Kopernika, bo wiemy, że on dokonał przykładu z Greki, między innymi listów obyczajowych i sielskich Teofilakta Symokaty, to zostało wydane w Krakowie, a więc taką działalnością też się parał. I teraz przechodzimy do kolejnej sali, to jest pierwsza sala, nazwaliśmy ją salą krakowską, a kolejna sala jest salą włoską, czyli to jest ten aspekt studiów Kopernika, prawda? 1491-1496 studiuje w Krakowie, później wyjeżdża do Włoch, zapisuje się w Bolonii na studiuje prawo kanoniczne na Fakultet Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Bolońskiego. Później studiuje w Padwie medycynę i na sam koniec już w Ferrarze w 1503 roku broni doktoratu właśnie z tego prawa kanonicznego, o czym wspomnieliśmy. To jest oczywiście związane z tym, że wuj Łukasz Wacenrode, który się opiekował Mikołajem Kopernikiem, jak również Andrzejem, projektował dla nich karierę właśnie w ramach struktury Kościoła katolickiego. Sam był biskupem biskupstwa warmińskiego, a więc w taką przyszłość też widział dla swoich siostrzeńców, którymi się opiekował. Dobrze, będziemy szli teraz w dół. Wcześniej wchodziliśmy do góry, w tej części kamienicy 15, a w kamienicą 17 schodzimy w dół. Tu jest taka ważna sala, jedna z ważniejszych na wystawie. Ona jest przez nas nazwana Opus Magnum. Ona jest za taką ciemną kotarą, więc niektórzy się nie orientują, że trzeba do niej zajrzeć, ale są nieliczni. I tu jest taka krótka, jak wejdziemy bliżej, jest krótka animacja, widzimy, jest ciemno, prawda? Weszliśmy, sala jest całkowicie wyciemniona. Na pierwszy rzut oka portret Kopernika, tak zwany portret sztrasburski. I za chwilę krótka animacja przenosząca nas, właśnie oddająca ten majestat samej teorii, piękna teorii heliocentrycznej. Widzimy wirujące planety, prawda, wokół Słońca, więc to już jest ten przewrót, który się dokonał, prawda? Który Kopernik na kartach swojego dzieła. O, i widzimy dzieło, in medio vero omnium residet sol. Krótko, to jest właśnie taka bardzo dynamiczna też prezentacja, więc na chwilę zaczęliśmy portretem Kopernika, później planetami wirującymi wokół Słońca, później dzieło, w których te planety zostały uwidocznione, znaczy w sensie teoretycznym opisane, i na koniec jeszcze raz w takim technice hologramu, to podpowiem, jest właśnie na koniec ten układ heliocentryczny pokazany, tak dobitnie ukazujący właśnie piękno samego modelu, prawda, który w sposób matematyczny też doskonale się daje opisać, co dowiódł Kopernik. Dobrze, wychodzimy z sali Opus Magnum. Tutaj kolejna sala, robiąca też takie, bym powiedział, emocjonalne wrażenie.
1: Nas, to prawda.
0: Bo wchodzimy na szklaną podłogę, która przenosi nas na płonące jakieś wielkie ognisko. To ma za zadanie zilustrować jakby tematykę tej sali, bo opowiadamy tutaj o recepcji dzieła Kopernika. Ta sala ma nam uzmysłowić, że recepcja tego dzieła nie była wcale łatwa i nie odbyła się, prawda, automatycznie w dniu opublikowania księgi De Revolutionibus Orbium Celestium. Jak wiemy, data 1543 rok to jest również data śmierci Mikołaja Kopernika, a więc dzieło się ukazało w roku, w którym nasz bohater uczony zmarł, ale wiemy też, że ta historia recepcji modelu heliocentrycznego była bardzo skomplikowana i można powiedzieć w niektórych momentach bardzo też krwawa. Niektórzy niemalże zapłacili życiem za głoszenie teorii heliocentrycznej. Mówię tutaj m.in. o Galileuszu, który miał różnego rodzaju procesy z inkwizycją o właśnie ten aspekt głoszenia teorii heliocentrycznej za prawomyślną, jako prawomyślnej teorii opisującej wszechświat. Tutaj też nawiązujemy do tego wydarzenia do 1616 roku, kiedy dzieło zostało wpisane na indeks ksiąg zakazanych. A więc widzimy od 1543 do 1616 ta względna wolność, prawda, czytania tej księgi to jest niespełna 60 lat. Natomiast już po tym czasie księga jest na indeksie ksiąg zakazanych i do XIX wieku prawie że nie ma wznowień, prawda, druku tej księgi. Dopiero w połowie XIX wieku pierwsze wydanie, notabene w języku polskim, wydane tłumaczenie Baranowskiego, które się ukazało w Warszawie właśnie wspomnianym 1854 roku. Dobrze, a więc widzimy, że recepcja dzieła nie była wcale łatwa. I trzeba powiedzieć, że ten ogień piekący od dołu po nogach robi wrażenie. Ale teraz już powoli przesuwamy się do ostatniej sali naszej wystawy stałej. I to jest sala ilustrująca wszelką aktywność Kopernika, nie tylko tą astronomiczną, bo jak wiemy, był to niezwykle wybitna postać też, bardzo taka renesansowa w swoich zainteresowaniach i w swojej aktywności. Ja już nie będę tutaj wspominał o naprawdę pełnej gamie takich funkcji publicznych, które Kopernik pełnił i w które się z całą mocą angażował, ale przede wszystkim te dwa aspekty związane z medycyną, z leczeniem ludzi, o których wiedza dochowała się do czasów dzisiejszych i ludzie sobie cenili te rady medyczne Kopernika. On wielu ludzi zacnych też i mniej zacnych wyleczył. A kolejna jego aktywność to oczywiście sprawy ekonomiczne związane z traktatem ekonomicznym, mówiącym o tym, że zła moneta wypiera dobrą monetę. Jak wiemy, to prawo jest obecne w podręcznikach ekonomii w dniu dzisiejszym, opisujące zjawisko, które zaobserwował Kopernik, ale które już występowało w czasach wcześniejszych i występuje tak na marginesie do dnia dzisiejszego. Jest bardzo często obecne, ale on to w sposób naukowy, w sposób empiryczny dostrzegł to prawo i w sposób taki teoretyczny dosyć wnikliwie opisał, a więc też z tej racji takiego naprawdę niezwykle bystrego obserwatora życia codziennego powinien zostać też w naszej pamięci i jest zresztą w naszej pamięci do dnia dzisiejszego, a więc nie tylko astronom, ale również człowiek nauki, również człowiek angażujący się w życie publiczne, w życie administracyjne, naprawdę bardzo, bardzo mocno w swoich czasach.
1: A była to trzecia i ostatnia odsłona spaceru po domu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Oprowadzał nas i opowiadał nam o tej kamienicy i o życiu Mikołaja Kopernika Michał Kłosiński, kierownik domu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękujemy jeszcze raz za ten ciekawy, taki bardzo interesujący spacer.
0: Również dziękuję i jeszcze raz zachęcam wszystkich do odwiedzin domu Kopernika, bo wiemy też, że wielu Torunian jeszcze jej nie widziało, a więc tym bardziej zapraszamy też do kina 4D, o którym wspomnieliśmy. I warto poświęcić te godzinę, dwie godziny czasu, żeby z tą nową wystawą stałą się zapoznać.
1: Właśnie, zapraszamy i polecamy. Dziękuję jeszcze raz.
0: Dziękuję bardzo.
4: Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. W Toruniu oficjalnie nie funkcjonuje pojęcie dzielnic, ale w codziennej mowie mieszkańcy używają takiego określenia. Miasto zostało podzielone na 24 części, które wyznaczają ramy zarówno dla codziennego życia mieszkańców, jak i dla działań urzędowych. Każda z 24 części Torunia posiada swoją nazwę i jasno określone granice. Wśród nich znajdują się m.in. Bielany, Koniuchy, Wrzosy, Bydgoskie Przedmieście czy Rubinkowo. Dzisiaj poznamy historię wybranych z nich. Jedną z najważniejszych części Torunia jest Chełmińskie Przedmieście, miejsce o niezwykle bogatej historii i dynamicznym rozwoju. Jego granice wyznaczają ulica Długa od północy, Kraszewskiego, Czerwona Droga i Odrodzenia od południa, Legionów od wschodu oraz ulica Świętego Józefa od zachodu. Historia Chełmińskiego Przedmieścia sięga średniowiecza, kiedy to stanowiło ono największe i najludniejsze przedmieście Torunia, położone na szlakach handlowych prowadzących w stronę Chełmna, Grudziądza oraz Gdańska. Najstarszą ulicą była nieistniejąca już ulica Tragarska. W okolicy funkcjonowały liczne kościoły świętego Wawrzyńca, wzniesiony w latach 60. XIII wieku, rozebrany w roku 1824, świętego Jerzego z Leprozorium, powstały w drugiej połowie XIII wieku, rozebrany w czerwcu 1811 roku, a także kościół świętego Krzyża z XIV wieku, rozebrany prawdopodobnie około XVI wieku. W roku 1386 powstał tutaj gmach Sądu Przedmiejskiego, który po zniszczeniu przez Szwedów w roku 1629 nie został już odbudowany. W okolicach Bramy Chełmińskiej osiedlali się rzemieślnicy, a przy bramie powstał nawet barbakan. Przed bramą odbywały się targi, a w północnej i wschodniej części przedmieścia rozciągały się ogrody. Chełmińskie Przedmieście wielokrotnie padało ofiarą wojen. Wojna 13-letnia w latach 1000 1454, 1466 oraz wojna szwedzka w latach 1626, 1629 przyniosły ogromne zniszczenia. Po wojnach przedmieście utraciło swoją dominującą pozycję na rzecz przedmieścia świętej Katarzyny. W XVIII wieku rozbudowa była niewielka, a miejsce to słynęło z ogrodów patrycjuszy toruńskich. Mieszkańcy zajmowali się głównie rolnictwem i ogrodnictwem, a w mniejszości byli rzemieślnicy. Miejscowe gospody, takie jak Fortuna i Jeruzalem, tętniły życiem i stanowiły centrum rozrywki. W roku 1813 chełmińskie przedmieście zostało spalone w związku z działaniami wojennymi. Kolejne zniszczenia przyniosła budowa twierdzy Toruń. W kolejnych latach miejsce to zamieszkiwała głównie uboga ludność, a rozwój urbanistyczny był chaotyczny. Plan zabudowy z roku 1882 nie wyznaczył jednoznacznego kierunku rozwoju tej części miasta. W okresie międzywojennym chełmińskie przedmieście pozostało obszarem zamieszkiwanym przez najuboższych. Wielu mieszkańców pracowało na mokrem, a zabudowa w większości pochodziła z XIX wieku. W wyniku wielokrotnych zniszczeń wojennych, zwłaszcza w XVII i XIX wieku, na chełmińskim przedmieściu nie zachowały się budynki starsze niż z XIX wieku. Zabudowa z muru pruskiego, niegdyś charakterystyczna dla tej części miasta, stopniowo zanika. Czerniewice to także jedna z części urzędowych Torunia, położona na obrzeżach miasta. Zachodnia i południowa granica tej części pokrywa się z granicami Torunia, zaś od wschodu Czerniewice sąsiadują z Wisłą, a od północy z ulicą Włocławską. Nazwa Czerniewice wywodzi się prawdopodobnie od nazwiska dawnych właścicieli. Czarny lub Czerny. W średniowieczu był to majątek rycerski, a później szlachecki. W XVI wieku właścicielem był Mikołaj Tulibowski, następnie August Gąsiorowski, a potem Klemens Łempicki. Od roku 1874 majątek znajdował się w rękach rodziny Modrzejewskich. Pod koniec XIX wieku na terenie majątku odkryto źródła wód mineralnych, a w roku 1898 otwarto zakład kąpielowy. Do wybuchu I wojny światowej Czerniewice były popularnym miejscem wypoczynku Torunian. W roku 1951 część Czerniewic została włączona do Torunia, a reszta w 1958 Glinki. Kolejna część urzędowa Torunia położona jest na południowych obrzeżach miasta, graniczy od północy z ulicą Gniewkowską, od północy i wschodu z ulicą Poznańską, a od południa z granicą miasta. Pierwotnie Glinki były miejscowością sąsiadującą z Podgórzem. W okresie międzywojennym znajdowała się tu stróż poligonowa, a podczas II wojny światowej Niemcy utworzyli ogromny obóz jeniecki. Osadzono w nim 55 tysięcy żołnierzy radzieckich oraz jeńców z Anglii, Francji, Włoch, Australii, Kanady, Norwegii, Belgii i Jugosławii. Budowę obozu rozpoczęto w roku 1940. Liczbę ofiar szacuje się na 10 do 15 tysięcy, z czego większość stanowili jeńcy radzieccy. Zmarli byli chowani w zbiorowych mogiłach przy drodze wylotowej w kierunku Bydgoszczy i Poznania. Po wkroczeniu Armii Czerwonej w lutym 1945 roku obóz przejęło NKWD. Przetrzymywano tu kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy Wehrmachtu oraz nieznaną liczbę Polaków. Według badań historyków przez obóz przeszło około 30 tysięcy niemieckich żołnierzy, z czego 8 tysięcy zginęło, choć niektóre szacunki mówią nawet o 14-18 tysiącach ofiar. Ekshumacje prowadzono wielokrotnie, po raz pierwszy w latach 40., a następnie w latach 50. i 60. Po wojnie fragmenty obozu zostały rozebrane, a na terenie Glinek powstawały kolejne obiekty mieszkalne. Na terenie Glinek stoi pomnik upamiętniający ofiary obozu jenieckiego. W pobliżu znajduje się cmentarz, gdzie pochowano 14 tysięcy pomordowanych żołnierzy. Podział Torunia na 24 części to nie tylko administracyjna ciekawostka, ale także świadectwo bogatej i często trudnej historii miasta. Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu? Pomnik Mikołaja Kopernika to zdecydowanie nie tylko kawałek brązu na środku starówki, ale prawdziwa legenda miasta, która od ponad 170 lat wyznacza rytm toruńskiej codzienności. Wystarczy przejść przez serce starego miasta, żeby zrozumieć, jak bardzo Kopernik jest obecny w każdym aspekcie miejskiego życia. Od historii i nauki przez kulturę, aż po najbardziej prozaiczne spotkania z przyjaciółmi. Historia tego miejsca zaczęła się już w XIX wieku, kiedy kiedy to w Toruniu, będącym wtedy pod pruskim zaborem, rodziła się idea uczczenia najsłynniejszego z Torunian. Mikołaj Kopernik, urodzony w 1473 roku, od dawna był postacią globalną, ale dla mieszkańców miasta jego postać miała wymiar symboliczny. Był nie tylko autorem teorii heliocentrycznej, która wywróciła do góry nogami myślenie o wszechświecie, ale także żywą częścią lokalnej tożsamości. Pomysł postawienia pomnika Kopernika dojrzewał przez dekady. W XIX wieku, gdy tożsamość narodowa Polaków była nieco przykurzona przez zaborcze realia, postać astronoma stała się silnym symbolem obecności polskiej kultury i nauki w regionie. To właśnie wtedy dzięki inicjatywie środowisk naukowych i społecznych udało się doprowadzić do realizacji projektu. Autorem rzeźby został Friedrich Tieck, niemiecki artysta zafascynowany klasycyzmem. Odsłonięcie pomnika nastąpiło w 1853 roku i było nie tylko wydarzeniem artystycznym, ale przede wszystkim manifestacją tożsamości i przynależności do tradycji europejskiej nauki. Lokalizacja pomnika nie była przypadkowa. Stanął w samym centrum toruńskiej Starówki, tuż przy ratuszu staromiejskim. Rynek od zawsze był sercem Torunia, a ustawienie tu Kopernika sprawiło, że pomnik stał się naturalnym punktem orientacyjnym i towarzyskim. Przez lata sformułowanie "spotkajmy się pod Kopernikiem" weszło na stałe do języka mieszkańców. To nie jest tylko umówienie się na kawę, to prawdziwy rytuał, który łączy pokolenia Torunian. Rzeźba przedstawia Kopernika jako uczonego z astrolabium w dłoni. To nie przypadek, bo właśnie ten instrument astronomiczny symbolizuje naukową pasję i rewolucyjne odkrycia toruńskiego astronoma. Klasycystyczna forma rzeźby, typowa dla XIX wieku, nadaje pomnikowi powagę i uniwersalność, dzięki czemu jest on ponadczasowy. Z biegiem lat pomnik zaczął funkcjonować nie tylko jako pamiątka po wielkim uczonym, ale i jako symbol nauki, racjonalności oraz dziedzictwa intelektualnego miasta. W XX wieku, kiedy Toruń zaczął intensywnie rozwijać się jako ośrodek akademicki, znaczenie pomnika jeszcze wzrosło. Stał się on nie tylko wizytówką, ale i nieformalnym centrum życia studenckiego. To pod Kopernikiem spotykają się zarówno mieszkańcy, jak i turyści, studenci i wykładowcy, a okolica pomnika przez cały dzień tętni życiem. Bliskość kawiarni, restauracji, uczelni i głównych traktów spacerowych sprawia, że miejsce to nigdy nie zasypia. Szczególnie w sezonie turystycznym Starówka wokół pomnika zamienia się w najważniejszy punkt orientacyjny. Pomnik Kopernika pełni dziś kilka ról. Jednocześnie jest miejscem spotkań towarzyskich i punktem orientacyjnym dla turystów. To tutaj organizowane są miejskie wydarzenia, uroczystości, happeningi czy akcje artystyczne. Przestrzeń wokół pomnika wielokrotnie stawała się tłem dla ważnych wydarzeń społecznych i kulturalnych. Od koncertów, przez manifestacje, aż po miejskie święta. To także obowiązkowe miejsce dla każdego, kto odwiedza Toruń. Nie ma wycieczki, która nie zatrzymałaby się tu na pamiątkowe zdjęcie. W kulturze miejskiej pomnik Kopernika stał się jednym z najważniejszych kodów przestrzennych. Co to oznacza? Że dla mieszkańców nie wymaga żadnego dodatkowego opisu. Każdy wie, gdzie jest i jak tam trafić, a samo miejsce stało się synonimem centrum miasta. W innych miastach podobną rolę pełnią miejskie zegary, fontanny czy charakterystyczne skrzyżowania. W Toruniu to właśnie Kopernik jest tym miejscem, które łączy ludzi. Na przestrzeni lat zmieniało się także postrzeganie pomnika. W XIX wieku był przede wszystkim manifestacją polityczną i kulturową, w XX elementem tożsamości miejskiej, a w XXI wieku także atrakcją turystyczną i centralnym punktem komunikacji w miejskiej przestrzeni. Dzisiaj, w 2026 roku, pomnik Mikołaja Kopernika wciąż pozostaje jednym z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych miejsc Torunia. Nawet w czasach smartfonów i szybkiej komunikacji cyfrowej fizyczny punkt spotkań pod Kopernikiem nie traci na znaczeniu. To tutaj codziennie przecinają się ścieżki mieszkańców, studentów, turystów i wszystkich tych, którzy chcą poczuć puls miasta. Pomnik jest przykładem przestrzeni, która łączy historię, naukę, kulturę i codzienność. To miejsce, gdzie można zarówno zatrzymać się na chwilę, jak i ruszyć dalej. Do kawiarni, na uczelnię czy na spacer po Starówce. Kopernik z astrolabium w dłoni niezmiennie spogląda na tłum, będąc niemym świadkiem wszystkich tych spotkań, rozmów i wydarzeń, które składają się na wyjątkowy klimat Torunia. I choć od jego odsłonięcia minęło już ponad 170 lat, to wciąż pozostaje symbolem miasta, nie tylko dla mieszkańców, ale i dla całej Polski. Pomnik Mikołaja Kopernika to nie tylko rzeźba, to serce Torunia, które bije nieprzerwanie od pokoleń. Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dziś wjeżdżamy na pełnej petardzie w biografię człowieka, którego głos i twarz zna każdy kinoman i nie tylko. Bogusław Linda, urodzony 27 czerwca 1952 roku w samym sercu Torunia, to facet, który przeszedł długą i nieoczywistą drogę od szkolnych korytarzy po czerwone dywany i najważniejsze sceny w kraju. Zaczynał jak wielu od nauki w toruńskim drugie liceum ogólnokształcącym, ale już wtedy czuł, że świat jest dla niego za ciasny. Po maturze ruszył do Krakowa, gdzie w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej imienia Ludwika Solskiego szlifował aktorskie rzemiosło. W dyplomowym spektaklu Szewcy wcielił się w Sajetana, a to był dopiero początek. Jeszcze podczas studiów złapał kontakt z legendarnym Starym Teatrem, gdzie zadebiutował jako Teofil Dąbrowski w Białych Ogrodach. Potem przyszły kolejne role. Młody oficer w Warszawiance Wyspiańskiego, Mikołajek w Zbrodni i Karze Dostojewskiego. Każdy spektakl to była nowa przygoda i coraz wyżej zawieszona poprzeczka. Później przyszedł czas na Wrocław i Teatr Współczesny, gdzie Linda zagrał w adaptacjach Czarodziejskiej Góry, Thomasa Manna i Ameryki Franza Kafki. To były lata 70., a już wtedy mówiło się, że ten chłopak ma w sobie coś niepokornego, coś, co każe mu szukać własnej drogi. W 1979 roku spróbował swoich sił jako reżyser teatralny, wystawiając Szelmostwa Skąpca Moliera. Niedługo później przeniósł się do Warszawy, gdzie przez 3 lata był aktorem Teatru Studio. Na ekranie pojawił się wcześniej, bo już w 1973 roku jako halabardnik w serialu Czarne Chmury. Prawdziwy przełom przyszedł wraz z rolami w filmach Agnieszki Holland, Anarchista Gryziak w Gorączce i Wyrzucony na margines społeczeństwa Kaleka w Kobiecie Samotnej. Potem przyszła cała fala ról, które na zawsze zapisały się w historii polskiego kina. Dzidek w Człowieku z Żelaza, Andrzeja Wajdy, Witek Długosz w Fubi w przypadku Krzysztofa Kieślowskiego, Klemens Król w Matce Królów Janusza Zaorskiego. To były postaci, które nie dawały się łatwo zaszufladkować. Pełne niepokoju, walczące z losem, często przegrane, ale zawsze prawdziwe. W 1982 roku Linda wyjechał na kilka miesięcy do Paryża. Tam pod okiem Andrzeja Wajdy zagrał Louisa de Saint-Justa w D'Antonie. Chwilę później postanowił przełamać swój wizerunek wrażliwca, wcielając się w groźnego przestępcę Jerzego Malika w filmie Zabij mnie glino Jacka Abromskiego. Nie poprzestał na aktorstwie, zaczął reżyserować. Jego pierwszy film, krótkometrażowy dramat telewizyjny Koniec, pojawił się w 1990 roku, a rok później na ekrany kin wszedł Seszele, które podzieliły krytyków, ale pokazały, że Linda nie boi się wyzwań. Prawdziwą legendą stał się jednak dzięki roli Franza Maurera w Psach Władysława Pasikowskiego. To właśnie wtedy narodził się wizerunek cynicznego twardziela, postać, która na stałe weszła do polskiej popkultury. Psy 2, Ostatnia Krew, Sara, Pułapka, Demony Wojny według Goi. Każda z tych ról utwierdzała Lindę jako faceta, z którym lepiej nie zadzierać. W Sarze pokazał też, że potrafi śpiewać. Jego interpretacja I'm Your Man Coena wciąż robi wrażenie. Lata 90. to także uznanie krytyki. Sztukmistrz, Stygma w Janciu Wodniku, Michał Sulecki w Tacie, Ksiądz Robak w Panu Tadeuszu, czy Rysiek Rudy w Złocie Dezerterów. W 1996 roku Linda odcisnął swoją dłoń na Promenadzie Gwiazd w Międzyzdrojach. Symboliczny gest, który przypieczętował jego miejsce w historii polskiego kina. Ale Linda to nie tylko kino. W 1998 roku zrealizował dla Telewizji Polskiej dokumentalny serial Projekt X, w którym pokazał świat z perspektywy podróżnika i reportera. 13 odcinków, 13 różnych miejsc, to była prawdziwa przygoda. W nowym tysiącleciu nie zwalniał tempa gangster Alex w Rejchu, Petroniusz w Quo Vadis, policjant w Sezonie na Leszcza, a także własne projekty muzyczne. W 2002 roku nagrał piosenkę Gdzie mam szukać cię z ukraińską skrzypaczką Asią Akad. Próbował też swoich sił jako prowadzący talk show Co ty wiesz o gotowaniu, czyli Linda w kuchni, ale ten format nie zdobył serc widzów i zniknął z anteny po 6 odcinkach. W 2005 roku pokazał się z komediowej strony w Czasie surferów i serialach Dziki i Dziki 2 Pojedynek. Do tego nagrał płytę Las Putas Melancholica z zespołem Świetliki, a w 2006 roku wystąpił w polsko-amerykańskim westernie Letnia Miłość oraz nakręcił film Jasne, Błękitne Okna, w którym zagrał u boku Joanny Brodzik i Beaty Kawki. W 2009 roku pojawił się w komedii Randka w ciemno jako podrywacz Cezary. 5 października października tego samego roku odebrał srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Prestiżowe wyróżnienie dla ludzi, którzy naprawdę odcisnęli piętno na polskiej kulturze. W kwietniu 2011 roku na ekrany kin wszedł film 3 minuty 21:37, gdzie Linda wcielił się w malarza, a niespełna rok później, w kwietniu 2012 roku, w Warszawie premierę miała jego pierwsza reżyserska sztuka teatralna Merlin Mongo. 2014 rok przyniósł kolejne wyróżnienia: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury, a także własną Katarzynkę na Alei Gwiazd w rodzinnym Toruniu. To symboliczny powrót do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. Bogusław Linda to artysta, który nie boi się zmian, wyzwań i szukania nowych dróg, zawsze trochę na przekór, zawsze z charakterem. Toruń może być dumny, że właśnie tutaj wszystko się zaczęło, a my czekamy na kolejne role, filmy i projekty, bo Linda to nie tylko nazwisko, to marka, której nie da się podrobić.

0: Reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda. 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Gra.

0: reklama.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Po reklamie. Dzisiaj niedziela, 24 maja, jest już po 8. Marta Manerowska, dzień dobry. To jest toruński kalejdoskop, a dzisiejszy dzień to również duże wydarzenie motoryzacyjne w naszym mieście, o którym już za chwilę w rozmowie z Piotrkiem Olszowskim opowie organizator Tomasz Niejadlik.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Kalejdoskop Radia Gra. W Radiu Gra na 88,8 FM, również na portalu Gra FM. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć, witam i witam od razu naszego i waszego wspólnego gościa w studiu Radia Gra. Jest Tomasz Niejadlik, główny organizator wydarzenia bardzo motoryzacyjnego w Toruniu. Niedziela, 24 dzień maja. Cóż to za wydarzenie, gdybyśmy mieli albo musieli w kilku zdaniach opowiedzieć i zaprosić?
3: Wydarzenie ogólnie nazywa się Automoto Festival, więc jest to wydarzenie stricte motoryzacyjne. W tym roku świętujemy 140-lecie motoryzacji, więc z racji na to chcemy mieszkańcom Torunia, okolic zafundować taką solidną dawkę motoryzacyjnych emocji. Z racji na to, że ojcami motoryzacji byli ojcowie marki Mercedes-Benz, Gottlieb Daimler i Karl Benz. Oni 140 lat temu zapoczątkowali motoryzację, po kolejnych 40 latach ich firmy zjednoczyły się. To jednocześnie też w tym roku świętujemy 100-lecie marki Mercedes-Benz, więc te wydarzenie to przede wszystkim wielki zlot Mercedesów. Jeden z dwóch największych na świecie zlotów Mercedesów, być może nawet największy. No i jednocześnie z racji na tą tutaj, można powiedzieć, jubileusz motoryzacji, no dodajemy też szereg innych atrakcji motoryzacyjnych, tak żeby to była, można powiedzieć, żeby eksponowana była nie tylko marka, ale też motoryzacja ogólnie.
2: No a wracając jednak do marki, 140 lat historii, zakładam, że można spodziewać się nie tylko tych najnowszych wynalazków i modeli, które prezentowane są w salonach motoryzacyjnych, ale też aut, których kupić już dziś, mówiąc wprost i kolokwialnie, nie można i mają dużą dawkę lat gdzieś tam.
3: Ze względu na te 140-lecie historii tradycji producenta, chcielibyśmy pokazać jak najszerszy zakres tych, można powiedzieć, budowanych, projektowanych przez lata modeli. Więc po pierwsze, pokażemy replikę pierwszego auta w historii, pierwszego produkowanego samochodu, czyli był to Benz Patent Motorwagen numer 1, auto z 1886 roku. Podkreślam, no tutaj będziemy mieli replikę, tak? Oczywiście nie jesteśmy w stanie ściągnąć oryginalnego auta, aczkolwiek będzie to bardzo wierna replika. Dodatkowo pokażemy najstarsze auto w naszym regionie, jeden z najstarszych jeżdżących samochodów w naszym kraju. Jest to Benz 820 w wydaniu Tourer. Absolutny unikat w skali światowej, zaledwie jeden z dwóch zachowanych na świecie.
2: I to już nie będzie replika.
3: To jest samochód z 1914 roku, który jest oryginalnym autem, który można zobaczyć w Muzeum Gwiazd Motoryzacji Poledno koło Świecia. Takie muzeum funkcjonuje w naszym regionie. I kilka eksponatów muzealnych przyjedzie do nas na tę wystawę, na wielki zlot Mercedesów. Zaprezentuje się też później w centrum miasta na wystawie, którą zorganizujemy między 17 a 19 na Bulwarze Filadelfijskim. Więc te eksponaty z muzeum w Poledniu będą z nami przez cały dzień.
2: No właśnie, powiedzmy trochę o lokalizacji, bo tu mówimy o wystawie, ale ta główna część obchodów tego wielkiego święta będzie się odbywała
3: na lotnisku Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Z racji na to, że tych samochodów spodziewamy się bardzo wiele, liczymy, że będzie to minimum 1500 samochodów, tak jak powiedziałem, praktycznie z całego okresu produkcji, no to musieliśmy znaleźć miejsce, gdzie się pomieścimy, tak? Więc będziemy na lotnisku Aeroklubu i tam odbędzie się ta wielka wystawa samochodów, tam będzie szereg atrakcji motoryzacyjnych, szereg atrakcji rekreacyjnych, w zasadzie dla każdego coś miłego, więc tutaj zapraszamy całe rodziny, także można powiedzieć rodziny z dziećmi, gdyż będziemy dla najmłodszych również mieli szereg aktywności.
2: A w szczegółach o tych aktywnościach i tych atrakcjach na lotnisku czekających właśnie dziś powiemy sobie za chwilę. Zostańcie blisko radia.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
1: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop
0: w Radiu Gra.
2: To jest Kalejdoskop Radia Gra na 88,8 FM, a z nami jest Tomasz Niejadnik, główny organizator wydarzenia Auto Moto Festival, jednocześnie święta jubileuszu 140-lecia motoryzacji, jednocześnie marki Mercedes-Benz i już dowiedzieliśmy się, że takich wyjątkowych pojazdów historycznych możemy spodziewać się dziś na toruńskim lotnisku.
3: Te najstarsze auta zostaną dowiezione na lawetach. Replika tego najstarszego modelu, o którym mówiliśmy, jest samochodem, który ze względu na konstrukcję nawet nie mógłby być dopuszczony do ruchu drogowego, więc one siłą rzeczy muszą dojechać do nas w inny sposób. Aczkolwiek mamy samochody, które mają po 80-90 lat i powinny do nas faktycznie nawet z dosyć odległych zakątków Polski tego dnia dojechać. Więc tak, z jednej strony będziemy mieli wielką wystawę Mercedesów i to jest na pewno główna atrakcja tego wydarzenia, ale będziemy mieli szeroką gamę innych wystawców motoryzacyjnych z branży automotive i nie tylko, więc będzie można zobaczyć szereg mniej i bardziej nietypowych pojazdów. Ciekawostką jest, że po wielu latach na płycie toruńskiego lotniska zaprezentują się bolidy formuły historycznej. Przed laty na toruńskim lotnisku odbywały się wyścigi o Puchar Pokoju i Przyjaźni. Myślę, że tutaj nieco wcześniej urodzeni słuchacze doskonale pamiętają te wyścigi. To były potężne imprezy gromadzące tysiące widzów, na których ścigano się, zanim powstał Tor Poznań, zanim powstał Tor Kielce. To Toruń był taką, można powiedzieć, kolebką wyścigów sportu wyścigowego w Polsce. I wówczas toruńska płyta była wykorzystywana, tam był wytyczany tor i ścigały się między innymi bolidy formuły Ester, tak? To był taki, można powiedzieć, odpowiednik formuły 1 krajów socjalizmu i dwa takie bolidy w tym momencie pojawią się w Toruniu, też zaprezentujemy pojazdy, przejazdy pokazowe, więc będzie można zobaczyć te samochody w akcji, te formuły sprzed 30-40 lat, odrestaurowane, dobrze zachowane. Ciekawostką jest, że za kierownicą jednego z nich zasiądzie Dominika Schmidt, czyli jest to córka, myślę, że jednej z większych legend toruńskiego sportu motorowego, Jacka Schmidta, która kultywuje tradycje po swoim tacie, kultywuje, można powiedzieć, rodzinne tradycje wyścigowe. Oprócz tego, poza tym, będziemy mieli auta klasy Supercars z fundacji Fun & Drive. Będzie można zasiąść na prawym fotelu takiego samochodu, w ramach akcji charytatywnej przejechać się nim na dystansie 1/4 mili. Niektóre z tych aut to są naprawdę, można powiedzieć, pociski. Najszybsze z tych samochodów przyspieszają od 0 do setki na poziomie 2 sekund, od 0 do 200 na poziomie 200 sekund. Oczywiście wszystko, można powiedzieć, u boku doświadczonych kierowców. Jednym z nich będzie Jan Kisiel. To jest jeden z bardziej utytułowanych kierowców wyścigowych w Polsce ostatnich lat i chyba w historii w ogóle. Tak? On wygrał kilka międzynarodowych cykli wyścigowych. Także za kierownicą Mercedesa święcił triumfy, stąd tutaj zapraszamy go do nas. Był wicemistrzem Europy serii GT4, jednocześnie też wicemistrzem takiego prestiżowego niemieckiego cyklu DTM Trophy, więc będziemy mieli gości specjalnych. Jednym z nich będzie właśnie Janek, obok którego też będzie można zasiąść na prawym fotelu po dorzuceniu się, można powiedzieć, do akcji charytatywnej Fundacji Fun & Drive, a tutaj cel jest szczytny, bo zbieramy pieniądze na karetki neonatologiczne, czyli służące ratowaniu życia i zdrowia noworodków, czyli pomagamy tym najsłabszym, najmniejszym, więc tutaj cel jest absolutnie szczytny. Oprócz tego symulatory wyścigowe, więc jeżeli ktoś nie do końca chciałby poczuć prędkość za kierownicą takiego auta z prawdziwego zdarzenia, to będzie można zasiąść w symulatorze, też spróbować swoich sił w ten sposób. Na terenie stoiska Fundacji Fun & Drive będą też takie mini motorki dla dzieci, więc to będzie jedna z atrakcji dla dzieci. Zaraz obok będziemy mieli dużą ciężarówkę, która przywiezie do Torunia tony słodyczy. Z tych słodyczy w zasadzie wszyscy uczestnicy, ale tutaj przede wszystkim myślimy o najmłodszych, będą mogli korzystać przez cały dzień. One będą dostępne, można powiedzieć, dystrybuowane za darmo w ramach promocji marki, więc to jest na pewno niewątpliwa atrakcja. Oprócz tego szereg konkursów, zabaw rekreacyjnych, oprócz tego szereg konkursów motoryzacyjnych, też chociażby z wiedzy motoryzacyjnej, z wiedzy na temat marki Mercedes-Benz, wystawy aut muzealnych, tak jak powiedzieliśmy, czy z Muzeum w Poledniu, czy też tutaj zaprezentuje się stoisko naszego lokalnego muzeum, Muzeum z Torunia, Muzeum Zespołu Szkół Samochodowych, które będzie wspólnie z nami, więc tak naprawdę przekrój motoryzacji tego, co zaprezentujemy, tutaj będzie bardzo szeroki.
2: A to wszystko już od 11 na terenie toruńskiego lotniska. My do rozmowy wracamy już za chwilę.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Castorama! Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
14: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
15: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Po reklamie.
20: Słuchajmy na radio.
1: To jest Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop
0: w Radiu Gra.
2: To jest Kalejdoskop Radia Gra na 88,8 FM, a mówimy, zapowiadamy dziś wyjątkowe wydarzenie, które przed nami, bo niedziela, 24 dzień maja, to Automoto Festival. 140-lecie Mercedes-Benz, jednocześnie 140-lecie motoryzacji, bo takie te początki były. No i dużo atrakcji związanych z motoryzacją na toruńskim lotnisku. Tomasz Niejadlik, główny organizator, jest u nas i opowiada na tych ostatnich metrach przed startem imprezy, czyli przed 11. Mówiliśmy dużo o tych atrakcjach na lotnisku, ale wspomnijmy jeszcze o tej wystawie, która będzie po południu, już de facto po głównym wydarzeniu na Starówce, czy też jej obrzeżach.
3: Główna część lotu odbywa się między godziną 11 a 16 na terenie lotniska Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Tam serdecznie zapraszamy publiczność. Na miejscu też będziemy mieli parking dla publiczności, co z pewnością dla wielu zwiedzających jest bardzo ważne. Parking jest dostępny, jest przestronny, więc nie trzeba martwić się o to, w jaki sposób zaparkuję, można powiedzieć, przed tak dużą imprezą, więc tutaj myślę, że to jest jedna z istotnych rzeczy, o której musimy wspomnieć. Natomiast po godzinie 16, czyli po zakończeniu tej głównej części wydarzenia, taką już stosunkowo niedużą, bardziej kameralną, kilkudziesięcioosobową grupą, przemieścimy się na teren bulwaru filadelfijskiego. Tam o godzinie 17 rozpocznie się wystawa samochodów, które wjadą na teren bulwaru od strony ulicy Popiełuszki. Będzie to kilkadziesiąt takich wybranych, wyselekcjonowanych pojazdów. Wśród nich znajdzie się jeden zabytkowy autobus, który swego czasu zagrał w kilku filmach naszych, można powiedzieć, czołowych twórców polskiej kinematografii, więc tak naprawdę myślę, że to będzie jedna z głównych atrakcji tej wystawy, która odbędzie się na bulwarze. Tak jak wspomniałem, między 17 a 19 i to będzie ostatni akord tego wydarzenia.
2: Wróćmy na chwilę na lotnisko, bo tutaj, jak sama nazwa wskazuje, to jest lotnisko i nie obędzie się bez atrakcji również nad naszymi głowami.
3: Tak, to znaczy w ramach wydarzenia nie odbywają się atrakcje lotnicze, natomiast gospodarz obiektu, czyli Aeroklub Pomorski, w danym dniu będzie na inne

0: Festiwal i 140-lecie motoryzacji, wyjątkowe wydarzenie. Zapraszamy?
1: Tak, zapraszamy na zlot. No, kolejna taka atrakcja dopiero za 10 lat, pewnie przy okazji 150-lecia, więc duże wydarzenie. Przypomnijmy, no, około 1500 Mercedesów z całego okresu produkcji. No, jeden z dwóch największych zlotów na świecie, więc no, taka okazja trafia się bardzo rzadko, więc serdecznie zapraszamy.
0: To jeszcze zapytam, za te 10 lat 150-lecie też w Toruniu? Też możemy na to liczyć?
1: Jeżeli starczy sił i zdrowia, to tak.
0: To tego życzymy. Tomasz Niejadli, główny organizator wydarzenia, na które dziś zapraszamy po 11 na toruńskie lotnisko, był naszym gościem. Dzięki serdeczne i do zobaczenia.
1: Dziękuję, do zobaczenia.
2: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
1: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny
1: taki. Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
1: No.
3: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na

0: drukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
9: Blik. Po reklamie.
10: Słuchacie Radia Gram, to jest toruński kalejdoskop, a już za chwilę gościem Patryka Steca będzie Wojciech Przybysz, lider Stowarzyszenia Wędka.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Cześć, witajcie, to jest Toruński Kalejdoskop. Naszym gościem dzisiaj jest Wojtek Przybysz, lider Stowarzyszenia Wędka.
2: Cześć, witajcie.
1: Super, cieszymy się, że jesteś z nami, więc chciałem zapytać, czym się zajmujecie w Stowarzyszeniu Wędka na co dzień?
2: Wiesz co, streetworkerami jesteśmy. Jesteśmy tymi, którzy na ulicach spędzają czas z dziećmi i młodzieżą. Jako animatorzy czasu wolnego, jako pedagodzy uliczni, jako nauczyciele tacy podwórkowi, nie? Można by rzec, że kradniemy czas wolny dzieciom i młodzieży na podwórkach w Toruniu, ale też poza Toruniem, myślę, że szeroko w Polsce, bo nie wiem, kiedy ty, kiedy wy najgłupsze rzeczy robiliście w swoim życiu? Wtedy, kiedy się nudzę, kiedy się nudzimy, kiedy nie ma czegoś fajnego, konkretnego, co pociągnie, to wymyślamy głupoty. No ja nie będę mówił, jakie wymyślają, bo nie będę się zdradzał, ale widzimy, że dzieciaki, dzieci nasze, no niestety są często w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie i jeden wybryk może zaważyć na życiu. Naprawdę na życiu, nie? Więc jesteśmy tam z taką też misją, nie? Żeby w tym czasie wolnym być z nimi, wesprzeć, towarzyszyć, a na to najlepszą metodą, jak się okazuje potem, co mi powiedziano, bo tego nie wiedziałem, że my to robimy, no to jest właśnie streetworking, nie? Który nie ocenia, nie oskarża, nie szufladkuje, tylko towarzyszy. My jesteśmy takimi trochę rodzicami zastępczymi na ulicach, kiedy wy pracujecie, a wasze dzieci są na podwórku, na ulicy, w galerii handlowej, czy gdziekolwiek indziej, to my tam jesteśmy takimi troszkę strażnikami, nie? Ale z pewną misją.
1: Jesteśmy w absolutnie magicznym miejscu w centrum Torunia. Jak tutaj wszedłem, to pierwsze moje słowa były, że nie wiedziałem, że to tak wygląda. Naprawdę wygląda magicznie. Ma swój klimat. Jakie konkretnie projekty u was się dzieją? Bo dzieje się dużo.
2: No to u nas projekty są, no dlatego, że trzeba jakoś to nazwać. No mogę rzec, że u nas każdy projekt to jest jedno dziecko, nie? To jest jeden wolontariusz, bo tu mamy tak, że od początku ja na przykład uwielbiałem, wciąż uwielbiam grać w nogę. Nie, w piłkę pamiętam czasy moje, mam 53 lata teraz. Pierwsze nasze na przykład kopnięcia w pile na podwórku, to były na podwórku, gdzie sobie sami bramki postawiliśmy drzewami pożyczonymi z tartaku, powiedzmy. Siatkę robiliśmy sobie ze sznurka plecionego. Jedyna piłka to była piłka biedronka i sobie łupaliśmy do późnych godzin. To była moja pasja. Ja nie wychodziłem poza boiska. Na bramce stałem, grałem. Zaczęło się od mojego taty. Tata mi pokazał, że on tam też grał sobie w zakładowych takich rozgrywkach. No i to pasja, nie? Pasją zarażamy. Kuba Balicki, nasz pierwszy wiceprezes, drugi wiceprezes, pomysłodawca wraz ze mną i ze świętej pamięci Maciejem, wymyśliliśmy, że będziemy grać w nogę z dziećmi z podwórek, z dziećmi z domów dziecka. To był pierwszy dzień, kiedy się spotkaliśmy. Pamiętam, była zima, był śnieg i zamiast grać w piłkę, to my to boisko odśnieżaliśmy. Ale odśnieżaliśmy przez, nie wiem, ponad godzinę, żeby przez pół godziny sobie połupać, pograć w nogę. Nikt wcześniej do tych dzieci z tego domu dziecka, z trójki, które już teraz nie ma, nie przychodził z zewnątrz, by pograć w nogę. Takiego zapaliśmy bakcyla, że stamtąd jest, nie wiem, zespół sportowy Niedźwiadki, tworzony przez klub sportowy Niedźwiedzie. Niedźwiadki grają do tej pory. Naszym marzeniem było to, żeby dzieci z rodzin zastępczych, z domów dziecka miały taką przestrzeń, że są całkowicie wolne, grają, mają trenerów. Jeździmy z nimi po klubach sportowych, robiąc sparingi. Byliśmy w Płocku, byliśmy w Poznaniu, na Lech Poznań, nie? Drugi skład wyszedł z naszymi dzieciakami, żeby pograć na treningu, to po prostu był sztos. Do tej pory są dzieciaki, które to pamiętają. No i to jest pasja, nie? I nasz projekt to jest człowiek, Kuba, Maciej, którego nie ma, i też ja. I takich pomysłów na to, jaką pasją możemy ściągnąć, jest tyle, ile naszych wolontariuszy. Pojawił się Bartek, był boks. Pojawił się też Kuba, to było przez chwilę, pojawił się i mamy teraz, nie wiem, 15 wędek, mówię o Kubie Balickim, i może w końcu uda się zrobić też taką wędkę, nie? Wędkę dla każdego. My jesteśmy wędka imienia każdego człowieka, dlatego mamy takie inicjatywy, projekty, które nazywamy sobie Piłka Nożna dla Każdego. każdego. Nasz PDK, taki nasz sztandarowy projekt. Mamy boks dla każdego, mamy hulajnogi dla każdego, bo jest kilkoro dzieci, które chętnie na hulajnogach pojeżdżą sobie inaczej niż tylko na chodniku. Mieliśmy deskorolkę też z Michałem z Let's Skate, robiliśmy projekt na 13, robiliśmy sobie tam też deskorolkę. No, full dzieci przyszło, które nigdzie nie jeździły. A przyszły, jeździły, Michał robi świetnie to i była deskorolka dla każdego, więc tych dla każdego to są nasze projekty.
1: Toruński Kalejdoskop, wracamy po przerwie, rozmawiamy dzisiaj z Wojtkiem Przybyszem, liderem Stowarzyszenia Wędka.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W każdą niedzielę od 8 do 13 w Radiu Gra.

0: reklama.
1: Ośrodek Chopinowski w Szaferni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafarnia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne. A na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
9: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
10: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
9: No, ładne kwiatki.
10: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
11: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
1: To jest Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra. Naszym gościem jest dzisiaj lider Stowarzyszenia Wędka, Wojtek Przybysz. Powiedziałeś sporo o projektach sportowych, ale wiem, że macie również sporo innych projektów.
2: Mamy survival, mamy teraz Kubę, mamy pierwszą pomoc dla każdego. Kuba jest ratownikiem i nam fajnie w naszym takim projekcie też latarnie pierwszej pomocy, czyli w szkołach. Zakładamy takie SOR-y, czyli młodzieżowe oddziały, które reagują, kiedy coś się stanie. Idzie, może nie to, że idzie wojna, ale idą czasy, w których dobrze byłoby wiedzieć, jak się zachować. Więc mamy taką inicjatywę właśnie ratownictwa dla każdego, gdzie Kuba z nami, wraz jeszcze z Sauronem, naszym też znajomym, uczymy dzieci, jak używać tych fantomów, jak używać rąk, by ratować życie, i to na końcu. Robimy to po to, żeby uratować życie twojego kumpla, twojego taty, mamy. Aha! Więc mamy chętnych w szkołach. Dzięki temu projektowi też kupiliśmy cały sprzęcior i jej stacji AED, te prawdziwe. Będziemy jedyną placówką w Toruniu na sterówce co najmniej, która będzie miała na zewnątrz wystawiony, zamontowany defibrylator, ogólnie dostępny, plus nasze takie szkoleniowe, więc tam, gdzie pasja, tam tworzy się projekt, tam są dwójka, czwórka, piątka dzieci, to nie tak, że wszyscy nagle jak w szkole, nie? Wszyscy się teraz matematyki uczą, teraz polskiego. Nie, trójka survival, piątka dziennikarstwo. Mamy też fajny sprzęcior z projektu, gdzie młodzież wychodzi na ulicę, robi sondę z wideo też jednocześnie, jeżeli ktoś ma odwagę pokazać swoją twarz. Więc tam, gdzie jest pasja, tam, gdzie jest wolontariusz, który do nas dołączy i chce robić coś za darmo, jeżeli robi to z pasją i regularnie, to szukamy dla niego projektu, by móc też jakoś mu zapłacić, bo nie chcemy, bo wiemy, że jakość kosztuje, chcielibyśmy, żeby to było coraz wyższe, no bo to się nakłada, tak wychodząc teraz z tych

0: żeby zobaczyło coś więcej, że tata nie tylko bije, ale też idzie z nim na przykład na trening, więc to jest ten taki etap ryby, gdzie dajemy, nie? Etap trzeci, gdzie dziecko już jest, nie wiem, nakarmione, bezpieczne, to jest dopiero wtedy moment, żeby uczyło się czegoś nowego, nie? Nie tak jak w szkole, że, nie wiem, przychodzisz do szkoły. Nie będę mówił, jakie były sytuacje w domu, ale takie były, że dziecko jest całe rozemocjonowane i teraz ono ma pisać sprawdzian albo ma wchłaniać nową wiedzę. No nie, no nie. Więc u nas dzieci wchodzą w ten etap wędki wtedy, kiedy są gotowe, mają obszar na to, żeby wchłaniać coś nowego i często dostają wędkę pod tytułem: o, to masz, tu stoi głośnik, chcesz to wejść, idź. Dam ci telefon do naszego kumpla, który jest trenerem w szkole tanecznej. Idź, pogadaj z nim, żeby was uczył tańca na ulicy, na podwórku, bądź tutaj. A dobra, nie, bo brakowało mu głośnika, więc dostał głośnik. I mamy świetną historię Alicji w Krainie Czarów. Przyjechał wolontariusz z Holandii. Właśnie dzieci chwyciły i głośnik, i stroje sobie szyły. Powstał świetny spektakl. Dzieciaki wystąpiły na dużej scenie przed jezuitami w wakacje. To była taka profeska, że do tej pory co niektórzy z nich dali tańczą, nie? Więc tego typu przestrzeń. Dostały wędkę, wykorzystały to, więc ten etap wędki jest tym drugim etapem, gdzie my towarzyszymy już jako streetworkerzy i dzieci się czegoś uczą. No i etap trzeci, naszym zdaniem kończący naszą misję, rybaka. Czyli tworzymy takich wolontariuszy, samodzielnych ludzi, którzy idą, biorą mikrofon tak jak ty, robią sondę, zarabiają sobie pieniądze, a nie idą tam do kolejki, bo nie umiem, bo mam biedną mamę czy tatę, to dajcie mi, nie? Wyjeżdżam na wakacje dlatego, że mi się należy, bo mój tata jest biedny. No nie. Tu się zbija w wędce właśnie z tym myśleniem, z tej roszczeniowości. Należy mi się, bo jest biedna moja mama. Nie, należy ci się dlatego, że wyuczyłeś się czegoś, zapracowałeś ciężko, 14 razy padłeś, ale 15 razy powstałeś i dlatego ci się należy, dlatego my ci, nie wiem, dorzucamy drugi 10 tysięcy do tego, co już uzbierałeś i sobie jedź, nie do Paryża, jedź sobie do Nowego Jorku. Tak dostaje wędkę, nie? Tu uruchamiamy cały nasz dział fundraisingu, robimy zbiórki, szukamy sponsorów i wspieramy naszych młodych ludzi, bo widzimy, że ich warto wesprzeć, nie? Bo oni tego nie przejedzą, tylko wykorzystają do tego, żeby albo innych połowić, albo żeby samemu wzrosnąć, nie? Więc to są takie nasze trzy kroki: ryba, wędka, rybak, i w tym schemacie tworzymy kolejne nasze projekty.
1: Do rozmowy z Wojtkiem Przybyszem ze Stowarzyszenia Wędka wracamy po przerwie.
2: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W każdą niedzielę od 8 do 13 w Radio Gra.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama. Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
2: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
1: No, ładne kwiatki.
2: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
3: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Kochana, ale masz wypieki.
7: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
6: Chodziło mi o te wypieki.
7: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: Kraftowy kebab, Adana kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Po reklamie. To jest Radio Gram i już za chwilę wrócimy do naszych rozmów w toruńskim kalejdoskopie, ale teraz jeszcze na moment zostawiamy Was z dobrą muzyką.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Toruński Kalejdoskop, wracamy po przerwie. Rozmawiamy dzisiaj z Wojtkiem Przybyszem, liderem Stowarzyszenia Wędka.
3: Bardzo dużo mówisz o pomocy innym, o dawaniu wędki. Zazwyczaj tacy ludzie myślą o innych, ale nie myślą o sobie. Myślisz o sobie, czy masz przestrzeń na to, żeby widzieć w tym ja, a nie tylko wy i pomoc innym?
4: To jest pytanie, myślę sobie, do każdego społecznika, dla każdego, może nawet rodzica, który często za wiele chce dać swoim dzieciom kosztem siebie. Ja mogę sobie rzec, że na takiej drodze 10 kroków do samozadbania o siebie jestem na takim 5., 6, nie? Tylko dlatego, że spotkałem kiedyś mądrych ludzi, gdzie byłem, jestem otwarty cały czas na nowe, nowe doświadczenia, wiedzę. Street working dał mi bardzo dużo. Street worker bez superwizji jest wręcz mordercą, nie? Zabija. Bo każdy zawód pomocowy, no, musi mieć wsparcie, musi być gdzieś ten wentyl bezpieczeństwa. Więc superwizja w street workingu dała mi też superwizję w naszym zespole, gdzie nie mamy tylko street workerów. Mamy fundraisery, mamy dyrektora administracyjnego, mamy koordynatora wolontariatu, mamy naszych wolontariuszy. Pozabijalibyśmy się, ponieważ praca dla drugiego człowieka, praca z człowiekiem generalnie, tak powiedział mój mentor świętej pamięci, majster, praca z człowiekiem to jest najtrudniejsza praca na świecie, nie? Bo to się uruchamiają wszystkie zranienia z dzieciństwa, wszystkie jakieś przeżycia niezakończone pozytywnie, więc jestem na takiej drodze, żeby po 19 już się do mnie nie dzwonisz. Maile, no nie siedzę po nocach, nie piszę, tylko piszę 7, 8, 9 rano, kiedy mogę już jakąś odpowiedź się spodziewać, ale nie daję znać. Czasem się tak zdarzy, że w nocy siedzę, bo mam taką chęć i przestrzeń, to i tak sobie daję, wyślij o 7.30. Nie chcę dawać też innym takiej informacji, że a, kurde, Wojtek siedzi po nocach, to ja też powinienem. No nie, nie? Więc to są takie małe przyczynki do tego, żeby zdecydowanie zadbać o siebie, bo ja chcę mieć całe życie fan z tego, co robię, nie? Bo to na pewno wypala, eksploatuje. Pierwsze moje lata, no to było właśnie to, że jestem 24H. Jest SMS, ja reaguję, 22, bo gdzieś tam jakiś, nie wiem, Marek, powiedzmy, nie wiem, znalazł się w miejscu, w którym nie powinien być, teraz nie reaguję. Już wiedzą, że do mnie się o tej porze nie dodzwonisz. Mimo, że to jest nieraz telefon, który ratuje życie, bo to wiedzą, że ja nie odbiorę, mogę odczytać i zareagować wtedy, kiedy faktycznie jest jakieś życie zagrożone, więc ten telefon mają. Mój telefon znają na pamięć dzieciaki sprzed, nie wiem, 10 lat i dłużej, które wiedzą, że zawsze mogą wrócić. Dzisiaj będzie do nas też, przyjdzie właśnie Kuba, który po latach odezwał się chyba 7, trafił do rodziny zastępczej i mówi, kurde, panie Wojtku, czy to mam pana? Nie. Mi się tak pokiereszowało, że nie mam badego będzie, co teraz ze sobą zrobić. Nie? Może spotkalibyśmy, pogadalibyśmy się, więc jestem takim, nie nazywam tego wprost, takim tatą dla nich też, nie? Bo nie mają często ojców. My tu w Wędce mamy kilku mężczyzn, którzy są takim mocnym parciem, bo możemy sobie spotkać się, pogadać, pójść sobie z to niektórymi na piwo już, bo piwo to dopiero, kiedy mamy te 18 lat. Więc to jest też to moje zadbanie, bo ja też pokazuję im stop, nie? To jest moja granica, bo ja też wymagam od nich. Bądź asertywny. To jak ja mogę wymagać od nich w byciu asertywnym, sam biorąc wszystko na siebie? To też ładnie brzmi, bo i tak biorę dużo. Dużo, za dużo wciąż. Nie? Nie chcę tak. Uczę się cały czas. Jestem w jednym, drugim procesie, nie wiem, coachingowym, gdzie ja jestem takim coachem, gdzie ja się uczę tego, jak ustawiać sobie, jak też delegować zadania, bo to nie jest łatwe. Ja jestem tutaj liderem tego miejsca od może 5 lat świadomym. Przez prawie 10 lat to byłem takim, no zajebiście, fajnie robię to, kochamy to, kocham to, ale to na mnie spoczywała odpowiedzialność domknięcia, zgaszenia światła, sprawdzenia, czy drzwi są zamknięte. No i to tak się wryło we wszystkich, że jest Wojtek. Wędka to Wojtek. Ja tak nie chcę. Teraz jest, kiedy rozmawiamy, od około 2 miesięcy mam taką już decyzję świadomą, już zakomunikowałem to zespołowi, że szukam następcy. Świadomie, teraz kiedy już jeszcze mogę robić coś też innego, następcy na moje miejsce. Na lidera tego miejsca, nie? Taką sukcesję chcę zrobić. Wiem, że to jest proces, wiem, że tu nie każdy się na to też będzie chciał zdecydować, bo niełatwo. Ja jestem też trenerem fundraisingu, więc mam co robić w życiu, gdybym chciał coś innego robić. Zresztą profesji jest też jeszcze więcej.
2: Do rozmowy z Wojtkiem Przybyszem ze Stowarzyszenia Wędka wracamy już po przerwie.
0: Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
0: W każdą niedzielę od 8 do 13 w Radio Gra.
5: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowit.
6: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
7: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
6: No, ładne kwiatki.
7: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
8: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: It's

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop
0: w Radiu Gra.
2: To jest Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra. Naszym gościem jest dzisiaj lider Stowarzyszenia Wędka, Wojtek Przybysz. Tak naprawdę rzecz, która mnie zainspirowała, żeby się z tą omówić, to są te dwa boiska na bydgoskim przedmieściu. Więc chciałem zapytać o ten projekt. On jest w budżecie obywatelskim, niedługo będzie można głosować. Jak mógłbyś trochę więcej o tym projekcie opowiedzieć, o jego wizji?
3: Tak, to jest piłka uliczna, nasz taki standardowy projekt Piłka dla Każdego, FIM. Kiedyś to się nazywało Tylko Piłka dla Każdego, a jest teraz FIM, dlatego że poniekąd mamy sponsora, bo jest nim New Balance, a dokładnie jest kilka fundacji, a głównie to jest Future in Motion, Beyond the Sport. Dostaliśmy $150,000. $150,000 dla nas to jest niesamowita strzała do przodu na 3 lata, by organizować darmowe treningi prowadzone przez profesjonalnych z licencją trenerów dla dzieci i młodzieży, która do tej pory nie gra nigdzie, która chce tworzyć taką kilkunastoosobową społeczność przy jakimś jednym punkcie, gdzie gramy, iść sobie potem po treningu do kina, na pizzę, bo tworzymy taką społeczność, nie? I na tym też oparliśmy współpracę z przyjacielem Piotrem ze stowarzyszenia Passion One Off WP z Lubicza.
2: Piotrem Piastą.
3: Z Piotrem Piastą, dokładnie. I pchamy to dalej. Piotr szuka miejsc, szuka trenerów, ogarnia uczestników, podzieliliśmy się obowiązkami, mamy tu kilka osób, które dopracują, mamy kilku trenerów, chcemy mieć kilkunastu trenerów w Toruniu, poza Toruniem, więc szukamy miejsc, gdzie można grać w piłkę nożną. To może być trawa pod blokiem, a my dostarczymy bramki mobilne, piłki, może być Orlik. Szukamy też takich zapaleńców, pasjonatów, którzy nie muszą być trenerami, mogą być rodzicem, który chce grać ze swoimi dziećmi i z kolegami swoich dzieci, a my chętnie, fajny pomysł, dzięki za podpowiedź, że możemy takiego pasjonata piłki nożnej wysłać na kurs UEFA C na przykład, nie? Opłacić, ma papiery i mamy też trenera, no i nie tylko w Toruniu, szukamy poza Toruniem, a w Toruniu, tak, napisaliśmy projekt do budżetu obywatelskiego, też po rozmowie z dyrektorami wydziałów, że to może być dobry moment na takie stacjonarne i mobilne boisko do piłki ulicznej. Piłka uliczna rządzi się swoimi prawami, tam jest 3+1. Świetne, to też to są troszkę jak szachy na boisku. Tam trzeba szybko myśleć, bo to są szybkie zmiany, są bandy, jest siatka, piłka leci po prostu jak, nie wiem, w tym, co tam jest, co się gra też. W ping-pongu. I to jest świetne, nie? Dajesz na maksa, wchodzisz i wychodzisz. No i to na koszarach chcę postawić. Tam, gdzie teraz mamy cotygodniowe takie nasze animacyjne spotkania z dziećmi z okolic. Boisko obok też taki skwer dla rodziców, obok miejsce na małe boisko, hulajnoły, ten też huśtawki, miejsca, takie stoliki, żeby można sobie było usiąść, kiedy dziecko jest przywożone przez rodzica, to rodzic sobie czeka, może przy grillu, z małymi swoimi rodzeństwem się bawi na placu zabaw, a jego starszy gra w nogę i jest trenowany przez profesjonalnego trenera. I to jest nasz pomysł, żeby, tak jak to chyba, nie wiem, to możesz wyciąć, nie? W Biblii było tak napisane, to Betlejem, czy nie wiem, Nazaret? Było takie pytanie, co może być dobrego z Nazaret? To ja mogę się teraz zapytać, co może być dobrego z koszar? No może być najlepsze miejsce w Toruniu na granie w taką piłeczkę z trenerami, no bo koszary to mają swoją renomę, nie? Jest to miejsce, które być może będzie inaczej wykorzystane, ale my tam mamy pomysł, żeby tam to zrobić, bo są mieszkańcy, którzy się licznie podpisali pod tym pomysłem, plus mieszkańcy z innych dzielnic. Mamy teraz w Toruniu 4 punkty, gdzie gramy w toku piłkę nożną. Chcą przyjeżdżać i tam grać, nie? Więc tak, to jest nasz pomysł, piłka dla każdego, FIM, Future in Motion, dwa boiska, jedno stacjonarne, drugie mobilne, bo chcemy z mobilnym boiskiem jeździć po Orlikach w Toruniu. Po radach okręgowych, po Orlikach stawiać boisko z bandami i grać szybko w piłkę nożną uliczną, w streetbola.
2: Gościem Radia Gra w toruńskim Kalejdoskopie był Wojtek Przybysz, lider Stowarzyszenia Wędka.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W każdą niedzielę od 8 do 13 w Radiu Gra. Radio Gra.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
2: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
1: No, ładne kwiatki.
2: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
3: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
6: Blik.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
9: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
8: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
10: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
11: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
12: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
13: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
12: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
14: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
15: Po reklamie. Już za chwilę w naszym programie porozmawiamy o zbliżającym się przeglądzie dyplomów i egzaminów muzycznych wyższych szkół artystycznych Przygrywka, który rusza pojutrze i potrwa przez kilka dni w naszym mieście. Gościem Oliwii Ciszewskiej będzie Anna Wołek, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu. My love.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Dzień dobry, Oliwia Ciszewska i Toruński Kalejdoskop, a w naszym studiu pani Anna Wołek, dyrektor Toruńskiego Teatru Muzycznego na ulicy Żeglarskiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Kujawsko-Pomorskiego Teatru
2: Muzycznego. Kujawsko-Pomorskiego, no właśnie, właśnie.
3: Pani dyrektor. Ale w Toruniu.
2: Oczywiście, nasza duma. Cieszę się, że przyszła pani do naszego studia, ponieważ mamy o czym rozmawiać, sporo się dzieje. Przede wszystkim może zaczniemy od tego, co za chwilę już się rozpocznie, czyli 10. jubileuszowa edycja przygrywki ogólnopolskiego przeglądu dyplomów i egzaminów muzycznych wyższych szkół artystycznych.
3: Tak, zaczęliśmy w 2015 roku i gdyby nie COVID, mielibyśmy już 11. edycję, no ale w jednym roku, w roku covidowym, przygrywka nie mogła się odbyć. W następnym roku było to trochę w takim trybie hybrydowym, no ale jednak już się odbywało. Myślę, że ci studenci, którzy oczekiwali, że do nas przyjadą, byli trochę rozczarowani, więc kiedy trochę poluzowały się już te ograniczenia, uważałam, że tryb hybrydowy też powinniśmy wziąć pod uwagę. No rzeczywiście tytuł przeglądu, przygrywka, czyli przygrywka do dalszej kariery, to co mną kierowało, kiedy wymyśliłam ten przegląd, było to to, że od lat, bo już ponad 40 edycji było, odbywa się Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi, ale on dotyczy tylko i wyłącznie państwowych szkół teatralnych i nie są brane pod uwagę żadne inne kierunki musicalowe czy aktorstwa wokalno musicalowego czy dramatyczno musicalowego. Ja natomiast uważałam, że wiedziałam o tym, byłam pewna, że rynek musicalowy w Polsce będzie się rozwijał, że będą powstawały nowe kierunki już wtedy, w 2015 roku. Na większości akademii muzycznych w Polsce powstały wydziały wokalno-aktorskie. Poza tym szkoły czy teatry, tak jak Teatr Muzyczny w Gdyni ma studium musicalowe, czy teatr w Olsztynie ma studium dramatyczne, ale bardzo dużo robią rzeczy muzycznych.
2: Widać tę miłość do muzyki wśród młodych, widać też rekordową edycję w tym roku, bo naprawdę sporo zgłoszeń, 20 zgłoszeń z wielu uczelni z całej Polski, 15 spektakli będziemy mogli obejrzeć, a to wszystko za darmo, to też warto podkreślać, bo tak, bezpłatne wejściówki można pobierać już teraz u was w siedzibie teatru.
3: No myślę, że to też warto podkreślić, że ja uważałam i od początku było moim zamysłem, że nie powinniśmy, nie że poziom jest niski, ponieważ poziom i egzaminów i dyplomów jest z roku na rok coraz wyższy. Ci młodzi ludzie, którzy 10 lat temu czy 11 lat temu pojawili się na pierwszej przygrywce, nie znaczy, że byli gorsi, ale było inne kształcenie, inne oczekiwania. Zupełnie to inaczej wyglądało. To jest przygrywka, to jest, nie chcę powiedzieć, amatorskie wydarzenie.
2: Oj nie.
3: Absolutnie nie, ale no to jest ich tak naprawdę pierwsze zetknięcie z publicznością obcą ich środowisku. I w ogóle jest cudownie, że 11 lat temu, w 2015 roku, czy 10 edycji temu, naprawdę na widowni, jak było 40 osób, to byliśmy szczęśliwi, nikt nie wiedział, co to jest. W tej chwili tak naprawdę nie mamy już żadnych wejściówek do odebrania, ale każdego gorąco zachęcam do przyjścia, ponieważ widzowie pobierają te wejściówki, potem zmieniają się plany, są miejsca wolne, więc warto przyjść, bo tak naprawdę każdy wejdzie.
2: Można zostać takim dzikim trochę widzem.
3: Tak.
2: I do tego poziomu przygrywki tegorocznej wrócimy już za chwilę w kolejnej części naszej rozmowy.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.

0: gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
1: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
0: No, ładne kwiatki.
1: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
2: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Zapraszam na kolejną część naszego toruńskiego kalejdoskopu. Pani dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu, Anna Wołek, jest ze mną w naszym studiu i rozmawiamy o tym, co się będzie działo już za chwilę, bo od 26 maja przygrywka, może nie w teatrze, ale w Odnowie, będziemy mogli oglądać młodych artystów, którzy, jak już wyszło w naszej rozmowie, z roku na rok mają też coraz lepszą jakość tych swoich spektakli, dyplomów. Jak to w tym roku? Czy była surowa też ocena?
3: Tak, nie tyle jakość spektakli, bo te spektakle zawsze były dobre, ale powiedziałabym, że o wiele większą świadomość tego, czego oczekuje teatr muzyczny czy musicalowy. Oni sami jeżdżą już po Europie czy po świecie na różnego rodzaju klasy mistrzowskie, dodatkowe zajęcia. Wspaniale się ruszają, są znakomici wokalnie, grają w większości na instrumentach, więc są naprawdę wszechstronni. No dość powiedzieć, że wielu absolwentów gra za granicą w teatrach muzycznych czy musicalowych i w Stanach, i w Niemczech, we Francji.
2: Czyli to jest światowy poziom, który
3: tak,
2: tutaj prezentujemy.
3: W Wielkiej Brytanii, tak. Poziom jest bardzo wysoki. Bardzo trudno było wybrać tych 15 spektakli. Nie udało nam się więcej. No, może też powiem jeszcze, że w tym roku zmieniamy trochę formułę i od tego roku też będzie inaczej, że po każdym pokazie będzie spotkanie ze studentami, prowadzone przez studentów teatrologii naszego uniwersytetu. Także bardzo się cieszę, że nawiązaliśmy współpracę i dziękuję tutaj przy mikrofonie pani profesor Marzannie Wiśniewskiej, panu profesorowi Arturowi Dudzie za to, że tak z entuzjazmem podeszli do naszego pomysłu. Poza tym też oferujemy studentom seminarium na temat prawa i tego, co powinni wiedzieć młodzi artyści, jeśli chodzi o i przepisy, i to, jak mają czytać umowy, jak się odnieść do no, chociażby ochrony swojego wizerunku i w czasach AI również. Więc myślę, że to są takie nowe, interesujące tematy, które będziemy z roku na rok rozwijać.
2: I takie problemy współczesnego artysty.
3: Tak.
2: To jeszcze jestem ciekawa, czy jak pani ogląda te spektakle wcześniej, także podczas zgłoszeń, czy patrzy też pani na tych studentów zgłaszających się jako na potencjalnych swoich współpracowników?
3: Zawsze.
2: Zawsze, no wiadomo. Czyli możemy być pewni, że niedługo może jakaś świeża krew pojawi się znowu w naszym mieście.
3: Tak, na pewno. Mamy to szczęście, myślę, że to jest ważne, że jesteśmy teatrem bez stałego zespołu artystycznego. Oczywiście to ma swoje plusy i minusy, jak zawsze. Na pewno jestem o wiele bardziej uzależniona. Niektórzy z tych ludzi są na etatach w innych teatrach, więc jestem uzależniona jednak od teatrów macierzystych i dlatego co najmniej 8-9 miesięcy do przodu muszę już mieć przygotowany repertuar. Mamy naprawdę wspaniałą współpracę z każdym teatrem w Polsce i też dziękuję tutaj dzięki pani audycji wszystkim dyrektorom za zrozumienie. Mamy castingi, więc ci młodzi ludzie przyjeżdżają, ale bardzo dużo dawnych uczestników przygrywki przyjeżdża na te nasze castingi i wielu z nich naprawdę potem zatrudniamy. Będziemy mieć 220 uczestników w tym roku.
2: To bardzo pokaźna liczba.
3: Więc to jest dużo osób, ale to też pokazuje, jaka jest ogromna konkurencja i naprawdę to jest diabelski zawód.
2: I już za chwilę opowiemy także o tych szczegółach, gdzie, co i jak będzie można zobaczyć zarówno obecne produkcje teatru muzycznego, jak i spektakle w trakcie przygrywki.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
0: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
1: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
2: W sobotę 30 maja Muzeum Etnograficzne w Toruniu opanują przedszkolaki. 42. Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego na Wysokiej Górze to pełne radości, kolorów i muzyki doroczne święto najmłodszych. Zapraszamy całymi rodzinami od 10 do 14, a o 18 wpadnijcie do Muzeum Etnograficznego na koncert interaktywny Sen, Jawa, Zabawa. Magiczną podróż przez muzykę, wspomnienia i dziecięcą wyobraźnię. Bilety na koncert dostępne w kasie i online. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
5: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recitale Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafarnia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Wracamy do naszej rozmowy, a w naszym studiu pani dyrektor Anna Wałek, Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu. Rozmawiamy dzisiaj o przygrywce. Jubileuszowa edycja. Wspaniała, wielka. 15 spektakli. No i musimy powiedzieć szczegóły, co, gdzie i jak, bo sama przygrywka rozpoczyna się 26, a kończy 30 maja. No ale wszystko będzie odbywać się w pięknej odnowie, więc ten klimat studencki, akademicki będzie zachowany.
3: Tak, mam nadzieję, że będzie dużo studentów, w ogóle dużo młodych ludzi, bo spektakle czy te wydarzenia naprawdę mówią o współczesnym świecie, o tym, co jest ważne, co nieważne, o naszych zagrożeniach, lękach, ale też oczywiście większość ma, co mnie cieszy, pozytywny wydźwięk, że jednak zostaje nam nadzieja. No podobno nadzieja umiera ostatnia.
2: I ona wszystko skleja też.
3: Tak, i ona właśnie, i ona wszystko skleja. Zaczynamy we wtorek, 26 maja o godzinie 10:00 i będzie to dyplom Akademii Muzycznej z Warszawy.

0: zrobiłyśmy, bo pewnie miejsca zostaną. No tak, chyba, że
1: tak, nie. Ale zakładamy, że będzie dobrze. Jest też miejsce, żeby coś zjeść nieopodal, kilka nawet, więc ja myślę, że rzeczywiście na pięknych Bielanach i w otoczeniu tego cudownego lasku można spędzić rzeczywiście 4 dni od rana do nocy, a wszystko jest szalenie interesujące. I dziękuję Romanowi Tondlowi, dyrektorowi Odnowy, zresztą poprzedni Maurycy Męczekalski również był nam życzliwy, także mamy szczęście do dyrekcji Odnowy, że wspaniale nam się współpracuje i cieszę się, że możemy współpracować z Odnową, bo nie jest to tylko jedno jedyne wydarzenie, ale również w Odnowie gramy nasz spektakl czy musical Jesus Christ Superstar i może tylko powiem, że wczoraj od zaprzyjaźnionej recenzentki z Londynu, z magazynu Stage, dostałam bardzo miłego maila, że jest zachwycona, jak nowoczesny i niezwykły i inny od wszystkiego, co do tej pory było i co ona widziała, to jest recenzentka teatralna z ponad 30-letnim doświadczeniem.
0: I więc... to jest ten światowy poziom, o którym już mówiłyśmy.
1: Tak, tak. I także bardzo z entuzjazmem się wypowiadała i w ramach kontaktu tegorocznego, 4 i 5 czerwca, gramy nasze dodatkowe spektakle w Odnowie, więc ci, którzy jeszcze nie widzieli albo chcieliby jeszcze raz zobaczyć, to bardzo gorąco zapraszamy 4 i 5 czerwca również do Odnowy, czyli po przygrywce chwila oddechu i z powrotem Odnowa, ale już w innej odsłonie, chociaż czwórka byłych uczestników przygrywki z poprzednich lat gra właśnie w tym musicalu.
0: No i to się wszystko łączy. Z tego, co kojarzę, to również we wrześniu są jeszcze spektakle Jesus Christ Superstar, więc warto śledzić, no i szybko kupować bilety, bo teraz chodzą się jak ciepłe bułeczki.
1: Tak, to prawda, co oczywiście nas bardzo cieszy i cieszy nas to, że po 12 latach istnienia Teatr Muzyczny jest już istotnym elementem na mapie i naszego województwa, i Polski.
0: Owszem, zapraszamy na ulicę Żeglarską, piękny Pałac Dąbskich zawsze mile ugości, no i oczywiście toruńska Odnowa. W takim razie to wszystko na teraz. Zapraszamy na przygrywkę i do toruńskiej Odnowy, i do Teatru Muzycznego. Pani dyrektor Anna Wołek była moim i Państwa gościem. Dziękuję za dziś i zapraszamy.
1: Dziękuję.
2: Toruński kalejdoskop.
3: Toruński kalejdoskop.
2: W Radiu Gra.

0: Vibra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
7: Kochana, ale masz wypieki.
8: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
7: Chodziło mi o te wypieki.
8: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
8: Po reklamie.
13: Trwa niedzielny toruński kalejdoskop, a już za chwilę moimi gośćmi będą Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności i Młodowiedzy w Toruniu, a także Kinga Łęgowska, rzecznik prasowy tego Centrum Nauki. Mowa będzie o pikniku, który będzie odbywał się pod naszym radiowym patronatem. Chodzi oczywiście o naukową petardę, która zbliża się wielkimi krokami.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Marta Balerowska, dzień dobry. To jest nasz niedzielny program Toruński Kalejdoskop, a ze mną są dzisiaj pani Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy i pani Kinga Łęgowska, rzecznik prasowy właśnie tego Centrum Nauki. Witam panie serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: A wizyta pani w naszym studiu jest nieprzypadkowa, bo za niespełna tydzień, już 30 maja w sobotę, 10. jubileuszowa edycja pikniku Naukowa Petarda. To wydarzenie będzie odbywało się pod naszym radiowym patronatem. Jubileusz, 10. edycja, więc bardzo takie ważne wydarzenie i na pewno zorganizowane z jeszcze większym rozmachem, prawda, pani dyrektor?
3: To znaczy, nasza petarda chcemy, żeby była w tym roku wyjątkowa, a wyjątkowość tej petardy polega na tym, że będzie rekordowa liczba stanowisk edukacyjnych, które pojawią się na tej petardzie. Petarda jest dla ludzi, dla naszych odwiedzających, dla naszych gości i bardzo się cieszymy, że bardzo dużo partnerów zdecydowało się uczestniczyć w tej petardzie. Dzięki temu mamy petardę wyjątkową, bo ponad 100 stanowisk edukacyjnych, 40 partnerów. Po raz pierwszy mamy naprawdę bardzo duży problem z rozplanowaniem wszystkich aktywności, bo trochę nam zaczyna brakować miejsca, z czego z jednej strony się bardzo cieszymy i myślę, że nasi odwiedzający uczestnicy tej petardy również będą się cieszyć, bo tak naprawdę dzięki temu będą mieli do wyboru najróżniejsze atrakcje, z których będą mogli skorzystać.
1: Właśnie, co warte podkreślenia, ten piknik popularno-naukowy odbędzie się na parkingu, na świeżym powietrzu, tak w plenerze.
3: To jest piknik z okazji Dnia Dziecka i my jak co roku od 10 już lat chcemy, aby to było z jednej strony święto bardzo rodzinne, takie, gdzie osoby, które do nas przychodzą, mogą spędzić ze sobą czas, ale też i z drugiej strony, żebyśmy mogli popularyzować naukę. I zawsze robimy to na naszym parkingu przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. To warto też podkreślić, że wszystkie stanowiska edukacyjne, które na tym pikniku się znajdują, no nie tylko edukacyjne, ale no wszystkie też zabawowe, które tam się znajdują, są nieodpłatne. Jak co roku, zawsze z każdej z atrakcji można właśnie w ten sposób skorzystać. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo to też świadczy o dużej dostępności. My dziękujemy tutaj naszym instytucjom, organizacjom, które biorą w tym udział, bo to w większości ci wszyscy partnerzy, którzy przyjeżdżają na nas, przyjeżdżają do nas nieodpłatnie. My ten piknik organizujemy też nieodpłatnie, ale dzięki wsparciu czy miasta, czy pana marszałka, czy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To dla nas bardzo ważne, że dzięki temu możemy takie właśnie wydarzenie stworzyć.
1: A żeby pomóc lepiej uczestnikom odnaleźć się w tym wydarzeniu, wy podzieliliście ten piknik na takie 4 strefy, prawda? Jak to będzie wyglądało?
2: Tak, będą 4 strefy tematyczne: strefa nauki, strefa bezpieczeństwa, strefa zdrowia i strefa zabawy. Wszystko po to, aby pokazać naszym gościom, naszym odwiedzającym, że naukę możemy spotkać w każdej sferze naszego życia. Oczywiście w tej takiej już bardzo profesjonalnej, poważnej, czyli tam, gdzie jest strefa nauki, ale oczywiście wszystkie wydarzenia, wszystkie stoiska będą prezentowały naukę, wykorzystanie nauki w bardzo atrakcyjny, przystępny, angażujący sposób. Natomiast pozostałe strefy, które w takiej różnorodnej formie mają pokazać, jak nas nauka otacza, jak możemy ją wykorzystywać zarówno w zdrowiu, w dbaniu o swoje zdrowie, w sferach bezpieczeństwa, ale również i w strefie zabawy. Bo jest ta strefa zabawy dla dzieci, które przecież tego dnia będą dla nas najważniejsze.
1: Poszczególne strefy i atrakcje postaramy się prześledzić w kolejnych częściach. Oczywiście nie da się prześledzić wszystkich, ale postaramy się chociaż tak troszeczkę uchylić rąbka tajemnicy, aby zachęcić wszystkich, którzy jeszcze nie słyszeli o naukowej petardzie.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych

0: / specjalistki i dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
7: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
6: No, ładne kwiatki.
7: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
8: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś zapłacze.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Słuchajcie Radia Gra. Dzisiaj w naszym programie zapowiadamy piknik popularno-naukowy. Naukowa petarda, który już 30 maja w sobotę przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, a to wszystko zostanie zorganizowane z myślą o dzieciach z okazji Dnia Dziecka, bo przecież przed nami 1 czerwca i przypomnę, naszymi gośćmi są dzisiaj Monika Wiśniewska, dyrektor centrum i rzecznik prasowy Kinga Łęgowska. Pani dyrektor, prześledźmy teraz strefę nauki, co tam się znajdzie? Jaki jest plan na tę strefę?
3: W strefie nauki, z jednej strony zacznę od nas, bo może najprościej mi jest o nas powiedzieć, bardzo duże stanowisko, bo oczywiście my jako organizatorzy też mamy stanowiska edukacyjne. Bardzo duże stanowisko związane z odnawialnymi źródłami energii. Będzie u nas można badać zjawiska pogodowe, także myślę, że bardzo ciekawe tematy nie tylko dla najmłodszych, ale też i dla dorosłych osób. Wiemy, że takie stanowiska związane z odnawialnymi źródłami energii cieszą się dużym zainteresowaniem wśród też dorosłych i mnóstwo nasi edukatorzy dostają zapytań takich bardzo konkretnych, różnych rozwiązań technicznych, także to jest dla nas też bardzo istotne, bo my pokazujemy tą praktyczną stronę nauki. Oprócz tego, a myślę, że może to, co jest dla nas bardzo ważne, to po raz kolejny będą z nami fizycy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Roboty, gry zręcznościowe, warsztaty astronomiczne, czy gwiazdozbioru słoiku. To jest to, co zaproponował Wydział Fizyki. Będzie po raz pierwszy, to jest też dla nas wyjątkowe, Śląski Festiwal Nauki z Katowic. To jest taka, organizatorzy takiego największego w Polsce festiwalu nauki, jednego z największych wydarzeń takich związanych z popularyzacją w Polsce. Przyjadą ze swoimi stanowiskami, będą prezentacje zoologiczne, eksponaty badawcze, analiza roślin. Myślę, że to jest też bardzo ciekawe, że przyjadą i będzie można na nich stanowiskach zobaczyć sprzęt naukowy, takie pokazy sprzętu naukowego. Czyli faktycznie wychodzimy z laboratoriów do Państwa, żebyście mogli zobaczyć, jak faktycznie teraz tworzy się nauka. Będzie Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem, pojawią się z nami fundacje, będzie Fundacja Jabłońskiego i z kolei tutaj będziemy mówić o wyrzutniach rakiet, będziemy mogli prowadzić obserwacje Słońca, będzie koło naukowe popularyzacji psychologii Animus i z kolei tutaj będzie bardziej związane rzeczy związane z psychologią, z kreatywnością, różne ćwiczenia na logikę, na kreatywność, na spostrzegawczość. Cieszy nas bardzo też to, że pojawią się nasi partnerzy z Bydgoszczy, będą Młyny Rotera ze swoimi stanowiskami edukacyjnymi, także mnóstwo atrakcji i po raz pierwszy na przykład też Brodnicki Park Krajobrazowy.

0: gazowy. Także to jest strefa nauki, jak widać, bardzo silnie rozbudowana, a oprócz tego ta nauka jest też w innych strefach.
1: A wejdźmy teraz na moment do strefy zdrowia.
2: Strefa zdrowia pokazuje nam, w jaki sposób nauka wykorzystywana jest w procesie dbania o siebie, o swoje zdrowie, o swoją jak najlepszą kondycję fizyczną. Porady dietetyczne, analiza składu masy ciała, gry i zabawy animacyjne, tak aby rzeczywiście dzieciom pokazać, w jaki sposób dbać o swoje zdrowie. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Centrum Opieki Medycznej, Hospicjum imienia Jana Pawła II przeprowadzą konsultacje fizjoterapeutyczne, ale również pokazują, jak terapia manualna, gry i zabawy mogą wpływać na rozwój dzieci i dorosłych. Ale zapewne takim bardzo ciekawym atrakcją przy tej strefie zdrowia jest stoisko przygotowane przez Fundację Stoma Life, gdzie będziemy mogli zobaczyć i wejść do 13-metrowego mobilnego jelita grubego. Ono będzie w takiej wersji 3D, więc będziemy mogli zobaczyć, jak takie jelito wygląda od środka, jak ono funkcjonuje, więc naprawdę bardzo, bardzo ciekawa atrakcja przygotowana przez Fundację Stoma Life.
3: Toruński kalejdoskop.
4: Toruński kalejdoskop.
3: W Radiu Gra.

0: Radio Gra.
1: Reklama. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
0: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
11: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
12: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
11: O, pyszna zapiekanka.
12: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
11: To rozumiem.
12: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
13: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
14: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
12: Po reklamie.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Wracamy po krótkiej przerwie do naszej rozmowy na temat naukowej petardy, czyli pikniku popularno-naukowego, który zbliża się wielkimi krokami przed Centrum Nowoczesności Młodej Wiedzy w Toruniu na parkingu z okazji Dnia Dziecka. To już 30 maja w sobotę. Pani dyrektor, no to teraz może dwa słowa o strefie bezpieczeństwa.
2: W tej strefie znowu i dorośli, i dzieci znajdą coś, co jest atrakcyjne dla jednych i dla drugich. Z jednej strony pojawią się służby, nasze służby toruńskie z naszego miasta, czyli będzie z nami MPO, będzie Komenda Miejska Policji, będzie Straż Miejska i stanowiska edukacyjne właśnie związane z bezpieczeństwem, ale też i z ekologią, bo jeżeli chodzi o MPO, także różne stanowiska związane z codziennymi takimi zagrożeniami, od ruchu drogowego po ochronę środowiska. W strefie bezpieczeństwa jest też Toruńska Kolejowa Izba Tradycji z symulatorem maszynisty i sterowania pociągiem, a więc dla fanów podróży i korzystania właśnie z pociągów, myślę, że to jest taka strefa, która może być bardzo interesująca. Z kolei strefa zabawy, to myślę, że ta, na którą też bardzo czekają dzieci, to ta strefa z jednej strony będą tutaj instytucje z miasta znane nam wszystkim, takie jak Dwór Artusa czy Centrum Sztuki Współczesnej, Muzeum Okręgowe, ale też partnerzy, którzy są z nami, można powiedzieć, od zawsze, jak na przykład TECUS ze świetnymi stanowiskami takimi dla dzieci zabawowymi. Po raz pierwszy cieszy nas bardzo, że pojawi się ROP z Torunia, strefa Eko, mini ogród w Skrzynce, dmuchany zamek Formuła 1. To, co tą strefę będzie na pewno wyróżniać, to, że pojawią się dmuchańce. Taką dużą dominantą będzie ogromny statek dmuchany, który zawita na naszym parkingu. Będzie można, tak jak podkreślam cały czas, będzie można z niego nieodpłatnie skorzystać. Na ten statek będzie można wejść, no wiadomo, jak to na takich dużych dmuchańcach, spędzić fajnie czas. On jest takim symbolicznym pożegnaniem się z naszym statkiem na wystawie Rzeka, bo już pod koniec czerwca ten statek znika z młyna i rozpoczynamy już ten ostatni etap taki, bo w tej chwili tego nie widzicie, jakby trwa modernizacja, prace nad wystawą wystawy na fali i to jest taki koniec, ale i nowy początek naszych zmian, gdzie rozpoczynamy zmiany do przygotowania wystawy na fali dla Państwa.
1: To jest Radio Gra i nasz niedzielny program, a już za tydzień 10. jubileuszowa edycja pikniku popularno-naukowego, naukowa petarda pod naszym dużym, takim szerokim patronatem właśnie Radia Gra. Będą też takie drzwi otwarte w radiu, będziemy z Wami również na parkingu Młyna Wiedzy.
3: Zgadza się, bardzo cieszymy się, że udało nam się nawiązać taką bliską, sąsiedzką współpracę z Radiem Gra. Bardzo cieszymy się, że nasi goście będą mogli odwiedzić studio radiowe, zobaczyć, jak wygląda praca w radio. Sądzę, że to dla słuchaczy Państwa jest naprawdę wyjątkowa okazja, aby od kuchni zobaczyć pracę naszych ulubionych toruńskich dziennikarzy. A oczywiście również mamy takie zapewnienie, że będziemy na żywo Państwa informować 30 maja o tym wszystkim, co będzie działo się właśnie podczas pikniku popularno-naukowego Naukowa Petarda, z czego bardzo, bardzo cieszymy się. Tych wszystkich naszych partnerów podczas tegorocznej jubileuszowej edycji pikniku Naukowa Petarda jest bardzo wielu. My tylko część wymieniliśmy. Zachęcamy do tego. Nie sposób jest po prostu wymienić wszystkich i opisać wszystkich stanowisk. Dlatego zachęcamy Państwa do tego, aby właśnie przyjechać 30 maja na parking przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, ponieważ na parkingu będą odbywały się wszystkie wydarzenia, wszystkie animacje i tych miejsc parkingowych będzie naprawdę bardzo niewiele. Zachęcamy Państwa do tego, aby skorzystać z komunikacji miejskiej. Będzie piękna pogoda, więc można przyjechać rowerem, przespacerować się i razem z nami wspólnie cieszyć się naszym świętem. Zapraszamy. Rozpoczynamy o godzinie 11:00. Wszystkie strefy są otwarte o godzinie 11:00. Oficjalne otwarcie, na które również zapraszamy wszystkie dzieci, bo to one są najważniejsze podczas tego pikniku, odbywa odbędzie się na scenie głównej o godzinie 12. Będzie to otwarcie dokładnie z petardą, dosłownie. Natomiast piknik, całe animacje, wszystkie nasze atrakcje będą dostępne do godziny 17.
1: A więc polecamy i zapraszamy. Tak jak już wspomniałyśmy, Radiogram bardzo mocno podpisuje się pod tym wydarzeniem i także będziemy aktywnie uczestniczyć. Zapraszamy też tutaj do naszego studia. Nie możemy się doczekać spotkania z Państwem. A ja dziękuję za tę rozmowę. Monika Wiśniewska i Kinga Łęgowska z Centrum Nowoczesności i Młodej Wiedzy w Toruniu. Jeszcze raz podkreślamy, wszystkie atrakcje w ramach naukowej petardy są bezpłatne i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Do usłyszenia.
0: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.

Za chwilę 13:00, nasz niedzielny toruński kalejdoskop dobiega końca. Marta Banerowska w imieniu dziennikarzy Radia Gra dziękuję za uwagę. Dobrego dnia, do usłyszenia jutro.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Lato.

0: świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Po reklamie.

0: No, jak fajnie jest porobić coś, kiedy mamy świadomość, że w zasadzie to wcale nic robić dzisiaj nie musimy, tylko możemy, jeżeli oczywiście przyjdzie nam ochota. Sylwia Pawłowska, dzień dobry w Radiu Gra.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: No i tak wam gramy, to są hity pełne energii w Radiu Gra. Maj powoli nam się kończy, wakacje już gdzieś tam wychylają się zza rogu, a jak wakacje, no to wiadomo też rower. Gdzie najlepiej zaplanować sobie urlop na dwóch kółkach w Europie? Mamy najnowsze dane i oczywiście zaraz z nimi do was wracamy.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Ośrodek Chopinowski w Szaferni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recitale Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafernia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Anastasia w Radiu Gra w niedzielne popołudnie. No tak, muzycznie to można świat doganiać. Wakacje na rowerze brzmi fajnie, prawda? A wakacje na rowerze po Europie, no kochani, to już pełen wypas. Zrobiono przed wakacjami takie podsumowanie najfajniejszych i najbardziej przyjaznych miast dla dwóch kółek. I co się okazało? No okazało się, że to już nie Amsterdam.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: No nie Amsterdam, ale Paryż. Paryż jest miastem, które kocha rowerzystów i ma dla nich ponad 1000 kilometrów ścieżek rowerowych. Na drugiej pozycji jest Monachium, a trzecie miejsce zajęły Helsinki. No i tak oto cichutko, niepostrzeżenie, Paryż wywrócił wakacyjny ranking rowerowych rajów do góry kołami. Tak można powtórzyć, ranking rowerowych rajów.

0: Tu Radio Gratu, hit pełny energii i Katy Perry też lubicie? Fani do tej pory komentują koszulę Wojtka Szczęsnego, którą założył na imprezę FC Barcelony, pewnie już widzieliście. Taka biała koszula ze śladem odbitego żelazka, która kosztowała, uwaga, grubo ponad 3000 zł. No, tak to już jest, kto ma kasę, ten płaci, a kto ma żelazko w domu, może sobie taką koszulę przypalić sam.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: Fil w Radiu Gra przed 14. Jeden z najpiękniejszych szlaków turystycznych Europy jest już otwarty. Trasa z Veredy do Areiro na Maderze w końcu wróciła na turystyczną mapę. No i jest podobno jeszcze bardziej wow, choć widoki od lat wymiatają. Wąskie ścieżki w skałach, tunele wulkaniczne, górskie krajobrazy. Jeżeli jeszcze nie macie planu na wakacje, no to już wiecie, gdzie kliknąć. Rezerwuj.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie

0: ceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
5: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
4: No, ładne kwiatki.
5: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
6: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.

Berta w Radiu Gra, Sylwia Pawłowska, witajcie. Jesteśmy z wami w ten przedostatni majowy weekend. Jakoś tak wyjątkowo szybko zleciał ten maj. Wam też? W takim razie cieszmy się tymi ostatnimi dniami najpiękniejszego miesiąca w roku. No, szkoda, że ten był akurat chłodniejszy. W każdym razie kolejny maj dopiero za rok.

Jesteśmy z wami, pilnujemy hitów pełnych energii w kuchni, dorzucamy nawet tę energię do sałatki, w samochodzie podkręcamy basy, a na TikToku już mamy dla was nowy kulinarny trend na upalne dni. Zaraz wam powiemy.

0: Niedziela płynie, Belinda z nią, a mrożona herbata z arbuza robi furorę na TikToku i to się w ogóle nie łączy, a ta herbata to jest podobno idealny patent na letnie upały, które do nas nadchodzą. Przepis prosty, zaparzamy herbatę, dodajemy miód, miksujemy arbuza, całość mieszamy, a na koniec dorzucamy cytrynę i kilka kostek lodu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Podobno taka herbata gasi pragnienie lepiej niż wiadro wody i na pewno lepiej smakuje, także TikTok poleca, a Radio Gra podbija.

0: 24 maja, niedziela, w kalendarzu mamy Dzień Ślimaka. No i to się idealnie klei z weekendem, więc wszyscy mamy oficjalną zgodę, żeby włączyć tryb powolniak na fulla, no i wpełznąć pod kocyk. Także dzisiaj wszyscy zostajemy ślimakami, żeby niespiesznie, leniwie, na spokojnie konsumować sobie tę niedzielkę.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
2: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
1: No, ładne kwiatki.
2: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
3: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Ośrodek Chopinowski w Szaferni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recitale Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafernia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: Jesteśmy przed 15. Dzisiaj jeszcze odpoczywamy, ale jutro znowu poniedziałek. Co zrobić, żeby stres w pracy nas nie pokonał? Badacze właśnie opracowali taki nowy patent na szczęście, spokój, radość z życia i vibe z naturą.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
4: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na

0: brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.

0: 20% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

Mamy niedzielne popołudnie, tu Radio Gra, a to jest ten czas, kiedy godziny płyną wolniej, Radio Gra ładniej, a słońce świeci mocniej. Też to zauważyliście? No, w końcu w weekend wszystko jest bardziej, no i niech tak zostanie. Sylwia Pawłowska, dzień dobry.

0: Rod Stewart i hity pełne energii rozpędzają nam tak ładnie to popołudnie. Tak swoją drogą, jesteście już po niedzielnym obiedzie, czy jeszcze przed? No to teraz złota rada naszych babci. Jeżeli z garnka zamiast pary leci dym, no to chyba nie ma sensu sprawdzać, czy pierogi już wypłynęły.
1: Reklama.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
3: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
8: O.
7: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
13: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
12: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
14: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
15: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: Tu Radio Gra, kojarzycie grounding? W skrócie to znaczy wywal buty i przytul się do trawnika. A ten patent to jest teraz absolutny hit na stres. Kilkanaście minut codziennego kontaktu z ziemią czy piaskiem, no i poziom kortyzolu leci w dół. Efekt? Mniej stresu, lepszy sen, lepszy humor, no i mniej scrollowania Facebooka. Także, kochani, zdejmujemy buciory, wskakujemy na trawnik, no i czujemy, jak życie wraca nam w stopy.
1: Radio Gra.

0: Niedzielne popołudnie całkiem fajnie nam się rozkręca. A teraz uwaga, ważna info z miasta. Co piąta osoba z generacji Z na pierwszą randkę idzie na kepsa. No to już nie jest kolacja w romantycznej knajpie, nie wieczór w kinie. Podobno róże też to jest teraz przeżytek. Serca zdobywa się dodatkowym sosem czosnkowym. A jak pachnie!
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: W sobotę 30 maja Muzeum Etnograficzne w Toruniu opanują przedszkolaki. 42. Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego na Wysokiej Górze to pełne radości, kolorów i muzyki doroczne święto najmłodszych. Zapraszamy całymi rodzinami od 10 do 14, a o 18 wpadnijcie do Muzeum Etnograficznego na koncert interaktywny Sen, Jawa, Zabawa. Magiczną podróż przez muzykę, wspomnienia i dziecięcą wyobraźnię. Bilety na koncert dostępne w kasie i online. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Niedzielne popołudnie, Ania Dąbrowska i hity pełne energii. A teraz pytanko, co my Polacy najchętniej robimy po pracy? No, są już najnowsze badania w tym temacie i na pierwsze miejsce wjeżdżają... No dobrze, powiemy za chwilę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Kochana, ale masz wypieki.
8: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
7: Chodziło mi o te wypieki.
8: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy

0: cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy!
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok, za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo eObuwie, TTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Po reklamie.

I już po 16. Sylwia Pawłowska, witajcie. Maj nam się kończy, przed nami przedostatnia majowa niedziela. Za kilka tygodni wbijamy się w kostiumy. No to zanim plaża, to może przerwa na popołudniową kawusię w towarzystwie takiego maleńkiego tyci ciasteczka. Kto jest za? No to proszę bardzo, ciasteczko Enrique Iglesias.

0: hity pełne energii i szagi. No takie granie też mamy dla was w to majowe popołudnie. A dzisiaj Joaśki i Zuzki świętują, także zróbcie hałas wszystkim solenizantkom, a niech mają najlepszego dziewczynę.
1: Reklama.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: London Beat robi nam niedzielny klimat. Badacze przekopali się przez polskie popołudnia, no i mamy wynik. 74% naszych rodaków po pracy odpala film lub serial. Kolejne miejsca zajmują książki dla tych ambitniejszych, wypady ze znajomymi dla towarzyskich, no i sport dla tych, co jeszcze wierzą w formę na lato. Do tego dochodzi majsterkowanie, gotowanie, zabawa w ogrodnika. Słowem, każdy robi to, co lubi, byle tylko nie myśleć o pracy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Jesteśmy. Tu radiogram. Maślana żółć i przykurzony błękit, te kolory rządzą tego lata. Naukowcy nazwali to kortyzolową szafą, no bo chodzi o ciuchy w stonowanych barwach, które mają nas uspokoić, no i nie zmęczyć oczu. Także koniec z szafą, która krzyczy. Teraz robimy modowy chill, więc mniej stresu, więcej luzu, nawet na naszych wierzchach.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Kaufland jest fresh. W Kauflandzie.
13: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
15: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

0: Czereśnie są już na straganach. Cena? Ponad 100 za kilo, więc zanim kupimy, lepiej sprawdzić limit na karcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.

31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.

0: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.

Bledka rozpoczęła z nami tę godzinę. A jak tam wasze niedzielne popołudnie? Też macie dzisiaj takiego niechcieja? No, weekend potrafi rozleniwić. No i bardzo dobrze, bo w końcu od tego są weekendy. Sylwia Pawłowska, witajcie.

0: też lubicie takie kawałki do samochodu? Po bardzo ciepłej końcówce marca, chłodnym kwietniu i raczej zimnym i mokrym maju zaczynamy się zastanawiać, jakie będą tegoroczne wakacje. No bo niestety te ostatnie bardziej nas ochłodziły niż rozgrzały i są już najnowsze prognozy IMGW na kolejne miesiące. No, muszę wam przyznać, że jest zaskoczenie.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
3: O, pyszna zapiekanka.
4: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
3: To rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Sobotę 30 maja Muzeum Etnograficzne w Toruniu opanują przedszkolaki. 42. Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego na Wysokiej Górze. To pełne radości, kolorów i muzyki doroczne święto najmłodszych. Zapraszamy całymi rodzinami od 10 do 14, a o 18 wpadnijcie do Muzeum Etnograficznego na koncert interaktywny Sen, Jawa, Zabawa. Magiczną podróż przez muzykę, wspomnienia i dziecięcą wyobraźnię. Bilety na koncert dostępne w kasie i online. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
5: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Po reklamie.

0: No nikt tak fajnie nie zagląda w oczy jak Kylie. Jakie pogodowo będą tegoroczne wakacje? No to jest dobre pytanie, jeżeli spędzacie je w kraju. Specjaliści od meteo twierdzą, że czerwiec ma być cieplejszy niż zwykle, lipiec ma być cieplejszy niż zwykle, no i dla odmiany sierpień też ma być cieplejszy niż zwykle, a do tego ma być mniej opadów, no oczywiście mniej niż zwykle.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Pewnie teraz się cieszymy, ale przyjdzie taki dzień, że jeszcze zatęsknimy za chłodniejszymi dniami, jak upał da nam popalić. Money.

0: Demono w Radiu Gra i hity pełne energii. Nowy tydzień przed nami, no i znowu droga dom, praca, praca, dom. Jak tak człowiek siądzie i zliczy te wszystkie kilometry z domu do pracy, no to równie dobrze mógłby być teraz na Hawajach. Taka perspektywa.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.
3: Let's go, girls.

Dochodzi 18. Wyobraźcie sobie, że Mount Everest przeżył w minioną środę prawdziwy tłok. Tego dnia aż 274 osoby wdrapały się na szczyt od strony Nepalu. No i ten wynik potwierdził nawet sam szef Stowarzyszenia Operatorów Wypraw Górskich Nepalu. No i chyba musiał użyć kalkulatora. Za chwilę nowy tydzień i każdy z nas będzie zdobywał swoje własne szczyty. Także oby przyjemnie i oby bezpiecznie. Sylwia Pawłowska, pa pa!

0: kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Po reklamie.

0: Lotnisko w Toruniu to miejsce, które zwykle kojarzymy z przestrzenią i pasją latania. Zaglądamy tu z ciekawości na wydarzenia rekreacyjne, sportowo, czasem z sentymentem. Ale wystarczy cofnąć się o kilkadziesiąt lat, by zobaczyć zupełnie inny obraz. Lotnisko jako element wojny, strachu i nadziei na ucieczkę. No to polecimy teraz z ciekawostkami. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu. Zapraszam.
1: To jest Radio Gra.
0: Mam taką propozycję na ten lot w przeszłość, aby z ponad stuletniej historii skupić się na kilku, myślę, mniej znanych ciekawostkach, które przykuły moją uwagę, a te złożą się w jedną całość. Lotnisko oddano do użytku w 1913 roku, oczywiście dla lotnictwa niemieckiego i spośród wielu rutynowych zdarzeń miało też swoje dość egzotyczne epizody. Na przykład ten z 1917 roku, kiedy do pomocy przy wyciąganiu głazów zaprzęgnięto dwa słonie, które akurat były na gościnnych występach w Toruniu. Słonie pomogły, głaz wyciągnięto, fotka zrobiona, można, można. Lecimy dalej, a głaz jeszcze nam w tej historii wróci. W 1920 roku Toruń wraca do Pomorza. Odzyskujemy niepodległość. Miasto, jako dawna twierdza niemiecka, teraz silny garnizon polski, ma tu w swoich zasobach lotnictwo wojskowe. Z dumą pamiętajmy o stacjonującym tu 4. Pułku Lotniczym, w którym latali bohaterowie polskiego i angielskiego nieba. Ich kunszt to zasługa szkoleń i zawodów. I tutaj ciekawostka, bo nagroda główna przechodnia centralnych wojskowych zawodów lotniczych powędrowała do Torunia tuż przed wojną. Okupacja i dalsze zawirowania historyczne nie pozwoliły jej już z Torunia wylecieć, ale na chwilę muszą zaparkować tę opowieść. Lotnisko w czasie II wojny światowej staje się silnym elementem szkoleniowym Luftwaffe. Szkolą się piloci, strzelcy. Wraz z rozwojem działań na froncie pojawiają się tutaj całkiem interesujące modele samolotów. Ale żeby mogły startować czy lądować, potrzeba rąk do pracy, a tych nie brakowało. Bo w Toruniu funkcjonował obóz jeniecki. Przez cały okres wojny przeszło przez niego blisko 60 tysięcy żołnierzy różnych narodowości. To niemal tyle, ilu mieszkańców liczył wówczas sam Toruń. Byli tu jeńcy z armii alianckich, z Europy Zachodniej, ale też żołnierze z naprawdę egzotycznych, jak na nasze armie, miejsc. Z Australii, Nowej Zelandii, Maroka czy Algierii. Taki kulturowy tygiel trwający latami musiał rodzić niezwykłe historie. I co z jeńcami ma wspólnego toruńskie lotnisko? Pracowały tu komanda robocze, oddziały jeńców delegowanych do prac porządkowych. Odśnieżania, przygotowywania pasa startowego, utrzymania infrastruktury. W głowach dwóch angielskich oficerów narodził się plan, który niemal stał się legendą wśród obozowych ucieczek. Pewnego dnia żołnierze wyznaczeni do pracy na lotnisku zamienili się miejscami ze wspomnianymi oficerami. Gdy strażnicy stracili czujność, oddalili się od komanda i zupełnie nieniepokojeni ruszyli w stronę samolotu. Po kilkuset metrach nie różnili się już niczym od obsługi naziemnej. Weszli do maszyny, uruchomili instrumenty i przygotowali się do startu. Plan był genialny w swojej prostocie. Niestety zawiódł samolot. Choć ciężko w to uwierzyć, ale niemiecki silnik zimą nie zakręcił. Brak odpowiedzi na komunikaty radiowe natychmiast wzbudził alarm. Ucieczka zakończyła się fiaskiem. Dwaj śmiałkowie trafili do bunkra karnego na około 2 tygodnie, ale jak mówili później współwięźniowie, za ten kozacki numer mieli szacunek w obozie. No cóż, chociaż tyle, bo nawet ten karny bunkier i tak nie był taki zły. Zupełnie poważnie mówiąc, wiele prób ucieczki z obozu w Toruniu kończyło się śmiercią. Warto pamiętać, że wśród jeńców byli też oficerowie wywiadu. Lotnisko, samoloty, umocnienia, to wszystko budziło ich ogromne zainteresowanie. Czy to przypadek, że w czasie wojny spłonęło tu kilka maszyn, a kilku pilotów zginęło w wyniku katastrof? Oficjalnych dowodów prowadzących do jeńców ze Strzelagu 20A brak, ale pytania pozostają. Tu muszę zrobić dygresję, bo czy to nie naprawdę ciekawe, że do Torunia trafili jeńcy wojenni, a w tym samym czasie Anglii bronili polscy lotnicy, w tym wielu z nich z 4. Pułku Lotniczego w Toruniu, na czele z myśliwskim asem lotnictwa Stanisławem Skalskim. Z drugowojennych ciekawostek pozostają też widoczne ślady w terenie. Miejsca ukrycia dla samolotów w głębi lasów, stanowiska obrony przeciwlotniczej, a wjeżdżając dziś ulicą 4. Pułku Lotniczego w kierunku lotniska, proszę tuż za zakrętem uważnie spojrzeć w lewą stronę. W terenie widać niepozorne kręgi, podstawy tzw. namiotów fińskich, w których mieszkali robotnicy przymusowi, budujący umocnienia wokół lotniska. Dzisiejsze lotnisko toruńskie jest zupełnie inne niż to sprzed wojny. To pierwotne zostało zniszczone przez Niemców, kiedy okupacja się kończyła. Dziś cała infrastruktura to zaledwie promil tego, co było, ale nie ma złego. Miał nam jeszcze głaz oraz puchar wrócić w tej historii, więc przy samym wjeździe na lotnisko wita nas pomnik lotników toruńskich, odsłonięty w latach 70. XX wieku, zwieńczony orłem. To właśnie ten orzeł jest dawną nagrodą przechodnią Centralnych Wojskowych Zawodów Lotniczych z 1931 roku. Toruńscy lotnicy wygrali je trzykrotnie i dzięki temu orzeł został tu na stałe. W 1939 roku, by nie trafił w ręce okupanta, według jednego ze źródeł, przeleżał ukryty całą wojnę w pryzmie węgla. Dziś znowu jest na swoim miejscu. A głaz, na którym stoi? Wiele wskazuje na to, że to ten sam, który w 1917 roku wyciągały słonie podczas głośnego lotniskowego pokazu siły. To był zaledwie lot próbny w bardzo barwne historie związane z toruńskim lotniskiem, do których pewnie jeszcze wrócą. Do usłyszenia. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra. Radio Gra.

0: Innowacyjność, kreatywność i odwaga to chyba cechy charakteryzujące naszą nację. To, że Polacy realizowali najbardziej odjechane pomysły, już chyba nikogo nie zdziwi. Dlatego postanowiłem sprawdzić, czy w kanonie wynalazców, którzy chociaż w małym stopniu zmienili naszą codzienność, a może o wiele więcej, zapisali się Torunianie. Zapraszam na wyprawę śladem toruńskich wynalazców i wynalazków. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.
0: Na początku sprecyzuję tylko, że zawęziłem mój krąg poszukiwań do bodaj najbardziej fascynującego okresu naszej historii, czyli dwudziestolecia międzywojennego. Dlaczego tak twierdzę? Bo po 123 latach skutecznego hamowania naszego potencjału uważam, że w latach 1920-1939 w przypadku Torunia nastąpiła prawdziwa eksplozja kreatywności. Myślicie Państwo, że dzisiejsze wynalazki są czymś odkrywczym? Posłuchajcie zatem, jak pan Władysław Brzeski w 1921 roku opatentował bilet kolejowy lub inny, zaprojektowany w kształcie pochewki lub futeralika, tak aby można było umieścić tam jedną reklamę albo kilka. Czyli mamy pierwsze podejście do działań marketingowych w masowych środkach transportu. Niestety brakuje już informacji o tym, czy patent ten wszedł do masowego użycia, ale więcej o tradycjach kolejowych i na pewno starych biletach dowiecie się Państwo w Kolejowej Izbie Tradycji, działającej na dworcu głównym PKP w Toruniu. Więcej o komunikacji miejskiej i jej historii dowiecie się Państwo w Izbie Pamięci Toruńskich Tramwajów, która jest zlokalizowana w zajezdni MZK przy ulicy Sienkiewicza, gdzie serdecznie zapraszam. Naprawdę odjazd.
1: To jest Radio Gra.
0: Jedziemy dalej i na chwilę zawitamy do toruńskich innowacji w świecie energetyki i AGD, czyli artykułów gospodarstwa domowego. Oto w czasie, gdy za oceanem swoje kariery rozwijali panowie Thomas Edison czy Nikola Tesla, nad Wisłą Johannes Block i Franciszek Kaźmierczak w 1923 roku zgłosili do opatentowania projekt piecyka kuchennego ogrzewanego za pomocą promieni świetlnych. No brzmi jak reklama ukochanej przez nas fotowoltaiki. Nic bardziej błędnego, bo przechodząc do rzeczy i nieco upraszczając, chodziło o wykorzystanie światła lampy włożonej do specjalnych cylindrów, tak żeby wykorzystać światło do oświetlania, a energię cieplną ramą żeglarską. Widzieliśmy w Toruniu pierwszy poprawny samojezd, wielosiped, uwijający się zręcznie pod zgrabną dyrekcją nóg jakiegoś postępowego malca. Czyli mówiąc na wprost, w środku zimy jakiś małolat karnął się, że tak powiem, na rowerze przy bramie żeglarskiej. O pierwszym motocyklu wiemy na razie tyle, że pojawił się w Polsce w 1898 roku. W tym przydługim wywodzie o jednośladach zmierzam do wynalazku z 1937 roku, kiedy pan Konstanty Krawczyński zadziwił świat, ogłaszając opatentowanie, uwaga, uwaga, siodełka powietrznego do rowerów i motocykli. Nie ma dziwnych. Podróż brukowanymi ulicami lub polnymi traktami poza miastem musiała prędzej czy później skłonić kogoś do takiego ruchu. No i proszę, jest.
1: To jest Radio Gra.
0: To może teraz odpoczynek przy kawce. I tu kolejna niespodzianka, bowiem spod pióra zespołu Pomorskiej Elektrowni Krajowej Grudek, spółka akcyjna, a takowa miała swoją siedzibę w Toruniu, wyszedł opis elektrycznej, niemetalowej maszynki do parzenia kawy. Maszynka według autorów wyróżniała się tym, że jej poszczególne części przeznaczone do parzenia kawy, gotowania wody i gromadzenia gotowego napoju są wykonane z materiału niemetalowego, np. ze szkła, porcelany, z masy kamionkowej, z fajansu, ze sztucznej żywicy lub podobnego materiału. Wiadomo, praca biurowa, kawka, tutaj wszystko się zgadza.
1: To jest Radio Gra.

0: gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super, no to jak dołączyć?
5: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Gra. Hity.

0: Innowacyjność, kreatywność i odwaga to chyba cechy charakteryzujące naszą nację. Zapraszam na wyprawę śladem toruńskich wynalazców i wynalazków. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.
0: Skoro tak gładko przechodzimy do sfery odpoczynku i relaksu, to dodam tylko, że pan Piotr Ryżek z Torunia ubogacił naszą codzienność, zgłaszając bardzo wygodny patent o wdzięcznej nazwie: wkład sprężynowy do materaców, poduszek, miękkich mebli i tym podobnych przedmiotów. Niby zabawne, ale w latach 30. XX wieku, bo to datacja patentu, rozpędzone budownictwo, a co za tym idzie, wykończeniówka, wyposażenie, wymagały masowych rozwiązań. Do chociażby takich mebli jak kanapy, fotele itd. Spoglądając na ten projekt, kojarzę z dzieciństwa bardzo podobne rozwiązanie, ale nie potwierdzę, czy już w mojej generacji nadal stosowano rozwiązanie pana Piotra. Na pewno było wygodnie. Toruńscy wynalazcy nie bali się stawiać czoła także trudnym tematom. Na pomoc panom w 1936 roku przyszedł pan Stefan Rzeczkowski, zgłaszając w urzędzie patentowym przyrząd potęgujący erekcję. Tu pominę szczegóły, ale sami państwo słyszycie, jak wiele obszarów naszej codzienności zagospodarowali wynalazcy.
1: To jest Radio Gra.
0: Uwaga, bo pomysł pana Jana Kawczyńskiego być może zrodziła proza ojcowskiego życia lub chęć zbicia fortuny na ówczesnym baby markecie. Konkretnie, chodzi o kołyskę poruszaną samoczynnie, której projekt został opatentowany w 1927 roku. Brzmi nieźle, a sam autor tak argumentuje swoją ideę fix. Dotychczas stosowany sposób usypiania małych dzieci przez poruszanie kołyski albo wózka jest dla matek i nianiek niewygodny i uciążliwy. Prócz tego dłuższe kołysanie wpływa ujemnie na zdrowie dziecka. Jest to jeden z pierwszych opisów z tamtych czasów, który z taką troską zabiega o dobrostan matek i dzieci. Tu mówię całkiem serio. Dwudziestolecie międzywojenne to rewizja dotychczasowego modelu rodziny, wychowania i spędzania czasu wolnego. Słowem, modernizm. Jeszcze kiedyś państwu o tym opowiem.
1: To jest Radio Gra.
0: No to teraz technologie mobilne i moim zdaniem przeprojekt elektrycznej latarki kieszonkowej autorstwa pana Mieczysława Iwańskiego, który w 1931 roku przewidywał, że era baterii będzie musiała ewoluować. Jego zamysłem było wypuszczenie do masowej produkcji latarek łatwych w samodzielnym ładowaniu. Najprościej rzecz ujmując, patent polegał na tym, żeby po dociśnięciu korpusu latarki zamknął się obwód i świeciło światło. Co więcej, patent tak ciekawy, że nie nastręczał wielu problemów z konserwacją oraz wymianą do ponownego użycia. No i tym energetycznym akcentem chciałbym dodać, że to zaledwie niewielki procent, który ujawnia niesamowitą kreatywność autorów. Dodam tylko, że wśród wymienionych znalazły się także bardzo zaawansowane rozwiązania mechaniczne i budowlane, jak chociażby dachy inżyniera Jana Brody, o którym mówiłem w innej audycji. Dziękuję państwu za uwagę i do następnego razu. Pozdrawiam. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowit.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Przedmieście bydgoskie, perła toruńskiej secesji i historyczny skarb miasta. Przedmieście bydgoskie to jedna z najbardziej niezwykłych i unikatowych dzielnic Torunia, która już od wielu lat wzbudza zainteresowanie zarówno mieszkańców, jak i turystów. To miejsce, gdzie historia łączy się z nowoczesnością, a unikalna architektura przeplata się z zielenią miejskich parków. Przedmieście bydgoskie jako jedyne toruńskie przedmieście zostało w całości wpisane do rejestru zabytków, co czyni je prawdziwą perłą architektoniczną regionu. Obszar ten często nazywany jest perłą toruńskiej secesji. Na jego terenie można podziwiać ponad 500 zabytkowych budynków, z których każdy opowiada fragment historii miasta. Przestrzeń ta zachwyca bogactwem detali architektonicznych, różnorodnością stylów oraz niepowtarzalnym klimatem. Historia sięgająca średniowiecza w średniowieczu dla bezpieczeństwa i sprawnego funkcjonowania miasta, część warsztatów rzemieślniczych przenoszono poza mury miejskie właśnie na przedmieścia. Na terenie dzisiejszego przedmieścia bydgoskiego osiedlali się przedstawiciele różnych profesji, takich jak farbiarze, garbarze, kowale, rzeźnicy, smolarze, piekarze, strycharze czy kamieniarze. Wyjątkową grupę stanowili rybacy, flisacy oraz żeglarze, którzy tworzyli osady Małe i Wielkie Rybaki, wówczas będące częścią przedmieścia portowego. Współcześnie Rybaki to jedno z urokliwych osiedli przedmieścia bydgoskiego, gdzie można podziwiać zabytki XIX-wiecznej architektury. Przełomowe zmiany w XIX wieku, największe przeobrażenia w przestrzeni urbanistycznej tej dzielnicy nastąpiły w XIX wieku. Wówczas w wyniku decyzji władz pruskich Toruń miał stać się twierdzą wojskową. Taka sytuacja przez długi czas ograniczała możliwości rozwoju urbanistycznego przedmieścia. Dopiero na przełomie lat 60. XIX wieku wraz z budową zewnętrznego pierścienia fortów wokół miasta możliwy stał się dynamiczny rozwój bydgoskiego przedmieścia. Pod koniec lat 80. tego samego stulecia władze miejskie opracowały plan zabudowy przedmieścia. Miał on formę prostokąta, a jego centralną część wyznaczały trzy równoległe ulice, wokół których rozchodziła się regularna siatka uliczek. Najważniejsze arterie dzielnicy to ulice Bydgoska, Mickiewicza oraz Broniewskiego, wokół których koncentrują się mniejsze uliczki i zabudowania. Na przełomie XIX i XX wieku powstało tu wiele budynków szkieletowych, niskich willi oraz kamienic czynszowych. Przedmieście bydgoskie stało się wówczas ekskluzywną dzielnicą zamieszkiwaną przez toruńską elitę, przedstawicieli wolnych zawodów, artystów oraz wojskowych. Przyciągały ich nie tylko walory architektoniczne, ale również bliskość starówki oraz otaczająca przyroda. Najważniejsze ulice i wyjątkowe zabytki, jedną z najważniejszych arterii przedmieścia bydgoskiego jest ulica Bydgoska. Po jej południowej stronie rozciąga się Park Miejski oraz słynny toruński ogród zoobotaniczny. Po stronie północnej można podziwiać wyjątkowe wille w konstrukcji szachulcowej, zwanej potocznie Pruskim Murem, a także neorenesansowe kamienice, które niegdyś gościły wybitnych artystów. Przykładem jest budynek przy ulicy Bydgoskiej numer 100, w którym mieszkał znany pisarz epoki młodej Polski Stanisław Przybyszewski. Park miejski, mający już ponad 200 lat i zajmujący powierzchnię 25 hektarów, to zielone serce dzielnicy. Położony tuż przy ulicy Bydgoskiej, zachwyca różnorodnością drzew, krzewów i zwierząt. Spacerując jego alejkami, można na chwilę zapomnieć o miejskim zgiełku i zanurzyć się w świecie przyrody. Ulica Słowackiego to kolejna urokliwa arteria, na której zobaczyć można okazałe, kilkupiętrowe, secesyjne kamienice z początku XX wieku, imponujące wille z lat 30. minionego stulecia, których tłem są góry piekarskie, a także budynek dawnego szpitala obywatelskiego w stylu niemieckiego modernizmu oraz charakterystyczną kamienicę w stylu okrętowym. Ulica Mickiewicza, będąca jedną z centralnych osi dzielnicy, tętni życiem dzięki licznym sklepom, księgarniom i kawiarniom mieszczącym się w zabytkowych budynkach. Do najciekawszych zabytków tej ulicy należą gmach Zarządu Lasów Państwowych z rzeźbami niedźwiedzi autorstwa Ignacego Zelka, apteka Świętej Anny z 1894 roku z oryginalnym wyposażeniem w stylu Biedermeier oraz kamienice z przełomu XIX i XX wieku. Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zlokalizowany
zlokalizowany przy ulicy Sienkiewicza numer 30/32. Mieści się w gmachu wzniesionym w 1909 roku jako siedziba katolickiego seminarium nauczycielskiego. Po roku 1920 utworzono tu państwowe nauczycielskie seminarium męskie, a od 1945 roku miejsce to pełni funkcję Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Budynek jest sztandarowym przykładem stylu historyzującego z przewagą dekoracji neorenesansowych. Przedmieście bydgoskie to nie tylko zbiór zabytkowych budynków i urokliwych ulic. To przede wszystkim miejsce z niezwykłą atmosferą, gdzie historia przeplata się z codziennym życiem mieszkańców, a architektura i natura tworzą harmonijną całość. Spacerując po tej dzielnicy można poczuć ducha dawnych czasów, odkrywać kolejne sekrety Torunia i zachwycać się pięknem miejskiej przestrzeni. Dziś, ponad 2 stulecia od powstania pierwszych zabudowań, przedmieście bydgoskie wciąż fascynuje, inspiruje i przyciąga. To jeden z najważniejszych skarbów Torunia, który warto poznać, odwiedzić i docenić.

0: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
0: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio

0: słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Poznajcie historię Portu Drzewnego w naszym mieście, bo to miejsce o niezwykle bogatej historii, które przez dziesięciolecia odgrywało kluczową rolę w gospodarczym życiu miasta i regionu. Dziś, choć nie pełni już funkcji przemysłowych, przyciąga mieszkańców oraz turystów jako rozległy akwen rekreacyjny, zachwycając swoją przestrzenią i historią. Wejście do portu mierzy 1,5 kilometra długości i około 60 metrów szerokości. Takie rozmiary sprawiały, że Port Drzewny należał niegdyś do największych portów rzecznych na Wiśle. Decyzja o budowie portu zapadła pod koniec XIX wieku, jednak jego oficjalne uruchomienie nastąpiło dopiero w roku 1909. Lokalizację wybrano około 6,5 kilometra na zachód od Starego Miasta. Port zaprojektowano z myślą o zapewnieniu odpowiednich warunków dla drewna spławianego Wisłą, jego przechowywania podczas zimy oraz obróbki w tartaku. Przy północnym nabrzeżu portu funkcjonowały place rozładunkowe, przeładunkowe, tartak oraz warsztaty remontowe dla małych jednostek rzecznych. Część przemysłowa portu zmieniła się z biegiem lat. Dziś w miejscu dawnych zakładów przemysłowych znajdują się obiekty o zupełnie innym charakterze. Kościół Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II, Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, a także toruńskie zakłady urządzeń okrętowych Towimor. Po włączeniu Torunia do odrodzonej Polski w roku 1920 znaczenie portu zaczęło stopniowo maleć. 3 lata później powołano spółkę Port Drzewny przy Starym Toruniu, a w roku 1928 miasto sfinansowało budowę osiedla mieszkaniowego w sąsiedztwie portu. Ostatecznie w roku 1962 żegluga w porcie została zlikwidowana, a baza magazynowa i flotylę przeniesiono do portu zimowego. Port zimowy to drugi z ważnych toruńskich portów rzecznych na Wiśle, zlokalizowany na Rybakach przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki numer 3, a długość jego nabrzeża wynosi 345 metrów. Średnia głębokość przy normalnym stanie wody w Wiśle to 3 metry. Port służy obecnie to jako miejsce postoju barek i holowników, a administruje nim gospodarstwo pomocnicze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Zarząd Zlewni Wisły w Toruniu. Historia portu zimowego sięga roku 1879, kiedy to został zbudowany jako jeden z pierwszych nowoczesnych portów śródlądowych w Polsce pod zaborami. Był integralną częścią twierdzy Toruń, stanowiąc bazę dla monitorów rzecznych operujących na Wiśle oraz miejsce zimowego postoju statków. W latach 1888 i 1889 uruchomiono tam stocznię rzeczną i połączono port z dworcem kolejowym Toruń-Miasto. Połączenie kolejowe funkcjonowało aż do końca lat 60. XX wieku. W okresie międzywojennym port pełnił funkcję bazy wojennej oraz zaplecza technicznego dla flotylli wiślanej. Po II wojnie światowej został rozbudowany, powstała pochylnia z 5 podnośnikami o udźwigu 75 ton każdy. Ulica prowadząca do portu nosiła dawniej nazwę Portowa, jednak w latach 90. XX wieku przemianowano ją na ulicę Księdza Jerzego Popiełuszki. Rybaki to wyjątkowa część Torunia położona na prawym brzegu Wisły. Jej granice wyznaczają ulice Bydgoska i Chopina na północy, Aleja Jana Pawła II na wschodzie, ulica Rybaki na zachodzie oraz rzeka Wisła na południu. W XVIII wieku Rybaki były najgęściej zaludnionym przedmieściem miasta. Przeważała tu ludność uboga. W roku 1729 na 114 gospodarstw domowych tylko w 13 zatrudniano robotników najemnych, służbę domową lub uczniów. Z biegiem lat odsetek biedniejszych mieszkańców rósł. W roku 1769 na Rybakach znajdowało się 118 domów, ale tylko w jednym pracowała służba. Obecny układ urbanistyczny Rybaków ukształtował się na przełomie XIX i XX wieku. W roku 2011 zespół zabytkowy bydgoskiego przedmieścia oraz Rybaków został wpisany do rejestru zabytków, co podkreśla historyczne znaczenie tej części Torunia. Historia portów rzecznych w Toruniu to fascynująca opowieść o przeszłości miasta, jego rozwoju gospodarczym oraz przemianach społecznych. Dziś dawne porty, choć nie pełnią już swych pierwotnych funkcji, stanowią ważne miejsca na mapie Torunia, zarówno jako przestrzeń rekreacyjna, jak i świadectwo bogatej historii regionu. Port Drzewny i port zimowy pozostają nie tylko atrakcjami turystycznymi, ale również cennymi pamiątkami po minionych epokach, które warto odwiedzić i poznać bliżej.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowit. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. 20 lat pasji, walki i powrotów. Historia twardych pierników. Toruń. Dwie dekady temu toruńskie hale sportowe nie przypominały dziś tętniących życiem aren. Miejscowi kibice z sentymentem wspominali czasy, gdy koszykówka była dumą miasta, a na trybunach panowała prawdziwa sportowa atmosfera. Właśnie w takich okolicznościach na przełomie października 2004 roku grupa zapalonych entuzjastów postanowiła przywrócić Toruniowi basket na ligowym poziomie. Narodziła się drużyna MMKS 8 Liceum Ogólnokształcące Siden Toruń, której fundamentem byli zarówno młodzi, ambitni zawodnicy ze srebrnej drużyny juniorów z RYW Toruń, jak i doświadczeni koszykarze pamiętający najlepsze lata toruńskiego basketu. Trener Marek Ziółkowski nadał temu projektowi kierunek, który na zawsze zmienił sportową mapę miasta Kopernika. Nowy rozdział rozpoczął się w 2005 roku, gdy klub przekształcono w Stowarzyszenie Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Pierniki. Wtedy narodziła się prawdziwa misja, nie tylko powrót do ligowej koszykówki, lecz także stworzenie systemu szkolenia młodzieży obejmującego wszystkie kategorie wiekowe. Od tego momentu toruńska koszykówka zaczęła się odradzać, a klub krok po kroku odzyskiwał należne miejsce na parkietach całego kraju. Od trzeciej ligi do bram ekstraklasy pierwsze lata to zmagania w trzeciej lidze, lokalne rywalizacje i ciągłe poszukiwanie środków na dalszą działalność. Przełom nastąpił wraz z pojawieniem się sponsora tytularnego, firmy Siden. Dzięki jej wsparciu zespół awansował do drugiej ligi. Z każdym kolejnym sezonem twarde pierniki Toruń rosły w siłę, odnosząc coraz więcej zwycięstw i skupiając wokół siebie rosnącą grupę fanów. Wkrótce ambicje sięgnęły jeszcze wyżej. Pojawił się cel awansu do pierwszej ligi, a potem do ekstraklasy. Zdecydowanie kluczowy moment w historii klubu to nawiązanie współpracy z Krajową Spółką Cukrową S.A., znaną pod marką Polski Cukier, oraz zwiększenie zaangażowania miasta. Nowy sponsor strategiczny otworzył przed klubem zupełnie nowe możliwości. W sezonie 2010 na 2011 twarde pierniki zdominowały drugą ligę, kończąc rundę zasadniczą na pierwszym miejscu w grupie A. Finał playoff nie przyniósł jednak upragnionego awansu. Ten przypadł ekipie z Kutna. Ostatnią szansą był turniej barażowy w Przemyślu. Torunianie nie pozostawili rywalom złudzeń, pokonując zarówno Pleszew, jak i gospodarzy, i tym samym zapewnili sobie historyczny awans do pierwszej ligi. Nowa energia, kibice, hala, sukcesy. Rok 2011 okazał się przełomowy nie tylko pod względem sportowym, ale również organizacyjnym. Coraz częściej mecze twardych pierników przyciągały na trybuny hali Spożywczaka komplet widzów. W Toruniu ponownie rozbudziła się koszykarska pasja, a klub zaczął być postrzegany jako sportowa wizytówka miasta. Sezon 2013 na 2014 to kolejny etap rewolucji. Zespół Polski Cukier Siden Toruń został zbudowany z myślą o awansie do Tauron Basket Ligi. Dominacja w sezonie zasadniczym nie przełożyła się jednak na sukces w playoff. Nieoczekiwana porażka ze Startem Lublin na własnym parkiecie zatrzymała marsz po ekstraklasę. Jednak zarówno sportowo, jak i organizacyjnie klub był już gotowy na kolejny decydujący krok. Wejście do ekstraklasy i narodziny nowej legendy. Sezon 2014 na 2015 zapisał się złotymi zgłoskami w historii toruńskiej koszykówki. Twarde pierniki zadebiutowały w najwyższej klasie rozgrywek Tauron Basket Lidze, rozgrywając mecze w nowoczesnej arenie Toruń. Wysoka frekwencja na trybunach, wyjątkowa atmosfera i walka do ostatniej kolejki o udział w fazie play-off sprawiły, że debiut w ekstraklasie był nie tylko sportowym sukcesem, ale również symbolicznym powrotem Torunia do koszykarskiej elity. Lokalni kibice, którzy przez lata tęsknili za wielką koszykówką, w końcu doczekali się drużyny, z którą mogli się w pełni utożsamiać. Przebudowa i nowe cele. Przed sezonem 2015 na 2016 klub przeszedł gruntowną przebudowę. Na ławkę trenerską powrócił jeden z najbardziej utytułowanych szkoleniowców w Polsce, Jacek Winnicki. Do rodzinnego miasta wrócił Łukasz Wiśniewski, który niemal z miejsca został kapitanem zespołu. Skład uzupełnili m.in. Bartosz Bochno, jeden z najlepszych strzelców ligi, Michał Michalak, rozgrywający Danny Gibson, potężny środkowy Stefan Milosewicz, widowiskowo grający Marquez Cummings oraz reprezentant Ukrainy Maksym Kornienko. Celem stał się historyczny awans do fazy playoff.
Zespół prowadzony przez Jacka Winnickiego spisał się znakomicie. Do ostatniej kolejki walczył o drugie miejsce w tabeli, ostatecznie kończąc sezon zasadniczy na czwartej pozycji. W ćwierćfinale play-off Torunianie zmierzyli się z Czarnymi Słupsk. Bardziej doświadczeni przeciwnicy przełamali atut własnego parkietu Twardych Pierników i po czterech meczach wyeliminowali Torunian z dalszej walki o mistrzostwo. Sezon zakończył się piątym miejscem, które pozostawiło pewien niedosyt, choć indywidualne wyróżnienia dla Maksyma Kornienki i Daniego Gibsona potwierdziły wysoką klasę zespołu.

empty time, and I think to myself, why now? Why me? Why?

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
3: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
2: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
4: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
5: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
0: Po reklamie.

0: mama nady.
1: Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu 20 lat pasji, walki i powrotów. Historia twardych pierników Toruń. 20-lecia temu w Toruniu narodził się klub, który dziś jest symbolem sportowych emocji, niezłomności i nieustannej walki o najwyższe cele. Twarde pierniki Toruń, znane również jako polski cukier Toruń, przez lata budowały swoją markę na parkietach Polskiej Ligi Koszykówki, zdobywając uznanie kibiców nie tylko w regionie, ale i w całym kraju. Ich historia to opowieść o odwadze w podejmowaniu trudnych decyzji, o pasji, która nie zna granic, oraz o powrotach na szczyt po chwilach zwątpienia. Sezon 2016-2017 zapisał się w dziejach toruńskiego basketu jako początek nowej ery. Po serii zmian kadrowych i odejściu kluczowych zawodników, takich jak Gibson, Milosewicz, Kornienko, Michalak, Bochnia i Lisewski, zarządzający sekcją Ryszard Szczechowiak stanął przed zadaniem zbudowania zespołu na nowo. Polski cukier Toruń sięgnął po sprawdzonych zawodników, którzy mieli stać się fundamentem drużyny. Bartosz Diduszko, ściągnięty z Anwilu Włocławek, od razu wzmocnił linię skrzydłowych. Na rozegranie sprowadzono doświadczonego Amerykanina z węgierskim paszportem o biadach Obi Trotera, który miał już za sobą występy w wielu europejskich ligach. Pod koszem pojawił się chorwacki silny skrzydłowy Jure Skifić, wspierany przez ukraińskiego środkowego Maksyma Sandula oraz polskich zawodników Aleksa Perkę i Krzysztofa Sulimę. Zespół wzmocnił także Kyle Weaver, gracz z przeszłością w najlepszej lidze świata, który szybko stał się ulubieńcem toruńskiej publiczności. Pod wodzą Jacka Winnickiego, powracającego na stanowisko trenera, twarde pierniki rozpoczęły sezon z przytupem, notując serię 13 zwycięstw z rzędu. Szalona passa zakończyła się dopiero w Zielonej Górze, ale do tego czasu torunianie zdążyli już wypracować sobie opinię jednego z głównych faworytów rozgrywek. Kluczem do sukcesu była nie tylko skuteczność Weavera, ale także świetnie funkcjonująca kolektywna obrona, dzięki której twarde pierniki potrafiły zatrzymać nawet najbardziej wymagających rywali. Choć w drugiej części sezonu zasadniczego forma zespołu nieco się załamała, przełom przyniosło dołączenie Czejham Bodzia, który pod koszem siała popłoch wśród przeciwników. Powrót do dobrej dyspozycji nastąpił w idealnym momencie, fazie play-off. Polski cukier Toruń, który zakończył sezon zasadniczy na czwartej pozycji, w ćwierćfinale zmierzył się z Rosą Radą. Torunianie bezdyskusyjnie wygrali serię 3-0, a kluczowe było pierwsze spotkanie, w którym wrócili do gry po 28 minutach, przegrywając 17 punktami. W półfinale czekała Energa Czarni Słupsk i znów twarde pierniki były górą, wygrywając 3-0 i awansując do historycznego finału Polskiej Ligi Koszykówki. Finałowy pojedynek ze Stelmetem BC Zielona Góra nie zakończył się jednak pełnym sukcesem, a torunianie ulegli rywalowi 1-4. Mimo to zdobycie wicemistrzostwa Polski było ogromnym osiągnięciem i potwierdzeniem, że twarde pierniki na trwałe zadomowiły się w krajowej czołówce. Stabilizacja na szczycie, chcemy więcej. Kolejny sezon 2017-2018 przyniósł niespodziewaną zmianę na ławce trenerskiej. Stery drużyny objął młody słoweński szkoleniowiec Dejan Michew. Nowy trener wprowadził świeżość i nową energię, a zarząd klubu postawił na dalszy rozwój zespołu. Do drużyny dołączyli reprezentanci Polski, Aaron Cel i Karol Gruszecki, a zza oceanu sprowadzono superstrzelca Glena Koseja. Trzon ekipy pozostał jednak bez zmian, co miało zagwarantować kontynuację sukcesów. Sezon rozpoczął się prestiżowym pojedynkiem w Londynie z legendarnym Żalgirisem Kowno, wielokrotnym mistrzem Litwy. Spotkanie zorganizowane dla rodaków na Wyspach Brytyjskich już na starcie postawiło toruńską drużynę w centrum uwagi. Twarde pierniki bardzo szybko udowodniły, że są gotowe na walkę o najwyższe cele. Po pierwszej części fazy zasadniczej torunianie zakwalifikowali się do Pucharu Polski. W ćwierćfinale pokonali pszczółkę Start Lublin 83-71, a w półfinale nie dali szans PGE Turowi Zgorzelec, pewnie awansując do finału. Tam po emocjonującym spotkaniu pokonali Enea Zastal Zieloną Górę 88-80, zdobywając historyczny Puchar Polski dla Torunia. Po sezonie zasadniczym twarde pierniki zajęły trzecie miejsce w tabeli i bez problemu awansowały do fazy play-off. Pierwszym rywalem był MKS Dąbrowa Górnicza. Torunianie wygrali serię 3-0 i zameldowali się w półfinale, gdzie czekała BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski. Tym razem udało się wygrać tylko jedno spotkanie, a rywalizacja zakończyła się wynikiem 1-3 dla zespołu z Wielkopolski. W walce o brązowy medal Twarde Pierniki zmierzyły się ponownie ze Stelmetem Enea Zieloną Górą. Rywalizację, mecz i rewanż rozstrzygnęła różnica punktów 200-181, co dało Torunianom brązowy medal Mistrzostw Polski 2018. Zakończenie sezonu było prawdziwym świętem koszykówki w Toruniu. Wyjątkowa oprawa, pełne trybuny i ogromna mobilizacja zawodników oraz kibiców sprawiły, że każdy mecz na własnym parkiecie był niezapomnianym przeżyciem dla całej społeczności. Dwa dekady po powstaniu klubu Twarde Pierniki Toruń niezmiennie pozostają symbolem sportowych ambicji, profesjonalizmu i nieustannej walki o marzenia. Każdy sezon to nowy rozdział w historii klubu, który nieustannie dąży do kolejnych sukcesów, inspirując kolejne pokolenia kibiców i młodych sportowców w Toruniu oraz całej Polsce.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt

0: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
1: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
0: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
2: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
3: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego ksilimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
6: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: 20 lat pasji, walki i powrotów. Historia Twardych Pierników Toruń. Dwie dekady istnienia klubu Twarde Pierniki Toruń to opowieść o niesłabnącej determinacji, sportowych emocjach i licznych przełomach, które zapisały się złotymi zgłoskami w historii toruńskiej koszykówki. Drużyna, która przez lata ewoluowała zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym, dziś jest jednym z najważniejszych symboli miasta Kopernika. Prześledźmy zatem najważniejsze momenty tej pasjonującej podróży. Droga do Basketball Champions League, pierwsze europejskie wyzwania. Przed rozpoczęciem sezonu ligowego toruńska ekipa po raz pierwszy w swojej historii stanęła do walki o awans do Basketball Champions League. Zadanie było niełatwe. Konieczne były zwycięstwa w trzech rundach kwalifikacyjnych. Pierwszym rywalem była drużyna BC Cmoki Mińsk. W Toruniu gospodarze pokazali swoją wyższość, wygrywając z Białorusinami różnicą 26 punktów, 87-61. W rewanżu w Mińsku przewaga z pierwszego meczu okazała się kluczowa. Choć gospodarze dominowali, to jednak Twarde Pierniki utrzymały 9-punktową przewagę w dwumeczu i mogły cieszyć się z awansu do kolejnej rundy. W drugim etapie na drodze stanął hiszpański Estudiantes. Pierwszy mecz w Toruniu nie potoczył się po myśli gospodarzy. Przegrali 60-68, co mocno skomplikowało sytuację. Jednak w rewanżu w Madrycie torunianie zagrali koncertowo, wygrywając 84-69 i odrabiając straty z pierwszego spotkania. Awans do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów stał się faktem i Twarde Pierniki były o krok od fazy grupowej tych prestiżowych rozgrywek. Ostatnią przeszkodą na drodze do BCL był niemiecki Eddie Bayreuth. Pierwszy mecz w Toruniu zakończył się remisem 73-73. W decydującym starciu w Bawarii torunianie niestety ulegli gospodarzom 73-86. Ostateczną porażkę przypieczętowała słaba końcówka w wykonaniu polskiego cukru Toruń, który nie zdołał utrzymać tempa narzuconego przez rywali. Historyczny Superpuchar Polski, pierwszy taki triumf, sezon rozpoczął się od mocnego uderzenia. W Gnieźnie rozegrany został Lotto Superpuchar Polski o puchar imienia Adama Wójcika. Jako zdobywcy Pucharu Polski Twarde Pierniki podjęły walkę z aktualnym mistrzem Polski, Anwilem Włocławek. Co ciekawe, zaledwie 48 godzin wcześniej torunianie świętowali zwycięstwo w kwalifikacjach do BCL w Madrycie. Zmęczenie nie przeszkodziło drużynie w znakomitym występie. Po fantastycznym meczu Karola Gruszeckiego, wybranego MVP Superpucharu, torunianie zwyciężyli 72-68. To był pierwszy w historii klubu triumf w tych rozgrywkach i jednocześnie mocny sygnał, że Twarde Pierniki są gotowe do walki o najwyższe cele. Sezon pełen emocji, finałowe starcia i wicemistrzostwo Polski. Podczas sezonu 2018-2019 zespół prowadził ponownie Dejan Michewc. Faza zasadnicza zakończyła się dla polskiego cukru Toruń zajęciem drugiego miejsca w tabeli. W ćwierćfinale torunianie bez większych problemów pokonali King Szczecin, wygrywając 3 mecze z rzędu. W półfinale przyszło im się zmierzyć ze Stelmetem Enea Bese Zielona Góra. Ponownie Twarde Pierniki nie dały szans rywalom. 3 kolejne zwycięstwa i wejście do wielkiego finału. W decydującej batalii o Mistrzostwo Polski torunianie rozegrali aż 7 derbowych meczów z Anwilem Włocławek. Ostatnie 7 spotkanie okazało się pechowe. Drużyna prowadzona przez Igora Milicicia zwyciężyła 89-77. Polski cukier Toruń ponownie został wicemistrzem Polski, a emocje i poziom sportowy tej rywalizacji na długo zapisały się w pamięci kibiców. Nowy trener, nowe wyzwania i awans do fazy grupowej BCL. Kolejny sezon przyniósł zmiany na ławce trenerskiej. Nowym szkoleniowcem został Sebastian Machowski, niemiecki koszykarz polskiego pochodzenia, mający doświadczenie zarówno w klubach z Niemiec, Grecji, Hiszpanii, Włoch, jak i polskich zespołach, m.in. Katowicach, Kołobrzegu i Turowie Zgorzelec. Dzięki sukcesom w poprzednim sezonie polski cukier Toruń miał do rozegrania tylko 1-2 mecze w drugiej rundzie kwalifikacyjnej BCL. Rywalem był fiński Karhu Basket Kauhajoki. Pierwszy mecz rozgrywany na wyjeździe zakończył się zwycięstwem gospodarzy 93-82. Wydawało się, że sytuacja jest beznadziejna, ale Twarde Pierniki nie złożyły broni. W rewanżu na 2 sekundy przed końcem Polacy prowadzili 67-58, dokładnie tyle, ile potrzebowali do awansu. Wtedy Keith Hornsby oddał szalony rzut z dystansu, który przesądził o zwycięstwie 70-58. Dzięki temu Toruń po raz pierwszy w historii awansował do fazy zasadniczej Basketball Champions League. W grupie zmierzyliśmy się z renomowanymi zespołami Türk Telekom Ankara z Turcji, Dinamo Sassari z Włoch oraz SIK Strasbourg z Francji. Choć nie udało się awansować do fazy playoff, to zdobyte doświadczenie na europejskich parkietach okazało się bezcenne i zaowocowało dalszym rozwojem klubu. Krajowe rozgrywki i wyzwania pandemiczne, równie emocjonująco przebiegał sezon ligowy. Twarde pierniki pewnie zakwalifikowały się do czołowej ósemki i wystąpiły w Pucharze Polski. Po zwycięstwach w ćwierćfinale z Asseco Arką Gdynia oraz w półfinale z Enea Zastal Bese Zielona Góra Torunianie awansowali do finału. Tam jednak po zaciętym boju musieli uznać wyższość Anwilu Włocławek, przegrywając 96-103. Sezon ligowy 2019-2020 został przerwany po 22 kolejkach z powodu pandemii COVID-19. Ostatecznie polski cukier Toruń został sklasyfikowany na 5. miejscu, co i tak należy uznać za bardzo dobry wynik w tak trudnym i nieprzewidywalnym sezonie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: kto gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Zaglądamy do Muzeum Etnograficznego imienia Marii Znamierowskiej-Priferowej w Toruniu. To wyjątkowa instytucja, która od ponad 60 lat nieprzerwanie gromadzi, chroni i popularyzuje dziedzictwo kulturowe Polski. Placówka została powołana do życia w 1959 roku z inicjatywy wybitnej etnografki, a jej działalność obejmuje szeroko zakrojone działania edukacyjne, wydawnicze oraz organizacje kiermaszów sztuki ludowej i koncertów muzyki tradycyjnej. Muzeum może się poszczycić imponującą kolekcją. W 2019 roku liczyła ona około 68 tysięcy obiektów pochodzących z różnych regionów kraju. Historia muzeum sięga lat 40. XX wieku, kiedy to w Muzeum Miejskim w Toruniu, przemianowanym w 1950 roku na Muzeum Państwowe, funkcjonował dział etnograficzny pod kierownictwem Marii Znamierowskiej-Priferowej. Już w 1948 roku otwarto tam pierwszą wystawę stałą. 17 kwietnia 1953 roku Miejska Rada Narodowa przyjęła uchwałę o konieczności utworzenia samodzielnego muzeum etnograficznego. Na jego siedzibę przeznaczono budynek dawnego arsenału artyleryjskiego twierdzy Toruń, który wymagał gruntownego remontu przeprowadzonego w latach 1956-1959. Oficjalnie muzeum rozpoczęło działalność 1 stycznia 1959 roku, a uroczysta inauguracja nastąpiła 17 kwietnia tego samego roku. W momencie otwarcia liczyło ono nieco ponad 5165 obiektów i obejmowało swoim zasięgiem Polskę Północną. W kolejnych latach placówka dynamicznie się rozwijała. Powstały nowe pawilony wystawienniczo-administracyjne, rozbudowywano zaplecze techniczne oraz pracownie konserwatorskie. Na szczególną uwagę zasługuje otwarcie w 1960 roku pierwszej stałej wystawy zatytułowanej Kultura materialna północnej Polski oraz ekspozycji poświęconej tradycyjnemu rybołówstwu ludowemu. W latach 60. i 70. muzeum wzbogaciło się o kolejne zabytkowe budynki, w tym spichrze przy ulicy Rabiańskiej, a także rozpoczęło pracę nad utworzeniem przymuzealnego skansenu. Po przejściu Marii Znamierowskiej-Priferowej na emeryturę w 1972 roku stery w muzeum objęli kolejni dyrektorzy Aleksander Błachowski, a następnie Roman Tubaja. Z biegiem lat placówka rozszerzyła swój zasięg, obejmując całą Polskę. W 1980 roku, po wejściu w życie nowego statutu, muzeum zyskało ogólnopolski charakter. W historii muzeum nie brakowało również trudnych momentów. W 1990 roku w budynku arsenału wybuchł pożar, a w 2008 roku doszło do afery związanej z fałszowaniem dokumentacji dotacyjnej, w wyniku której stanowisko dyrektora stracił Roman Tubaja. Placówką od tego czasu kieruje Hubert Czachowski. Muzeum nieustannie się rozwija, czego dowodem jest otwarcie w 2018 roku nowego oddziału Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce. W 2019 roku muzeum zostało uhonorowane medalem Torunium. Integralną częścią muzeum są trzy parki etnograficzne, które przenoszą zwiedzających w świat dawnej Polski wiejskiej. To oczywiście Park Etnograficzny w centrum Torunia, który został udostępniony zwiedzającym w 1969 roku. Prezentuje 19 obiektów architektury wiejskiej pochodzących z Borów Tucholskich, Kaszub, Kociewia, Kujaw, Ziemi Chełmińskiej i Dobrzyńskiej, a także 49 obiektów małej architektury. Najważniejsze z nich to Zagroda Kujawska, Kaszubska i Tucholska, a także unikatowe chaty i młyn wodny. Niestety park nie był wolny od tragicznych zdarzeń. Dwukrotnie Zagroda Kujawska padła ofiarą pożaru, co wiązało się z koniecznością jej odbudowy. Do muzeum należy także Park Etnograficzny w Kaszczorku. To miejsce prezentujące budownictwo ludowe ziemi chełmińskiej oraz obiekty związane z rybołówstwem. Najcenniejszym zabytkiem jest tu drewniana chata z końca XVIII wieku, stanowiąca świadectwo wielopokoleniowej tradycji rybacko-rolniczej tego regionu. Warto powiedzieć o Olenderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce. To pierwszy w Polsce skansen poświęcony osadnikom olenderskim. Odwzorowuje on fragment krajobrazu wsi nadwiślańskiej z przełomu XIX i XX wieku. Na ponad 5 hektarach zgromadzono 3 pełne zagrody, składające się z 6 zabytkowych budynków mieszkalnych i gospodarczych z przełomu XVIII i XIX wieku, pierwotnie położonych w Dolinie Dolnej Wisły. Wśród najciekawszych obiektów znajduje się zagroda Skaniczek z 1757 roku, wyróżniająca się podcieniowym domem z wieńcową konstrukcją mieszkalną i ceglaną częścią inwentarską. Wnętrza zachwycają detalami jak dekoracyjna tapeta z 1910 roku. Na terenie parku mieści się również cmentarz menonicki, uporządkowany w 2015 roku. Muzeum Etnograficzne w Toruniu odgrywa kluczową rolę w ochronie i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego Polski. Jego działalność edukacyjna, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz bogata oferta wystawiennicza sprawiają, że jest to miejsce wyjątkowe, przyciągające zarówno mieszkańców regionu, jak i turystów z całego kraju. Dzięki pasji i zaangażowaniu wielu pokoleń pracowników muzeum, tradycje i zwyczaje polskiej wsi pozostają żywe i dostępne dla kolejnych generacji.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu? Kępa Bazarowa, zielona wyspa Torunia z historią sięgającą średniowiecza. Kępa Bazarowa, znana niegdyś również pod nazwą Małpi Gaj, to wyjątkowa wyspa położona na terenie Torunia, rozciągająca się pomiędzy głównym nurtem Wisły, a jej odnogą zwaną Polską Wisłą lub Małą Wisłą. Ta malownicza wyspa o powierzchni 71 hektarów, długości 2 km i 65 km oraz maksymalnej szerokości 438 metrów. Od wieków odgrywała istotną rolę w historii miasta i regionu. Początki nazwy Kępy Bazarowej sięgają XIII wieku. Według przekazów nazwa wyspy wywodzi się od kupców, którzy zatrzymywali się tutaj podczas swych podróży handlowych. W średniowieczu miejsce to pełniło funkcję przestrzeni spotkań i rozrywki, jednak z czasem zyskało także mniej chlubną sławę. Wyspa stała się schronieniem dla partaczy, czyli nielegalnych rzemieślników, którzy nie należeli do miejskich cechów, oraz kobiet uprawiających nierząd, przepędzanych tu przez toruńską radę. Partacze, którzy osiedlali się tu w XVII i XVIII wieku, pochodzili głównie ze Świecia, Brodnicy i Bydgoszczy. Ze względu na obecność prostytutek, nazywanych potocznie małpami, wyspa zyskała przydomek Małpi Gaj. Proceder przepędzania kobiet zajmujących się nierządem trwał do XVII wieku. Kępa Bazarowa była świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych. Jednym z najistotniejszych było podpisanie pierwszego pokoju toruńskiego 1 lutego 1411 roku. W drugiej połowie XV wieku rozpoczęto budowę mostu, który miał połączyć wyspę z miastem. Prace zakończono w roku 1500, a most odgrywał kluczową rolę w komunikacji i obronie Torunia. Na przestrzeni wieków most wielokrotnie ulegał zniszczeniom w wyniku katastrof naturalnych i działań wojennych. Władze miejskie na czele z burmistrzem Henrykiem Strobandem wielokrotnie apelowały o modernizację przeprawy, która była jednym z kluczowych punktów obronnych miasta. W XVII wieku na moście funkcjonowały dwa ogromne przęsła, z których jedno o długości ponad 54 metrów uchodziło za najdłuższe w Europie. W 1658 roku most niemiecki został zburzony podczas oblężenia miasta przez wojska polsko-austriackie. Obraz mostu z początku XVII wieku znany jest z dwóch rysunków oraz z opisów angielskich podróżników. Most pojawiał się również na dawnych monetach. W XIX wieku most był chroniony przez fort Przyczółek Mostowy. W trakcie oblężenia austriackiego w 1809 roku część mostu została spalona, a w lipcu 1877 roku cały most strawił pożar. Władze miasta zdecydowały wówczas o nieodbudowywaniu go, przekierowując ruch na nowy stalowy most kolejowy, wybudowany w latach 1870-1873, przystosowany także do ruchu pieszego i kołowego. W roku 2023 na głębokości 3 do 3,5 metra w okolicach ulicy Mostowej odnaleziono niezwykłe znalezisko. Badacze przypuszczają, że może to być fragment izbicy dawnego mostu drewnianego lub wrak statku, co tylko podkreśla bogactwo historyczne tego miejsca. Już w XV wieku na Kępie Bazarowej rozpoczęto budowę pierwszych szańców, jednak aż do połowy XVI wieku wyspa pozostawała niezamieszkana, choć mogła stanowić schronienie dla zbiegów z Torunia. W XVII wieku wojska szwedzkie wznosiły tu kolejne umocnienia. Działalność partaczy nie była mile widziana przez toruńskich kupców, co prowadziło do konfliktów. W 1671 roku doszło do incydentu, podczas którego tłum zniszczył magazyny solne, a sól wrzucono do Wisły. 6 października 1707 roku wyspę zajęły wojska szwedzkie, jednak już po kilku dniach Rosjanie wyparli najeźdźców. W toku walk spalony został most łączący wyspę z miastem. Na mocy decyzji Sejmu z lat 1767-1768 wyspa przeszła pod władzę miejską. Według wykazów pogłównych w 1771 roku Kępę Bazarową zamieszkiwały 63 osoby. W roku 1812 wyspę wzmocniono szańcem półkolistym, a w 1848 ukończono budowę szańca wiślanego, okrężnej fortyfikacji połączonej ze starszym szańcem W. W późniejszych latach powstała tutaj
także strzelnica piechoty. Szaniec był naprawiany w latach 1871-1872. Obecnie Kępa Bazarowa zachwyca walorami przyrodniczymi. Od 1987 roku fragment wyspy o powierzchni 32,4 hektara objęty jest ochroną jako rezerwat przyrody, stanowiąc jeden z najcenniejszych fragmentów lasu łęgowego w regionie. Na wyspie znajduje się także platforma widokowa, z której roztacza się niezapomniana panorama Starego Miasta Torunia. Kępa Bazarowa to miejsce o niezwykłej historii i przyrodzie, które przez stulecia było świadkiem kluczowych wydarzeń, a dziś stanowi zieloną enklawę i ważny punkt na mapie turystycznej Torunia.

0: reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

Słuchacie programu A słyszałeś, że w Toruniu Helena Grosówna to nazwisko, które na stałe wpisało się w historię polskiej kultury i sztuki. Urodzona 25 listopada 1904 roku w Toruniu, była nie tylko wybitną tancerką, aktorką teatralną i filmową, ale również kobietą o niezwykłej odwadze, która w najtrudniejszych momentach historii Polski potrafiła stanąć na wysokości zadania. Jej życie to gotowy scenariusz na film, pełen pasji, sukcesów, dramatów i heroizmu. Helena Grosówna przyszła na świat jako córka Leonarda, rzeźnika, oraz Walerii z domu Winiawskiej. Już od najmłodszych lat wykazywała wyjątkowe zdolności artystyczne, które rozwijała w toruńskiej szkole baletowej. Jej debiut sceniczny nastąpił w roku 1926. Szybko okazało się, że talent torunianki nie zna granic, zarówno tych artystycznych, jak i geograficznych. Po debiucie wyjechała na dalsze studia i występy do Włoch i Francji, gdzie szlifowała warsztat i zdobywała doświadczenie na europejskich scenach. Po powrocie do Polski jej kariera nabrała zawrotnego tempa. Występowała w poznańskich i warszawskich teatrach. Jej sceniczna charyzma, wdzięki umiejętności taneczne, sprawiły, że publiczność pokochała ją od pierwszego wejrzenia. W roku 1935 Helena Grosówna zadebiutowała na dużym ekranie. W ciągu kilku lat stała się jedną z największych gwiazd polskiego kina okresu międzywojennego. Jej role w takich filmach jak ta Paweł i Gaweł, Na piętro wyżej, Zapomniana melodia czy Serce matki do dziś pozostają ikonami polskiej kinematografii. Wybuch II wojny światowej całkowicie odmienił życie artystki urodzonej w Toruniu. Z dnia na dzień musiała porzucić światła rampy i zamienić scenę na konspiracyjną działalność. Podczas okupacji pracowała jako kelnerka, ale nie zrezygnowała z artystycznej pasji. Występowała w teatrzyku Na antresoli oraz sporadycznie w oficjalnych teatrach. Jednak jej najważniejszą rolą stała się walka o wolność ojczyzny. Pod pseudonimem Bystra działała w strukturach Armii Krajowej. Jako oficer w stopniu porucznika dowodziła kobiecym oddziałem w batalionie Sokół podczas Powstania Warszawskiego. Po kapitulacji powstania została uwięziona w niemieckim obozie. Los jednak się do niej uśmiechnął. Obóz został wyzwolony przez pierwszą dywizję pancerną generała Maczka, w której służył przyszły mąż Grosówny, Tadeusz Cieśliński. Po wojnie torunianka wróciła do kraju i od roku 1948 związała się z warszawskim teatrem Syrena. Przez kolejne lata zachwycała publiczność swoim talentem, aż do przejścia na emeryturę w roku 1964. Helena Grosówna zmarła 1 lipca 1994 roku w Warszawie. Pamięć o toruńskiej artystce jest wciąż żywa. W roku 2013 Poczta Polska wyemitowała znaczek pocztowy z jej wizerunkiem, zaprojektowany przez Marzannę Dąbrowską w ramach serii Ludzie kina i teatru. 10 grudnia 2016 roku decyzją Rady Miasta Torunia Helena Grosówna została patronką nowego ronda przy ulicy Kościuszki w Toruniu. W tym samym dniu odsłonięto tablicę pamiątkową na szkole podstawowej nr 6 przy ulicy Łąkowej, do której uczęszczała przyszła gwiazda. W roku 2019 ukazał się komiks Helena Grosówna, Nigdy nie trać nadziei, autorstwa Macieja Jasińskiego i Jacka Michalskiego, z przedmową doktora Krzysztofa Trojanowskiego. Odrestaurowano także i przeniesiono dom Heleny Grosówny. Zabytkowy budynek, który pierwotnie znajdował się przy ulicy PCK 30, a obecnie można go odwiedzić na Woli Zamkowej. Helena Grosówna wystąpiła w wielu niezapomnianych przedstawieniach teatralnych oraz rewiach, takich jak Przygoda w Grand Hotelu, ta Kawiarenka, Kabaretissimo, Król pod parasolem, Ogród rozkoszy, Jasiu raju bram, Dla ciebie Warszawo czy Skąd swąd. Jej filmografia obejmuje tytuły, które do dziś są uznawane za klasykę polskiego kina: Kochaj tylko mnie, Parada Warszawy, Dyplomatyczna żona, Tam piętro wyżej, Robert i Bertrand, Królowa przedmieścia, Szczęśliwa trzynastka, a Paweł i Gaweł, Testament profesora Wilczura, Kolorowe pończochy, O dwóch takich, co ukradli księżyc, Zbrodniarz i panna, Niekochana, Podziemny front, To jest twój nowy syn i pan Dodek. Za swoją działalność artystyczną i patriotyczną została odznaczona wieloma medalami i orderami.

0: gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
1: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
1: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
1: No.
3: Dzień mamy w Media

0: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

Słuchacie programu A słyszałeś, że w Toruniu katastrofa kolejowa pod Otłoczynem z 19 sierpnia 1980 roku to wydarzenie, które na zawsze zapisało się w historii polskich kolei jako największa tragedia pod względem liczby ofiar śmiertelnych. Około godziny 4:30 na szlaku pomiędzy Otłoczynem a Brzozą Toruńską doszło do czołowego zderzenia pociągu osobowego relacji Toruń Główny Łódź Kaliska z pociągiem towarowym jadącym od Otłoczyna w kierunku Wrocków. Bilans tej katastrofy był dramatyczny. Zginęło 67 osób, a 64 zostały ranne. Dramat rozegrał się na niezelektryfikowanej wtedy dwutorowej linii kolejowej numer 18 z Kutna do Piły. W dniu tragedii pociąg osobowy numer 5130 wyruszył z Torunia z opóźnieniem spowodowanym doczepianiem dodatkowych wagonów z miejscami do leżenia. Skład ważący około 452 ton i liczący blisko 190 metrów długości prowadzony był przez doświadczonego maszynistę Gerarda Przyjemskiego oraz jego pomocnika Józefa Głowińskiego. W tym samym czasie na stacji Otłoczyn maszynista Mieczysław Roszek przygotowywał do odjazdu pociąg towarowy numer 11599 złożony z 16 pustych węglarek i lokomotywy spalinowej ST44607. Według ustaleń pociąg towarowy bez żadnego zezwolenia wyruszył na szlak, mijając sygnał stój i kierując się na tor przeznaczony dla ruchu w przeciwnym kierunku. Rozjazd został rozpruty, a informacja o nieuprawnionym wyjeździe natychmiast dotarła do dyżurnych ruchu. Niestety w tamtym czasie nie istniały techniczne możliwości natychmiastowego kontaktu z maszynistami, więc próby powstrzymania nadciągającego dramatu okazały się bezskuteczne. Kilka minut później na kilometrze 99 linii kolejowej numer 18 przy prędkości bliskiej 85 km na godzinę dla pociągu osobowego i 33 km na godzinę dla towarowego doszło do potężnego zderzenia. Obie lokomotywy oraz kilka wagonów zostały kompletnie zniszczone. Pierwszy wagon osobowy praktycznie przestał istnieć, a wśród ofiar byli zarówno pasażerowie, jak i członkowie załóg obu pociągów. Akcja ratunkowa rozpoczęła się niemal natychmiast po katastrofie. Na miejsce skierowano straż pożarną, liczne karetki pogotowia z Torunia, Aleksandrowa Kujawskiego i Włocławka, oddziały Ludowego Wojska Polskiego oraz dwa pociągi ratunkowe. Warunki prowadzenia akcji były ekstremalnie trudne. Zniszczone wagony, wyciekający olej napędowy, zagrożenie wybuchem i pożarem. Część poszkodowanych była uwięziona w zakleszczonych przedziałach. Niestety wielu rannych nie udało się uratować na czas, a identyfikacja ofiar była utrudniona z powodu poważnych obrażeń i zniszczenia dokumentów. Wśród ofiar znajdowały się osoby w różnym wieku, od dzieci po seniorów, całe rodziny, a także członkowie załóg, maszynista pociągu towarowego, jego pomocnik, kierownik pociągu osobowego i wielu innych. Lista ofiar, którą publikowano w kolejnych dniach, poruszała opinię publiczną w całym kraju. Do wyjaśnienia przyczyn tragedii powołano specjalne komisje rządową pod przewodnictwem wicepremiera Tadeusza Wrzaszczyka oraz komisję PKP. Równolegle śledztwo prowadziła prokuratura wojewódzka w Toruniu. Przeprowadzono eksperymentalne jazdy pociągów, badania urządzeń sterowania ruchem kolejowym, a także szczegółową analizę dokumentacji i przebiegu służby załóg. Kluczowym ustaleniem było wykrycie, że maszynista pociągu towarowego Mieczysław Roszek przekroczył dopuszczalny czas pracy. W chwili katastrofy miał za sobą ponad 20 godzin nieprzerwanej służby. Co więcej, posłużył się sfałszowaną dokumentacją, by ukryć faktyczny czas pracy, co, jak wykazano, miało bezpośredni wpływ na jego sprawność psychofizyczną i prawdopodobnie doprowadziło do podjęcia fatalnej w skutkach decyzji o wyjeździe bez zezwolenia. Analizy wykazały, że pociąg prowadzony był świadomie, a sygnały świetlne i rozmieszczenie rozjazdów nie pozostawiały wątpliwości co do faktu jazdy po torze niewłaściwym. Ekspertyzy wykluczyły możliwość pomyłki sygnałów świetlnych, awarii urządzeń czy wpływu alkoholu lub innych środków odurzających na zachowanie załóg. Odpowiedzialność za katastrofę przypisano maszyniście pociągu towarowego, którego działania uznano za co najmniej lekkomyślne. Komisje nie stwierdziły żadnych uchybień po stronie załogi pociągu osobowego. Skład prowadzony był zgodnie z przepisami i nie było podstaw do przerwania jazdy. Katastrofa pod Otłoczynem obnażyła poważne luki w systemie bezpieczeństwa na kolei. Brak możliwości bezpośredniego kontaktu z maszynistami, niedostateczną kontrolę czasu pracy i ułomności w systemie wynagradzania za nadgodziny. Jej następstwie wprowadzono szereg zmian i zaostrzeń w przepisach dotyczących służby drużyn trakcyjnych, a także unowocześniono systemy sterowania ruchem. W miejscu tragedii
tragedii stanął pomnik upamiętniający ofiary. Każdego roku, nie tylko w Toruniu, ale w całej Polsce, wspomina się tych, którzy zginęli i przypomina o konieczności nieustannej troski o bezpieczeństwo na kolei. Katastrofa pod Otłoczynem pozostaje przestrogą, że ludzki błąd, przemęczenie i systemowe zaniedbania mogą w jednej chwili doprowadzić do niewyobrażalnej tragedii.

0: reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz...

0: sekund. Nie chcę płynąć znów pod prąd, poczuję jak bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś ścieżką, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie, ty przy ognisku leci heatwaves. Gaśnie już te nogę, ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie, a potem długo tuschnie. Śleż za mną listy kończę, ale już

Radio Gra. Hity pełne.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.